0: No i to będzie miało negatywne długofalowo konsekwencje.
1: No właśnie, o tych konsekwencjach za chwilę sobie powiemy. Ja bym chciał jeszcze doprecyzować, skąd bierze się ta niechęć do WF-u, bo ja rozumiem, że to jest pewna blokada. Wiem, bo jakby sam w młodości ją miałem. Niekoniecznie lubiłem chodzić na lekcje WF-u. Ale z czego to się bierze? Czy to chodzi o jakieś wartościowanie, porównywanie się do innych uczniów, do swoich rówieśników, czy chodzi o ten autorytet nauczyciela?
0: Jeśli spojrzymy znowu na wyniki badań, to na przykład badanie Multisport Index 2019 nam wskazało na to, że takim bardzo obciążającym, negatywnym czynnikiem jest monotonia zajęć, takie poczucie, że te zajęcia są po prostu nudne. Z drugiej strony też dzieci deklarują, że aktywność fizyczna, która jest na takich zajęciach wymagana, po prostu przekracza ich możliwości. No i są te osoby niezadowolone z własnych osiągnięć właśnie na tych zajęciach. Więc z jednej strony takie niedopasowanie zajęć czy oczekiwań do możliwości młodych ludzi, ale mamy też inne dane, które wskazują na przykład na to, że dzieci po prostu nie czują się bezpiecznie. Są sytuacje, kiedy czują się zawstydzane. No to wszystko będzie łącznie sprawiało, że tych zajęć po prostu będą chciały unikać.
1: A czy demotywujący może być ten element walki, zwycięstwa, element tego zawodnictwa? Czy to też może negatywnie wpływać na młodego człowieka?
0: No właśnie, bo takie współzawodnictwo może być czynnikiem, który sprzyja uczestniczeniu w takich zajęciach, czy w ogóle w aktywności fizycznej, albo może być czynnikiem, który będzie sprawiał, że ktoś będzie ich po prostu chciał uniknąć. Więc jeśli nauczyciel tworzy bezpieczne warunki, mobilizuje do rywalizacji, ale takiej opartej na szacunku, na takim poczuciu ekscytacji, to będzie służyło. Jeśli nie zadba o to, czy będzie w taki sposób wyzwalał rywalizację, że niektóre dzieci będą czuły się gorsze, niesprawne, etykietyzowane, no to będzie bardzo szkodziło, więc to po prostu zależy od tego, jak ktoś zajęcia realizuje.
1: No właśnie, no i cały ciężar spada na nauczyciela, żeby on miał świadomość, bo tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, że zajęcia WF-u były takimi zajęciami, no dobra, wypuszczę ich na boisko, niech sobie biegają, a tutaj jest, mam wrażenie, potrzebna bardzo duża wiedza, nie tylko z dziedziny sportu, ale także właśnie psychologii tego, jak podejść do młodego człowieka.
0: Tak, dlatego, że czasy się po prostu zmieniły i 30 lat temu to, co było w naturalny sposób obecne w ramach aktywności młodych ludzi, to były zabawy podwórkowe, aktywność na trzepaku, na placu zabaw. No, w tej chwili jest po prostu tak, że czy to tego typu aktywności, czy to WF-ista, czy zajęcia szkolne, po prostu rywalizują z technologią w tej chwili w telefonach komórkowych, w tabletach, na komputerach. Można korzystać z takiej gier, czy z takiego rodzaju jakiejś formy rozrywki, która jest tak atrakcyjna, tak stymulująca, że bardzo trudno będzie WF-iście zwrócić uwagę na to, że aktywność realizowana na zajęciach może być równie ciekawa albo równie ekscytująca. To po prostu wymaga dodatkowych kompetencji.
1: No właśnie, a o te kompetencje czasami może być ciężko. Postawmy się jeszcze z perspektywy rodzica, który ma dziecko, które jest bardzo niechętne do tego, żeby uczestniczyć w lekcjach WF-u. W jaki sposób można z nim rozmawiać? Co można mu zaoferować? Jak można mu przedstawić te zajęcia WF-u, tak żeby on w końcu był chętny na uczestnictwo?
0: Przede wszystkim to też pytajmy o to, co tak naprawdę się dzieje. Co jest takim czynnikiem, który sprawia, że nasze dziecko czuje się niekomfortowo, czy nie chce w tych zajęciach uczestniczyć? Bo to nam wiele powie. Czy jest to osoba nauczyciela? Czy bardzo często jest to postawa właśnie pozostałych uczniów? Czy to jest wynik tego, że z jakimś konkretnym ćwiczeniem albo konkretną aktywnością nasze dziecko się zmaga, bo jeśli na przykład nie chce grać w piłkę z różnych względów, to może się okazać, że rozmowa z nauczycielem taka wyrażająca taką prośbę o to, żeby też umożliwiał inne formy aktywności, może być wspierająca w tym kontekście. Więc słuchajmy i dopiero wtedy się zastanawiajmy, co możemy ewentualnie zrobić, bo jeśli rodzice mają taką możliwość i uznają to za stosowne, może się okazać, że zapisanie dziecko, jeśli ono wyrazi zgodę na jakieś aktywności fizyczne pozaszkolne, może sprawić, że z czasem one na tyle poprawią tą aktywność fizyczną czy sprawność fizyczną naszego dziecka, że w szkole zacznie czuć się bezpieczniej, będzie czuło się bardziej pewne siebie i na ten WF zacznie chodzić. Także trzeba po prostu indywidualnie się temu przyglądać.
1: Oczywiście, a wspomnieliśmy wcześniej o tym, że lekcje WF-u mogą czasami przegrywać z tym dobrodziejstwem, tak to nazwijmy w cudzysłowie, z tym dobrodziejstwem, z którego korzystają dzisiaj dzieci i młodzież, czyli z grami komputerowymi, z internetem i z szeregiem innych rzeczy, no to jak z perspektywy rodzica pokazać dziecku, że nie tylko to jest fajne, jak nie krzycząc na nie i nie wymuszając tego siłą, przekonać je do tego, że może lepiej czasami wstać od komputera i się poruszać po prostu.
0: No właśnie, aktywność rodzica sama w sobie też ma ogromne znaczenie, bo jeśli my nauczymy też nasze dziecko i wesprzemy w stworzeniu takich nawyków, że dajemy takie poczucie, że spacer albo wspólne wyjście z domu to jest coś atrakcyjnego, bo możemy coś zobaczyć, o czymś się dowiedzieć, możemy razem wspólnie miło spędzić czas, to też będzie coś, co długofalowo będzie tworzyło takie nawyki, które wspierają w tym, żeby mieć takie poczucie, że w weekend to warto z tego domu jest po prostu wyjść, albo na przykład wieczorem atrakcyjne może być wyjście, nawet wtedy, kiedy pogoda nie jest fantastyczna, więc sami dawajmy przykład, sami też jako dorośli szukajmy sobie pewnych takich form aktywności, które też są korzystne dla nas i to naprawdę będzie służyło. To tutaj WF-ista ma ogromną rolę, ale rodzic do pewnego stopnia jeszcze ważniejszą.
1: I myślę, że te, nazwijmy to, edukacje z perspektywy rodzica należałoby rozpocząć bardzo wcześnie. To nie jest tak, że jak już nasz 12-latek nie chce ćwiczyć na WF-ie, to wtedy pokazujemy mu, że spacery raptem są fajne, prawda?
0: Z jednej strony tak, więc bądźmy autorytetem od najmłodszych lat, ale też to, co jest pocieszające, to na przykład okazało się w ramach programu Aktywne Szkoły Multisport, że taka interwencja, która trwała 152 dni, została przeprowadzona w 35 podstawówkach na Dolnym Śląsku, polegała na tym, że WF-istów wsparto w tym, aby te zajęcia uatrakcyjnić i po tym czasie okazało się, że sprawność dzieci, które wzięły udział w takich aktywnościach, wzrosła około 43%.
1: Więc sporo.
0: To pokazuje, że na w zasadzie każdym etapie możemy wiele zrobić, żeby sytuację poprawić, po prostu na przykład udzielając wsparcia WF-istom.
1: Mhm. No tu jest bardzo pozytywny aspekt tego, a ja znowu zahaczę z drugiej strony, czyli od nieco bardziej negatywnego wymiaru. W Polsce jedynie co czwarte dziecko spełnia minimalne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące aktywności fizycznej, ćwicząc co najmniej godzinę każdego dnia, 420 minut tygodniowo.
0: I tutaj właśnie spotykamy się z tym, że współczesność jest taka, że młodzi ludzie są kuszeni atrakcyjnymi formami odwrócenia uwagi, czy spędzania czasu, czy no, robienia rzeczy, które być może nie są z naszej perspektywy z boku wartościowe, ale z perspektywy młodych ludzi są po prostu bardzo atrakcyjne, no i właśnie w związku z tym rywalizują z aktywnością fizyczną. Także to otoczenie ma ogromne znaczenie i trzeba będzie mocno postarać się, żeby taka lekcja WF-u była co najmniej równie atrakcyjna jak to, co oferuje technologia, ale uwaga, to pocieszające jest to, że możemy na przykład wyciągać wnioski wokół tego, co zrobić, żeby wesprzeć zajęcia WF, aby były bardziej atrakcyjne, na przykład zajęć fitness, które są bardzo popularne, no, raczej u osób dorosłych, ale ich forma realizacji ma to do siebie, że sprawia, że ludzie czerpią z nich dużą satysfakcję. To jest na przykład element muzyki, który jest włączany w taką aktywność. No i właśnie we wspomnianym projekcie Aktywne Szkoły Multisport jedną z interwencji było to, że zajęcia były tak zwanymi zajęciami tanecznymi, więc dzieci po prostu się bawiły w rytm muzyki. Czy wykorzystano takie elementy grywalizacji? To jest taki pewien mechanizm, który wiemy o tym, że bardzo ludzi angażuje. Polega po prostu na tym, że tworzy się sytuację, w której aktywności fizycznej towarzyszy zabawa, realizacja konkretnych punktów czy konkretnych obszarów rozwoju, ale w taki sposób, który jest bezpieczny i przyjemny.
1: No właśnie, bo o to miałem zapytać. Jak może wyglądać ten fajny, wymarzony WF? No bo nie tylko musi być tak jak ja go wspominam, czyli bieganie okrążeń dookoła boiska, czy potem jakieś rozciąganie i na koniec gra w piłkę nożną albo w zimniejszych miesiącach w koszykówkę na hali. No może teraz mamy mnóstwo pomysłów na to, jak ten WF może wyglądać.
0: Tak, i na przykład we wspomnianym projekcie Aktywne Szkoły Multisport to, co wykorzystano, to piłki. I niektóre lekcje były realizowane na piłkach. I to znowu jest pewnego rodzaju analogia do zajęć takich sportowych, czy zajęć fitness, bo tam na niektórych zajęciach też wykorzystuje się piłki. To jest bardzo atrakcyjne. Sprawia, że w ogóle człowiek czuje się w inny sposób, aktywizuje inne mięśnie. Więc WF-iści, którym udostępni się odpowiednie narzędzie, w tym przypadku piłki, i też wesprze w tym, żeby wiedzieli, jak te zajęcia prowadzić, naprawdę mogą sprawić, że te zajęcia są czymś unikalnym, są czymś innym i ciekawym.
1: To już może nie w szkołach, ale zaobserwowałem, że uczelnie wyższe proponują studentom na przykład basen w zamian za WF. To też może być jakaś forma, prawda?
0: Zdecydowanie tak. I jeszcze jeśli jest tak, że ten ten basen obejmuje jakieś zorganizowane zajęcia, gdzie ktoś nas uczy, w jaki sposób pływać korzystnie dla zdrowia, w jaki sposób to animuje, czyli znowu wykorzystuje jakiś element rywalizacji, to tym bardziej będzie atrakcyjne. Mhm.
1: No dobrze. Mam jeszcze jedno spostrzeżenie, bo co pan na to z perspektywy psychologa zdrowia? Mnie kiedyś zaproponowano w szkole podstawowej w zamian za, nie, przepraszam, to było gimnazjum, w zamian za lekcję WF-u szachy.
0: To w ogóle jest fantastyczny przykład, bo wiemy z perspektywy badań z psychologii poznawczej, że wykorzystywanie mózgu w taki sposób, który daje nam satysfakcję, szachy są świetnym tego typu przykładem, też wpływa korzystnie na nasze zdrowie, dlatego że nasz układ krążenia również zaczyna intensywnie pracować. Osoby, które grają w szachy regularnie, też nawiązują więzi z innymi. Uczą się radzić sobie z porażką. Uczą się wyciągać wnioski. Tych korzyści będzie bardzo wiele. Oczywiście warto jest tego rodzaju aktywność, w tym przypadku mocno intelektualną, wzbogacać taką typową aktywnością fizyczną, która mocniej pobudza układ krążenia, ale jest to bardzo korzystna alternatywa. I gdyby było tak, że zajęcia WF część mają na przykład obejmować gry w szachy. Fantastycznie.
1: Proszę bardzo, to ja przez całe życie myślałem, że to idiotyczny pomysł, a tu się okazuje zupełnie inaczej. Dobrze, no, mając w studiu psychologa zdrowia, nie mogę nie zadać tak banalnego pytania jak po co nam sport?
0: Ha, po wiele rzeczy. Taka, która jest mnie osobiście najbliższa, to fakt, że osoby, które są regularnie aktywne fizycznie, w takim umiarkowanym stopniu, czyli po prostu te kilka razy w tygodniu, w taki sposób aktywizują swoje ciało, że puls jest trochę zwiększony, że po prostu układ sercowo-naczyniowy pracuje intensywniej. To są osoby, które potem doświadczają korzyści w takim pozasportowym obszarze swojego życia. Czyli na przykład jeśli to są osoby dorosłe, to lepiej radzą sobie ze stresem w pracy. Jeśli to są dzieci, to lepiej radzą sobie z presją szkolną albo z sytuacjami niepowodzenia, takimi sytuacjami, gdzie trzeba odroczyć uzyskanie przyjemności, czyli poczekać trochę na to, aż coś przyjemnego się zadzieje. Więc aktywność fizyczna na przykład sprawia, że lepiej radzimy sobie w życiu. To jest jedna rzecz, ale też oczywiście dużo dobrego robi naszemu zdrowiu fizycznemu, bo każda osoba, która przeżywa na przykład stres psychologiczny, czy radzi sobie w jakiś sposób z presją, no oczywiście w szkole czy szkoła jest zdecydowanie źródłem tego rodzaju obciążenia i to jest naturalne. Osoba, która jest aktywna fizycznie, a jej mięśnie w związku z presją w życiu czy w szkole są napięte, zwiększa się napięcie, poprzez aktywność fizyczną doświadcza tak zwanej eksplozji mięśniowej, czyli to pobudzenie po prostu jest regulowane i to jest korzystne i to jest zdrowe dla naszego ciała.
1: No właśnie, bo często mówi się też o tym, że warto na przykład, nie wiem, poćwiczyć trochę, pobiegać, pójść na jogę, zrobić cokolwiek dla siebie, żeby rozładować stres związany na przykład właśnie z pracą. A jak to jest w tym stosunku wyładowywania emocji? Mam tu na myśli też, znowu wrócimy do tych małych, do tych młodych ludzi, którzy często mówi się, że muszą wyładować, nie wiem, złość, gniew, na przykład biegając albo grając w piłkę.
0: Zależy, w jaki sposób to realizujemy, bo gdyby było na przykład tak, że z silnymi, negatywnymi emocjami młode osoby uczą się radzić sobie tylko w ten sposób, że na przykład uderzają w worek albo tylko krzyczą, to długofalowo nie będzie korzystne, no bo będzie sprawiało, że taka młoda osoba uczy się, że negatywne emocje potem prowadzą do tego, że my reagujemy tak intensywnie czy taką silną ekspresją, a wiemy o tym w życiu, że nie zawsze jest na to miejsce. Ale jeśli młode osoby czy dorosłe odreagowują emocje w ten sposób, że w czasie aktywności fizycznej ja być może jestem aktywny, kopię w piłkę, ale wszystko jest w takim charakterze realizowane bezpieczeństwa, relacje z innymi, przyjaźni, relacji z WF-istą, to będzie sprawiało, że długofalowo taka osoba będzie lepiej radziła sobie emocjami, z emocjami lepiej je regulowała. Także znowu zależy to wszystko od tego, w jaki sposób takie zajęcia są realizowane. Powinny być w atmosferze bezpieczeństwa i nieoceniania.
1: No dobrze, to bardzo dziękuję za te pozytywne informacje, które jednak pokazują, że ten sport jest istotny. No i zwracamy uwagę na to, że jednak warto czasami się poruszać. A jak często warto się poruszać? Jeszcze na koniec zapytam.
0: Statystyki są różne. Gdybym miał wybrać taką średnią, to powiedziałbym przynajmniej te 3 razy w tygodniu przez około 46 do 120 minut.
1: Okej, do 2 godzin, 3 razy w tygodniu. No dobrze, no jest to do wykonania. Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia Uniwersytet SWPS. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Profesor Robert Mróz w studiu Meloradia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak czytam, który na co dzień nie jest związany z muzyką, ale muzyka gra w jego duszy już od dawna. To od jak dawna gra muzyka w pana duszy?
2: Muzyka gra od kiedy pamiętam, tak naprawdę. Ja się śmieję, że najpierw śpiewałem, potem mówiłem.
1: Mhm. Ale potem ta muzyka trochę musiała zejść na dalszy plan. Jak wyglądało to całe życie pana muzyczne?
2: Muzyka była zawsze. Muzykę pisałem już w szkole podstawowej. W średniej pisałem muzykę dla teatru amatorskiego Arka, wtedy w Ostrołęce. Też śpiewałem w zespole rockowym wtedy. Potem pisałem muzykę do poetów, takich jak Roman Śliwonik,

0: Po debiutach opolskich byłem zaproszony do Metra, do tej pierwszej wersji. Mm-hmm. Miałem śpiewać Johanna, tyle że się w międzyczasie po 2 miesiącach mocno rozchorowałem i z tego wyszły nici. Musiałem wrócić do Białegostoku wróciłem tak naprawdę do medycyny i medycyna mnie już pochłonęła. Chociaż w międzyczasie pisałem muzykę, tyle że do szuflady.
1: No właśnie, bo tutaj wracamy do samego początku, którego nie wykonałem, nie przedstawiłem pana. Dlaczego profesor? Bo jest pan profesorem nauk medycznych, jest pan lekarzem, ale śpiewającym lekarzem. I rozumiem, że te studia medyczne, które pojawiły się po tej chorobie, trochę odsunęły tę muzykę na drugi plan.
0: Ja często wspominam o tym i mówię, że obydwie dziedziny są bardzo zaborcze, zarówno muzyka, jak i medycyna. I rzeczywiście medycyna zawładnęła w znacznej mierze mną na wiele lat. Niemniej jednak pisałem muzykę jako, nie wiem, hobby albo próba odejścia do innej przestrzeni. Śmieję się też często, że jestem bliźniakiem takim rasowym, więc jest nas dwóch. Jeden jest lekarzem, a drugi jest muzykiem. Piszę muzykę tak naprawdę całe życie, tyle że przez długi czas do szuflady.
1: W szpitalu czasami zdarza się śpiewać?
0: Staram się nie łączyć tych dwóch dziedzin, bo to jest, znaczy, wtedy jest niebezpieczne, krótko mówiąc. Nie. Medycyna jest medycyną, wtedy ten jeden się nią zajmuje, a po szpitalu, po pracy schodzę piętro niżej do studia i wtedy już jest ten drugi bliźniak i zajmuje się muzyką.
1: A da się powiedzieć, że któryś z bliźniaków ma mocniejszy głos, większy głos w pana życiu?
0: To zależy od dnia i doby tak naprawdę, pory doby, bo wieczorem, nocą na pewno ten od muzyki. Ostatnio coraz jest mocniejszy i głośniejszy, tak powiedziawszy, powiedziałbym od 6 lat. Mhm. Trochę się odzywa, tak.
1: Coraz głośniej. No dobrze, i to wszystko doprowadziło do tego, że wydał pan płytę Droga ku Zachodowi. Jak to się stało, że po tylu latach takiego, no nazwijmy to, zepchnięcia trochę tej muzyki na dalszy plan, zajęcia się medycyną, tak jak pan powiedział, która jest bardzo zaborcza, po tych latach pojawiła się chęć wydania płyty?
0: Chęć była pewnie zawsze, może nie wystarczało odwagi. Natomiast mój najstarszy syn, który w tej chwili kończy wydział wokalno-aktorski, od dłuższego czasu namawiał mnie, wręcz zgłaszał pretensje, mówiąc: tato, cytuję, umrzesz i nikt tej muzyki nie usłyszy.
1: No dosyć drastycznie.
0: jak widać, skutecznie. Nie możesz pisać do szuflady więcej, dlatego też skontaktowałem się z tekściarzem, który, poetą Janem Kondrakiem z Lubelskiej Federacji Bardów, który kiedyś pisał dla mnie muzykę i część utworów jest na tej płycie, z zapytaniem, czy by nie napisał nowych tekstów do nowej muzyki, która powstała w ciągu ostatnich lat. Ku memu zaskoczeniu bardzo pozytywnie odniósł się do tego i zabraliśmy się do uzupełniania materiału. On z kolei skontaktował mnie z Adamem Klockiem, dyrektorem Filharmonii Kaliskiej, bo ta muzyka, która jest na płycie, te utwory, były pisane na szeroki warsztat, instrumentarium szerokie. Adamowi Klockowi bardzo się ten materiał spodobał, zaprosił Marcina Partykę, który zorkiestrował cały materiał i, krótko mówiąc, następnym etapem było nagranie z orkiestrą Filharmonii Kaliskiej i Marcina Partyki zespołem.
1: No i powstała płyta.
0: Mamy płytę.
1: No dobrze, ja będę jeszcze trochę bardziej drążył. Musiało być coś przełomowego, żeby faktycznie zdecydował się pan na to: dobrze, to jest ten moment, to jest ten czas, kiedy jestem na siłach wydać płytę.
0: Tak, dotknął pan istotnego momentu w moim życiu, a mianowicie któregoś wieczoru na dyżurze w szpitalu, kiedy już było tak spokojnie po obchodach, włączyłem internet i nie wiem czemu włączyłem muzykę Marka Dyjaka, posłuchałem piosenki Na klęczkach. To jest piosenka akurat Jana Kondraka, tak wyszło. Mhm. I ta interpretacja Marka mnie powaliła. Nie wiem, ile razy słuchałem tego utworu tego wieczora.

0: ruszyła mnie ta muzyka i marka interpretacja, że już następnego dnia zadzwoniłem do Jana Kondraka z tym zapytaniem, o którym wspomniałem, ale rzeczywiście to była przełomowa chwila.
1: Czyli faktycznie to dojrzewanie trochę trwało, ale musiał pojawić się jakiś impuls, taki bardzo znaczący, który faktycznie spowodował, że następnego dnia cała machina z wydawaniem płyty ruszyła.
0: Tak, tyle że mówimy o sytuacji sprzed 6 lat.
1: No tak, teraz już mamy owoc tego impulsu sprzed 6 lat. No dobrze, to skoro jesteśmy przy tym owocu, czyli płycie Droga ku Zachodowi, to jest piosenka poetycka. To jest płyta bardzo osobista, jak pan sam o niej mówi. Dlaczego osobista?
0: Może dlatego, że tak długo powstawała, dlatego, że powstawała w takiej sytuacji, w zupełnym odosobnieniu, tak naprawdę bez szczególnie pewności, że ktoś kiedykolwiek to usłyszy, może dlatego jest taka osobista. Ale rzeczywiście teksty są najwyższej próby. Odrębnym tematem jest techniczna strona, jak one powstają, bo myślę, że może to zaciekawić słuchaczy, a mianowicie na płycie zazwyczaj są piąte, szóste wersje tekstów, albowiem zwykle bywa tak, że Janek przesyła mi swoją pierwszą wersję, ja bardzo dziękując i chwaląc zgłaszam ewentualne próby poprawek, pokazuję to, co mi, że tak powiem, nie leży, po czym Janek się kompletnie z tym nie zgadza. Jest 3 dni ciszy. Po drodze otrzymuję kilka maili zupełnie niepochlebnych na mój temat, że się kompletnie, delikatnie mówiąc, nie znam na literaturze. Po czym po 3-4 dniach przychodzi mailem nowa wersja, która jest diametralnie z mojego punktu widzenia lepsza i tak 3-4 razy.
1: Ten proces trwa.
0: Czasem dłużej i rzeczywiście potem są perełki. Te ostatnie wersje moim zdaniem są naprawdę, naprawdę piękne. Janek jest fantastycznym tekściarzem.
1: Wydaje mi się, że jest pan dowodem na to, że mimo różnych okoliczności w życiu nie warto rezygnować z pasji, ale warto też pielęgnować w sobie ten potencjał, który drzemie w nas od zawsze. No bo tak jak pan powiedział, ta muzyka była od zawsze, no ale musiała zejść na drugi plan. To pielęgnowanie, rozumiem, że trwało przez cały czas, przez całe życie.
0: Tak, dlatego że muzyka zawsze była dla mnie najważniejsza, albo może bardzo ważna. Jest to dla mnie też system wartości. Myślę muzyką, oceniam muzyką, wartościuję muzyką tak naprawdę dysonansem, konsonansem, harmonią, dysharmonią, bo i w muzyce, w medycynie to jest istotne, chociaż ciekawsza bywa często ta druga strona, czyli dysharmonia, bądź ciekawe harmonie, które się dzieją również w życiu. Tak myślę i tak piszę muzykę i myślę, że w tej muzyce jest cząstka mnie i tego, co za mną, mam nadzieję, że przede mną też.
1: Ale to jest piękne porównanie właśnie życia do muzyki. A czy z perspektywy lat żałuje pan, że ta muzyka trochę została, no, z różnych względów z boku i medycyna wygrała na długie lata?
0: Patrzę na to tak. Medycyna jest fascynująca, nauka jest fascynująca, bo ja się również zajmuję biologią molekularną i inżynierią genetyczną od kilku lat. Jest absolutnie fascynująca i porywająca dziedzina. Gdybym kontynuował muzykę kiedyś tam, na pewno nie wydarzyłoby się wiele rzeczy w moim życiu, które są dla mnie bardzo ważne dzisiaj, więc myślę, że patrzmy do przodu, nie ma czego żałować. Fantastycznie, że mogę dzisiaj również muzyką się zajmować. Mhm.
1: Ma pan przed sobą młodego człowieka, w pana wieku, wtedy, kiedy pan zdecydował jednak o powrocie do medycyny, pójścia na studia medyczne. Co pan mu powie? Ten młody człowiek również marzy o muzyce, no trochę marzy o medycynie.
0: Medycyna jest bardzo trudną dziedziną, ale piękną. To samo mogę powiedzieć o muzyce. Jest bardzo trudną dziedziną i bardzo piękną. Myślę, że najważniejsze jest to, co pan powiedział. Może slogan wyświechtany, podążanie za własnymi marzeniami i tak naprawdę dążenie ku nim. Nie oglądanie się na nic, ani na to, co mówią inni, Ja różne słyszałem kiedyś bardzo opinie i te, które były zachęcające i te wręcz przeciwnie, zarówno odnośnie moich możliwości medycznych, naukowych, jak i muzycznych. Jeśli wierzysz, młody człowieku, w to, co wierzysz, rób to. Jeżeli to wymaga długiego czasu, rób to, czas i tak upłynie.
1: A kolejne muzyczne projekty już się tworzą w głowie? Albo są i czekają na realizację?
0: Tak naprawdę płytę nagraliśmy blisko 3 lata temu i nie spaliśmy w ciągu tych 3 lat. To ta płyta też jest pewnym takim rozliczeniem się moim z tym, co za mną. Nie ukrywam, że już są 2 projekty, które są dość zaawansowane, a materiału nowego jest dużo. To nie będzie muzyka z orkiestrą filharmoniczną, orkiestrą symfoniczną, raczej mniejszy zestaw. Myślę, że będzie to mariaż z naszymi znanymi muzykami jazzowymi. Na razie nazwisk pan pozwoli, nie będę...
1: Ja myślałem, że już coś wyciągnę.
0: Nie będę wymieniał. Na pewno spotkaliśmy się, jedno mogę zdradzić, Bogdan Hołownia, świetny jazzowy pianista, myślę, że z Bogusiem na pewno zagramy jeszcze co najmniej kilka koncertów w mniejszym składzie z jazzową orkiestrą i z nowym materiałem, ale też częściowo z tej płyty te wersje udżezowione, powiedzmy, tejże muzyki, ale nie do końca udżezowione, bardziej popowe, na mniejszy skład. Myślę, że one są atrakcyjne.
1: Zanim to wszystko, to oczywiście zachęcamy Was do tego, by wpisać na przykład w YouTube'a Robert Mróz. Tam z pewnością pojawią się utwory mojego dzisiejszego gościa. Bardzo dziękuję za wizytę w Melo Radio. No i mam nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnych projektach, które się pojawią.
0: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Państwa do słuchania płyty Droga ku Zachodowi.
1: No i na ewentualne koncerty, jeżeli się pojawią.
0: I na koncerty.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszam serdecznie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Melo Radio Kielce na 103,9 FM.
1: Agata Komorowska w studiu Melo Radia. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: Na antenie Melo Radia jakiś czas temu już rozmawialiśmy o twojej książce, dokładnie o depresjologii. Dziś spotykamy się z okazji premiery kolejnej publikacji. Tym razem to Optymizm mimo wszystko. Nowa książka. Czy to jest swego rodzaju kontynuacja twojej ostatniej książki o depresji?
3: Poniekąd, można tak powiedzieć. Optymizm mimo wszystko nie jest książką o depresji. Jest książką o tym, jak dostrzec te pozytywne strony nawet w bardzo, bardzo trudnych sytuacjach i w jaki sposób można czerpać siłę z tych trudnych zdarzeń.
1: Bo ja tak sobie pomyślałem, że depresjologia była trochę o tym, jak rozpoznać u siebie depresję, jak o niej mówić i jak ją przeżyć, jak sobie z nią radzić.
3: Tak, tak.
1: To jest jeden etap w naszym życiu, jeżeli zmagamy się z tą trudną chorobą, a kolejny etap to chyba właśnie dostrzeganie tego optymizmu, prawda?
3: Tak, ta książka się zaczyna właśnie w tym momencie, kiedy można powiedzieć... Poniekąd poradziłam sobie z tą depresją. W trakcie tego radzenia sobie tak naprawdę wywróciłam swoje życie do góry nogami, zmieniłam praktycznie wszystko. Od stanu cywilnego poprzez miejsce zamieszkania po zawód, który wykonuję. I ta książka zaczyna się właśnie od takiego momentu, że mogę wszystko, czyli co? Tak, i to takie pierwsze pytanie jest, że bardzo często po bardzo trudnych sytuacjach w naszym życiu, po jakichś takich mocnych przewrotach,
1: czujemy zew, ale
3: skupiamy się na tym, żeby przetrwać, żeby gdzieś tam dojść do jakiegoś punktu, dochodzimy, oddychamy głęboko i nagle czujemy straszną pustkę i nie wiemy, co z tym fantem zrobić, tak? Jak taki żołnierz, który wrócił z frontu i nie wie do końca, co ma ze sobą zrobić. I ta książka się w tym miejscu zaczyna. I jest to książka napisana z perspektywy paru lat. Spojrzenie na bardzo wiele spraw, które się wydarzyły przed, w trakcie I z takim już większym spokojem i właśnie z ogromną wdzięcznością za wszystko, co się wydarzyło w moim życiu. Za ten rozwód, za to, że dzisiaj jestem z moim mężem w naprawdę dobrych stosunkach, za to dziecko, które w międzyczasie adoptowałam, nastolatka, za pierwszą odmowę tej adopcji, bo gdyby nie tamta odmowa, to by do tej adopcji nie doszło, bo to była odmowa rodziny zaprzyjaźnionej, czyli tam mogłam się z nim spotykać, no dostałam odmowę i wtedy cała ta lawina ruszyła i ja zawalczyłam o to dziecko i zostało ono adoptowane. Czyli spojrzenie na różnego rodzaju porażki, upadki, odmowy, trudne sytuacje z perspektywy czasu i w jaki sposób one pozytywnie wpłynęły na moje życie, co zmieniły i że z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że za każdy z tych przypadków jestem cholernie wdzięczna.
1: To jest niesamowite, bo trzeba być chyba bardzo silnym emocjonalnie, tak sobie myślę, żeby dziękować za rozwód albo za odmowę adopcji.
3: Trzeba mieć umiejętność odpuszczenia i spojrzenia właśnie z wdzięcznością, czyli to jest trudne do wyjaśnienia, ale to wygląda w ten sposób, że no tak, gdybym nie dostała wtedy tej odmowy, to prawdopodobnie byłabym tą rodziną zaprzyjaźnioną, czyli pewnie bym tego chłopaka wzięła na weekend, może byśmy pojechali razem na wakacje, ale czy ja jako samotna mama trójki dzieci bym się odważyła, żeby go tak z własnej nieprzymuszonej woli adoptować? Nie wiem. Być może po pierwszym wspólnym wyjeździe bym stwierdziła, że to jest dla mnie za trudne, że ja tego nie udźwignę. A tutaj ta odmowa zmusiła mnie do tego, żeby zmierzyć się z własnymi emocjami, z własnymi uczuciami i z tym, czego ja tak naprawdę chcę i co ja chcę zaoferować temu chłopcu.
1: Bo to też jest kwestia tego, tak mi się wydaje, że my bardzo często rozpamiętujemy złe rzeczy w naszym życiu, złe albo nieprzyjemne, niepowodzenia, zamiast się właśnie z nimi chyba trochę pogodzić i spojrzeć na to z innej strony i może właśnie uświadomić sobie, że to, nazwijmy to niepowodzenie, otworzyło nam szereg innych dróg.
3: Dokładnie tak jest. To jest coś takiego, że no często w naszym życiu jesteśmy w takim punkcie, że jest tam w jakiś sposób niewygodnie, coś jest nie tak, ale nie mamy impulsu, żeby to zmienić. Jest nam, jak mówię, jest nam cudownie źle, czyli jesteśmy w naszej strefie komfortu, nawet jeżeli to jest bardzo niekomfortowa strefa, tym niemniej jest to strefa komfortu i czasami potrzeba naprawdę gromu z jasnego nieba, żeby dać nam wystarczającego kopa w tyłek, żebyśmy się ruszyli z tej strefy komfortu, żebyśmy zrobili ten krok na zewnątrz i poznali, co jest po drugiej stronie drzwi. I bardzo często te traumatyczne wręcz zdarzenia w naszym życiu do tego właśnie służą. I potem się okazuje, że poznajemy nowe ścieżki, nowych ludzi, poznajemy siebie w dość niezwykły sposób, bo jednak mierząc się z trudami, naprawdę poznajemy niejednokrotnie takie granice własnego ja. I fajnie, to jest czas, kiedy można się cieszyć tym, co jest dobre, no tym, jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, to często potrzebna jest ta iskra.
1: Do tej wdzięczności, która jest bardzo ważną częścią twojej najnowszej książki, jeszcze wrócimy, ale chciałbym zahaczyć jeszcze o optymizm, o którym bardzo dużo piszesz i na samym wstępie napisałaś coś takiego, że jesteśmy nałogowymi pesymistami.
3: Ja myślę, że to jest taka maniera trochę, taki zwyczaj, który wziął się stąd, że nie wypada się chwalić. Można zostać postrzeżonym jako osoba nieskromna, jeżeli mówimy, że nam się powodzi w jakiejś dziedzinie. Wobec tego, kiedy ludzie się spotykają, to zazwyczaj mówią, a wiesz, mam takie problemy z moim dzieckiem, bo to i to, a twoje problemy, a wiesz, a ja z moim mężem,
1: w takich rozmowach te najgorsze
3: to dopiero,
1: rzeczy, prawda?
3: Tu mi strzyka, tam mnie boli, tutaj. I zaczynamy się jakby konkurować, kto ma gorzej. Kto ma gorzej. I z takiej rozmowy często wychodzimy tacy przybici, ale czasami też może by to postrzegać, no tak, ona ma faktycznie gorzej, może nie jest u mnie tak źle. Tak lubimy, tak mamy.
1: Ale
3: tak.
1: Chyba częściej lubimy się kisić w tym, co jest złe dookoła
3: tak,
1: nas, prawda?
3: Tak, w tych takich bliskich kontaktach. W takim narzekaniu właśnie. Też to jest pewnego rodzaju forma uzyskania uwagi, bo jeżeli ja mówię, jak jest mi dramatycznie, no to wtedy ktoś się nade mną pochyla, mówi, wiesz, jaka ty jesteś dzielna, jaka ty jesteś silna, ja cię tak podziwiam. I wtedy ktoś, kto nie ma takiego silnego poczucia własnej wartości, to te głaski są bardzo potrzebne, tak?
1: Aha,
3: wtedy
1: czyli muszę tak robić, żeby
3: muszę
1: być
3: tak robić,
1: zauważonym.
3: Muszę być taka nieszczęśliwa i opowiadać wszystkim, jakiego ja mam strasznego pecha w życiu, bo wtedy ludzie się nade mną pochylają. I to jest takie występowanie w tej roli ofiary i w ten sposób właśnie pozyskiwanie uwagi, czasami jakichś korzyści. No jest to taka forma funkcjonowania i takiego narzekania, no, że wszystkim innym jest lepiej niż mnie, bo oni pewnie się urodzili pod szczęśliwą gwiazdą, a ja mam pecha, tak? Ktoś się na mnie uwziął. Czyli oddajemy kontrolę nad naszym życiem jakimś bliżej niezidentyfikowanym siłą zewnętrznym. Zamiast wziąć to życie w swoje ręce i powiedzieć, okej, mam to, co mam dzisiaj, dziękuję za to, co było, a teraz ruszam dalej i teraz ja decyduję, co w moim życiu będzie.
1: Tak sobie myślę, że faktycznie czasami bywa tak, że osoba, która w towarzystwie na przykład zacznie opowiadać o tym, jak bardzo cieszy się ze swojego życia, jak bardzo jest wdzięczna za to, może być postrzegana jako osoba, która bardzo lubi się chwalić. Ty słusznie zauważyłaś w książce, że ten pesymizm jest bardzo bliski, no, takiej skromności,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak, tak, jest dobrze postrzegany,
1: tak,
3: można
1: tak,
3: powiedzieć.
1: Tak, tak,
3: tak. A czasami optymiści są uważani za takich trochę infantylnych, tak?
1: Tak, tak.
3: Zawsze uśmiechnięta.
1: Cieszą się z najmniejszych rzeczy,
3: cieszą
1: jak dziecko.
3: Się, tak, trochę tacy stuknięci. No i co z tego?
1: Właśnie, i
3: no
1: takie
3: i
1: mamy życie.
3: Tego?
1: Wiesz co, ja słyszałem niejednokrotnie coś takiego, że projektujemy sobie swoje życie, prawda?
3: Tak,
1: i mówiąc o samych złych rzeczach, o samych naszych niepowodzeniach, trochę te wszystkie złe rzeczy i niepowodzenia na siebie zsyłamy.
3: Przyciągamy.
1: Dokładnie, też jesteś tego zdania, że tak mniej więcej jest?
3: Zdecydowanie,
1: czyli
3: tak
1: optymizm
3: jest.
1: Byłby trochę receptą i lekarstwem na szczęśliwe życie.
3: Na przyciąganie tych pozytywnych zdarzeń. Zgadza się, to jest prawo fizyki, tak? Każda akcja powoduje równą sobie i przeciwnie skierowaną reakcję, więc jeżeli cały czas wysyłam te negatywne emocje, ten pesymizm, cały czas marudzę, cały czas myślę, wyobrażam sobie, wizualizuję tego swojego pecha, no to właśnie życie mi oddaje dokładnie to samo, co sobie wymyślę, wydumam i wymarudzę. Kiedy zaczynam optymistycznie podchodzić do życia, to po pierwsze zaczynam zauważać, że w tym życiu są również fajne rzeczy. Ono nie do końca, nigdy nie jest do końca takie strasznie złe. Nawet w takie dni, kiedy naprawdę wydaje nam się, że no już naprawdę nic nie ma takiego, za co moglibyśmy dzisiaj dziękować, no to zawsze się znajdzie, tak? Ten głupi kwiatek albo ten promyk słońca, który niektórzy mówią, że nie będę się cieszyć durnym słoneczkiem, jak mi tutaj, nie wiem, dziecko choruje.
1: Przede mną ciężki dzień, ale myślę, że podziękuję dzisiaj za tę rozmowę.
3: No jest to metoda, tak? Na koniec dnia sobie znaleźć te kilka rzeczy, za które mogę podziękować i zamiast kłaść się spać z przeświadczeniem, że mój dzień był kompletnie do kitu, że ja nawaliłam w tylu różnych sprawach, bo tego nie zrobiłam, tamtego nie zrobiłam i tego nie załatwiłam, to jednak podziękować za te parę rzeczy fajnych, które się zdarzyły, bo na pewno się zdarzyły.
1: Bardzo często też mówimy o tym, że my Polacy tak mamy. My Polacy jesteśmy pesymistami, my Polacy narzekamy, my Polacy poruszamy w czasie rozmowy takie właśnie tematy. Czy też uważasz, że tak mniej więcej jest? Bo ja trochę jeżdżąc po świecie obserwuję, że faktycznie coś w nas jest
3: tak.
1: Takiego. Może to jest szerokość geograficzna, po prostu mamy mało słońca i jakoś
3: może
1: narzekamy.
3: Może jesteśmy genetycznie obciążeni, nie wiem.
1: Właśnie, ale chyba coś w tym jest, prawda?
3: Jest. U nas jest troszeczkę taka kultura pesymistyczno-melancholijna, a oprócz tego no jednak cały czas to męczeństwo jest mocno gloryfikowane, tak? Jeżeli ktoś się poświęca, cierpi, no to taka osoba to jest podziwiana, więc jeżeli chcę być podziwiana, to znaczy, że muszę się poświęcać i pokazywać wszystkim, jak ja strasznie się poświęcam i o tym mówić, jak mi jest strasznie ciężko. I faktycznie, no tak u nas jest. Ja spędziłam część mojego życia w Kanadzie i tam no, pierwsze przywitanie, tak, how are you? I odpowiedź zawsze na to jest fine, great, thank you. Pozytywne. I to nie chodzi o to, żeby ukrywać czy przykrywać jakieś tam swoje nieszczęście, bo o tym też się często mówi, ale jednak takie pozytywne podejście do życia.
1: Przynajmniej na początek przesłania,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak. Więcej takiej radości jest, nawet jak ludzie się spotykają, no to u nas wygląda to w ten sposób, co u ciebie. Nie widzą się przez... Tak, a Boże, żebyś ty wiedziała, a to, a tamto i długa litania, a ta druga osoba tylko czeka, żeby mogła powiedzieć, co jej tam dolega.
1: Agata Komorowska pisze, że pesymizmu da się oduczyć. To teraz poproszę kilka porad, jak to zrobić.
3: No więc tak, przede wszystkim przeczytać książkę.
1: Tak, to pierwszy punkt.
3: To jest absolutnie pierwszy punkt. A potem to jest kwestia nawyku tak naprawdę. A nawyk, jak wiemy, trzeba pewną czynność wykonywać przez minimum 21 dni, a na własnej skórze wiem, że znacznie dłużej, żeby weszła w nawyk. I to jest właśnie kwestia dostrzegania tych pozytywnych sytuacji, pozytywnych rzeczy, które się wydarzyły. Najpierw możemy zacząć od danego dnia, tak? Bo jeżeli nie mamy tego nawyku i ktoś ci powie, że masz się cieszyć z tego, że nie wiem, nie zdałeś na studia kiedyś, albo że coś się takiego wydarzyło w twoim życiu, ktoś zachorował, no to popukasz się w głowę, pomyślisz, że zwariowałam.
1: No tak,
3: tak?
1: Ciężko podsumować teraz całe życie.
3: Ciężko,
1: prawda?
3: Tak, więc należałoby zacząć od takich drobiazgów. Ja mówię, to metoda małych kroków, czyli zaczynamy od tego, co dzisiaj, za co dzisiaj mogę podziękować, od teraźniejszości, a potem to od teraźniejszości idzie wstecz, czyli na koniec każdego dnia bierzemy sobie karteczkę, możemy założyć zeszyt, możemy w komórce to wpisywać w notatkach. Zaczynamy od trzech rzeczy, za które możemy być wdzięczni. I to nie może być dom, praca i dzieci, bo to codziennie moglibyśmy to samo wpisywać, co nie o to chodzi. Chodzi o takie rzeczy, które się wydarzyły akurat dzisiaj, tak? Mogę być wdzięczna za to, że znalazłam miejsce przed samym radiem i nie musiałam maszerować pół godziny, żeby tutaj dotrzeć. Za to jestem wdzięczna.
1: Ostatnio podczas naszej rozmowy o depresjologii powiedziałaś, że właśnie jesteś wdzięczna za to, że mogłaś postać chwilę w korku, jadąc do mnie do studia, bo wtedy mogłaś posłuchać, spojrzeć chyba w niebo.
3: W niebo, dokładnie.
1: Coś takiego.
3: To są takie rzeczy, które myśląc o tym, że wieczorem czeka mnie ta lista wdzięczności, to już od rana zaczynam wyszukiwać tego, za co mogę być wieczorem wdzięczna.
1: Zupełnie inne podejście do całego życia i dnia, prawda?
3: Zupełnie inne podejście, dokładnie tak. Także przenosimy tą naszą uwagę z tego pesymizmu od rana na pozytywne podejście do życia.
1: Swoją książkę podzieliłaś na trzy części. To jest życie, miłość i dzieci. Dlaczego taki podział?
3: Ta książka jest zbiorem krótkich opowieści, moich przemyśleń. Podzielone zostały na trzy części, ponieważ chciałam, żeby to były taka dawka optymizmu na każdą okazję. Więc jeżeli ktoś ma problemy z dzieciakami w danym momencie, to może sobie sięgnąć do rozdziału dzieci i tam znajdzie zarówno problemy z dzieckiem niepełnosprawnym i jakieś tam moje refleksje na ten temat, jak również coś dotyczącego adopcji, jak i rozdział dotyczący problemów z nastoletnim synem, z dojrzewaniem. Także tutaj znajdzie sobie dawkę optymizmu w kwestiach dotyczących dzieci. Jeżeli jesteśmy akurat w trudnej sytuacji związanej z miłością, czyli rozstanie, zdrada, jakieś wątpliwości, samotność, no to tutaj znajdziemy sobie taką właśnie, mówię, dawkę optymizmu, czy taki balsam dla tego naszego serca, w tym rozdziale. Natomiast rozdział o życiu to jest rozdział, w którym są różnego rodzaju refleksje właśnie na temat tego, intencji naszego życia, jak ją odnaleźć, po co ona nam w ogóle jest, tak? Po co ja tutaj jestem? Takie pierwsze pytanie, które sobie każdy zadaje. I wiele różnych refleksji dotyczących właśnie takiej naszej codzienności, ale również tych trudnych zdarzeń w życiu.
1: Ja mam wrażenie, że to jest taka książka, którą oczywiście możemy przeczytać od dechy do dechy za jednym zamachem, że tak powiem, ale to jest taka książka, którą chyba warto mieć na półce i właśnie w takich trudnych sytuacjach otworzyć sobie spis treści, spojrzeć na rozdział miłość i na przykład właśnie wybrać miłość, egoizm i poświęcenie. Na przykład, prawda? I tam znaleźć sobie odpowiedź na nurtujące nas pytania. Czyli to jest taki trochę poradnik, prawda? Jak sobie poradzić z tym pesymizmem? Przełożyć to na optymizm?
3: To jest, może być poradnik, ale nie na zasadzie zrób to i to. Tylko to są konkretne przykłady z mojego życia.
1: Spójrz, jak ja to przeszłam.
3: Tak, ja sobie w ten sposób z tym poradziłam i z perspektywy czasu jestem wdzięczna za to, bo to, to i to. Tego się nauczyłam, takiej siły mi to dodało i myślę, że to jest taki praktyczny poradnik. Taki balsam dla zbolałego serca czasami, na takie chwile trudne, ale też jest sporo dowcipnych, bardzo takich humorystycznych sytuacji. Także to nie jest tylko zbiór tragedii, a wręcz przeciwnie.
1: Da się na pewno dostrzec światło w ciemności. Prawda?
3: O tak, to właśnie mam nadzieję, że każdy z tych opowiadań jest takim światełkiem w danej sytuacji. Tak, jeżeli ktoś znajdzie się w podobnej sytuacji, przeczyta ten rozdział, przeczyta sobie tą listę wdzięczności i po przeczytaniu tego wszystkiego mam nadzieję, że zaświeci mu się to światełko i myśli sobie, no tak, no ja też coś jestem w stanie z tego fajnego, dobrego, pozytywnego wynieść i będę patrzeć z optymizmem.
1: Jeszcze zatrzymam się przy tej liście wdzięczności. Okej, możemy dziękować za fajne momenty w ciągu dnia, możemy dziękować za fajną rozmowę, za fajne spotkanie, za chwilę odpoczynku i inne rzeczy, ale chyba ciężko jest dziękować za coś sobie samemu.
3: Tak.
1: To jest taki etap, który chyba musimy po prostu pokonać, prawda? Ścianę, którą musimy przebić, żeby móc podziękować sobie.
3: Tak. Ja bardzo często mówię o wdzięczności i na jednym spotkaniu, podczas jednej z warsztatów, które prowadziłam, pan zapytał mnie, no ale komu ja mam być wdzięczny? I zaskoczył mnie tym pytaniem, dlatego że nie sądziłam, że to jest problem, że ludziom się wydaje, że wdzięczność to musimy być wdzięczni komuś. Czyli ja nie mogę być wdzięczna za to, że nie wiem, zrobiłam sobie dobrą kawę, albo nie mogę być wdzięczna za to, że spadł deszcz, bo wtedy nie mam tej osoby, której mogę być wdzięczna, a ja muszę być wdzięczna komuś. To jest pewnego rodzaju przymus. A my jesteśmy, myślę, uczeni tego, jako dziecko również, bądź wdzięczna swoim rodzicom, tak, bez względu na to, jacy są, ale musisz być wdzięczna.
1: Kulturowa, prawda?
3: Tak? To
1: rodzicom,
3: jest kulturowa,
1: Bogu,
3: nauczycielom, religii, nauczycielowi, dyrektorowi, przełożonemu, zanosimy kwiatek, czekoladki, tak?
1: Lekarzowi,
3: tak. Ta wdzięczność, która wynika z takiej pewnej hierarchii. My jesteśmy niżej, ten ktoś jest wyżej, my jesteśmy zależni od tej osoby, więc powinniśmy być wdzięczni. Ja mam takie podejście do wdzięczności, jeżeli mi ktoś na przykład mówi, że o wiesz, no bo te dwoje dzieci to powinny być ci wdzięczne za to czy za to, to mnie po prostu szlak trafia. Dlatego, że jeżeli ja coś robię dla kogoś, to robię to dlatego, że chcę, a nie dlatego, że oczekuję wdzięczności. To jest wtedy taki handel wymienny, tak? A ja to robię bezwarunkowo. Wobec tego to nie o taką wdzięczność chodzi. To bardziej chodzi o wdzięczność na zasadzie akceptacji, zachwytu i takiego poczucia, szczęścia, radości. I to ma swoje uzasadnienie też w nauce, dlatego że kiedy czujemy wdzięczność, wydzielamy serotoninę i dopaminę, które są nazywane hormonami szczęścia, czyli dokładnie to samo robią antydepresanty, tak? To jest, ja mówię, że poczucie wdzięczności jest takim w 100% naturalnym antydepresantem.
1: Domowy lek.
3: Tak, tylko że to nie jest coś takiego, że na siłę musimy się zmusić do tego i mówimy czy piszemy te nasze wdzięczności, ale w głębi duszy czujemy wielką niesprawiedliwość, złość i poczucie krzywdy. No to nie zadziała, tak? To nie zadziała, dlatego tą wdzięczność trzeba naprawdę czuć w głębi serca i całą duszą i całym swoim ciałem. I dlatego zaczynamy od tych malutkich rzeczy, czyli jeżeli czujemy ogromną wściekłość na byłego męża, czy żonę, czy na swoje dzieci, czy na rodziców, czy na swojego szefa, który nas zwolnił, czy czujemy jakąś wielką złość, no to nie możemy zacząć od tego, że dobrze, od tej pory to będę wdzięczna za to, że ten... I tutaj tak długa litania, niecenzuralna. Tylko zaczynamy od tego, co się dzieje teraz tutaj, za co w tej chwili mogę być wdzięczna, tak? Jakiś drobiazg, naprawdę. Coś fajnego, drobnego. A jeżeli nic takiego nie jestem w stanie wymyśleć, to mogę sobie to zrobić. Mogę sobie zrobić dobrą kawę i być wdzięczna za to, że tą kawę mogłam wypić, tak? Mogę ją wypić na świeżym powietrzu, wtedy będę podwójnie wdzięczna. Także tu chodzi o tego typu wdzięczność.
1: A czy to jest tak, Agato, że kompletnie powinniśmy odrzucić od siebie takie myśli, że coś nam nie wychodzi, że mamy jakieś niepowodzenia?
3: Ależ skąd? To nie chodzi o to, żeby negować negatywne zdarzenia i jak ja to piszę w książce, mówić, że pada deszcz, kiedy ktoś pluje nam w twarz. Chodzi bardziej o stwierdzenie, że tak, na przykład tak, mam depresję, jestem chora, zdaję sobie z tego sprawę, akceptuję to i w momencie tym, kiedy ja mówię to, że jestem chora i akceptuję, to czuję, jak odpuszczam całą tą złość swoją, całe to napięcie, że ja muszę z tym walczyć w jakiś sposób. I w momencie jest, w psychologii jest 5 etapów żałoby, ja mówię, że jest 6. Po pierwsze jest wyparcie, potem mamy złość, potem mamy targowanie, smutek, łamany przez depresję właśnie, potem jest akceptacja, ale akceptacja to jest czasami taka trochę związana z rezygnacją.
1: Natomiast, dobra, akceptuję,
3: tak, akceptuję,
1: jest, tak,
3: trudno,
1: jest.
3: Mam pecha, nic mi się już dobrego w tym życiu więcej nie wydarzy, trudno, muszę dotrwać, tak? To nie tak o akceptację chodzi, bo tym ostatnim etapem to jest ta wdzięczność i to jest tak naprawdę ten moment, w którym możemy zacząć czerpać z tego, co nam się wydarzyło. To jest chyba taki najważniejszy moment. To jest moment, kiedy ja nie muszę wypierać tego, że coś złego mi się przydarza. Ja nie muszę wypierać tego, że jestem smutna, ja nie muszę wypierać tego, że jestem chora, ja nie muszę wypierać tego, że moje dzieci mają problemy w szkole, ja nie muszę tego wypierać, że moje dziecko miało, nie wiem, jakąś, czy mój rodzic, czy ktoś bliski miał przykrą diagnozę. Ja mogę to przyjąć na klatę z pełną akceptacją i z takim przeświadczeniem, że pomimo tego, że to będzie trudne albo jest trudne, to znajdą się również takie aspekty tego trudnego zdarzenia, które pomimo tego będą dla nas dobre. I teraz tutaj zawsze rodzi się wielki konflikt. No jak możesz powiedzieć, że choroba mojego dziecka jest dla mnie dobra, tak? To jest w ogóle skandal i jak ja w ogóle mogę? I faktycznie, gdyby ktoś mi powiedział 11, już prawie 12 lat temu, kiedy urodził się mój syn z zespołem Downa, że ja mam to uznać za coś dobrego, to nie wiem, czy by nie doszło do jakichś rękoczynów z mojej strony. To jest coś, do czego się dojrzewa. Ja mogę z perspektywy czasu powiedzieć, że pomimo tego, że oczywiście chciałabym, żeby mój syn był zdrowy, zaraz już słyszę tych, którzy mówią, że zespół Downa nie jest chorobą, żeby był taki jak inne dzieci, to ja go akceptuję w pełni takim, jaki jest, Nie staram się z niego zrobić kogoś innego, chociaż robiłam to przez parę lat. I dzisiaj mogę być wdzięczna za to, że on się urodził, ponieważ to był punkt zwrotny w moim życiu. Jeden z dwóch najtrudniejszych. Ja mówię, moje życie wywróciło się do góry nogami dwa razy po to, żebym mogła stanąć na własnych stopach i ruszyć w swoją stronę, swoją własną drogą. I to był ten pierwszy raz. I chociaż życie z Krystianem nie jest łatwe i ja nie będę tutaj mydliła oczu, że to jest w ogóle ach i och i wielka miłość i tylko i wyłącznie pozytywne rzeczy. Nie, jest bardzo wiele trudnych sytuacji, ale on jest niesamowitym nauczycielem tego chociażby modnego teraz tu i teraz, tak? To jest osoba, która nie wybiega w przyszłość i nie rozczula się nad przeszłością. On żyje tu i teraz i od niego naprawdę można się uczyć tego tu i teraz w 100%. Jest jeszcze wiele, wiele, wiele innych rzeczy i ja nie neguję tego, że są trudne i przykre sytuacje, że czasem mi się wstydzę różnych zdarzeń i że czasami jest mi ciężko, że czasami nie mam siły, ale jest to częścią życia, tak? My trochę mamy takie tendencje, że jak sobie wyobrażamy, że chcę być szczęśliwa, czyli bogata, piękna i że nic nie będzie dolegać ani mnie, ani moim bliskim, i będą tylko same przyjemne rzeczy się w moim życiu działy. Ale to tak nie wygląda. Po prostu życie ma wszystkie odcienie tęczy i ono jest zarówno czasami radosne, czasami bolesne. I takie jest. I to jest okej. I ze wszystkiego możemy czerpać jakąś tam siłę, wiedzę, naukę. Mówię, że każde takie bolesne zdarzenie powoduje chaos w naszym życiu, a z
1: chaosu rodzi się nowe.
3: A z chaosu rodzi się nowe, dokładnie. To są takie drzwi, przez które przechodzimy na następny poziom życia.
1: Ja myślę, że mógłbym cię pytać o optymizm jeszcze bardzo długo, ale wydaje mi się, że twoja historia, twoje życie jest idealnym przykładem na to, jak można być optymistą. I ten przykład i o tym twoim życiu przeczytamy właśnie w najnowszej książce Agata Komorowska, Optymizm mimo wszystko. No i bardzo ważna adnotacja, porcja optymizmu na każdą okazję. Polecam bardzo serdecznie i zachęcam do zajrzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę, Agata Komorowska.
3: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś sięgniemy gwiazd, sięgniemy planet, sięgniemy na pewno Marsa. Może nie tyle, że dotkniemy jego powierzchni, ale o niej pewnie też słów kilka padnie, bo moim i waszym gościem jest dzisiaj Łukasz Wilczyński z Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Dzień dobry, witam w studio.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Łukasz Wilczyński, człowiek, który odkąd pamięta, to miał dwie pasje, działka i podbój kosmosu. Podbój kosmosu się rozwinął w różnego rodzaju zainteresowaniach. Własna firma, która w logo też ma planety i ich układ, ale nie o biznesie będziemy rozmawiać, tylko o tych zamiłowaniach do tego, co daleko od Ziemi. Skąd ten Mars w ogóle się wziął? Bo pewnie początki to saga Gwiezdnych Wojen George'a Lucasa, niech zgadnę.
5: Ponieważ padła pasja kosmiczna, dodam tylko, że ta działka chodzi oczywiście o ogrodnictwo, żeby to uszczegółowić. Pasja się wzięła faktycznie od czasów jeszcze praktycznie podstawówki, czasy Gwiezdnych Wojen, tak? Potem tak naprawdę Star Trek i to jest coś, co mnie wprowadziło na takie meandry, no powiedzmy naukowej, to bardziej science fiction, ale bardziej science, tak? W tym momencie. Pamiętam lata studiów, gdzie już wtedy zapisałem się do organizacji Mars Society, międzynarodowej organizacji, gdzie zacząłem od tłumaczenia tekstów angielskich na polską stronę stowarzyszenia, które się rodziło w Polsce. Był rok chyba 97 bodajże, 98, no 20 lat temu już. I zacząłem po kolei w tym organizacji powiedzmy piąć się po szczeblach kariery, czyli wykonywać coraz bardziej odpowiedzialne zadania. W pewnym momencie Robert Zubrin, który jest założycielem organizacji, poprosił mnie o to, żebym został europejskim koordynatorem tej organizacji, czyli miał pod sobą te różne oddziały, które są na terenie Europy, po to, żeby jemu łatwiej było się komunikować. No bo czasami Amerykanie nie rozumieją tego, tych podziałów w Europie. Wszyscy chcą być osobno, więc oni potrzebują mieć one point of contact, tak? I udało się to i wtedy tak naprawdę też narodził się pomysł na zawody robotów marsjańskich. One powstały na początku w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku, ale już tego roku, jak one powstawały i ruszały w Stanach, od razu rozmawialiśmy o tym, żeby pierwsza polska drużyna też wyskoczyła i też można było ją wystawić. W związku z czym w gronie Mars Society zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby wystawić polskiego łazika. To jest niesamowita historia, dlatego że faktycznie udało nam się taki łazik wystawić, namówić ludzi, żeby ją zrobili. Łazik, pamiętam, Skarabeusz. Dzisiaj jak patrzę na tę konstrukcję obecnych robotów studenckich, to tamten to po prostu łezka się kręci wokół, tak? I trochę się uśmiechamy.
4: I postęp technologiczny też tak, trochę poszedł do przodu.
5: Zdecydowanie. Natomiast faktem jest to, jeżeli mogę sobie tak podzielić taką historią dosyć osobistą, bo jest fajna. Ten łazik nam się udało wypchnąć do Stanów, on wziął udział w tych pierwszych zawodach i zaginął po drodze. Linia lotnicza, nie będziemy wymieniać, która zagubiła go po drodze. Wielka tragedia zawodników, dlatego, że łazik się odnalazł dopiero ostatniego dnia. Dostali fajną nagrodę Fair Play, a łazik się odnalazł, pamiętam do dziś ten dzień, dlatego, że jechałem wtedy ubrany w garnitur od A do Z rano w sobotę i ciągle na telefonie, gdzie ten łazik, dzwoniłem do rzecznika tej linii, rzecznika na Stany, na świat, no i w pewnym momencie mam telefon, że dzwoni do mnie rzecznik tej linii na świat, mówi, udało nam się go odnaleźć. I w tym samym momencie, jak odłożyłem ten telefon, wyszła moja przyszła żona, powiedziała, idziesz czy nie, bo już ksiądz czeka i goście czekają, to był dzień mojego ślubu. Więc ja jestem związany faktycznie, takie brzemię mam z tymi łazikami. Natomiast ta pasja do kosmosu to nie tylko łaziki, to jest kwestia również pracy w sektorze kosmicznym. Ja nie jestem osobą, nie jestem inżynierem, tak? Natomiast jestem osobą, która zawsze pasjonowała się też komunikacją. W jaki sposób, zastanawiałem się zawsze, w jaki sposób tą pasję do kosmosu i ten kosmiczny biznes, bo o tym też rozmawiamy, wytłumaczyć zwykłym ludziom. Bo to są czasami takie bardzo skomplikowane rzeczy. Ludzie się zastanawiają na przykład do dzisiaj, po co my tam latamy, a po co na tego Marsa lecieć, a po co te miliony płacić na te wszystkie satelity, prawda? I problem branży kosmicznej w ogóle i sektora kosmicznego na świecie, od wielu lat, oni dopiero teraz się to zmienia, nie interesowali się tym, po prostu robili swoje. W agencjach kosmicznych robili swoje, tak? NASA jako pierwsza wiele lat temu postanowiła otworzyć się na zwykłą publikę, na tak zwany general audience, otworzyła się na pokolenie Y, specjalna strona powstała i zobaczyła, że tak naprawdę im więcej zaczyna tłumaczyć zwykłym osobom, po co tak naprawdę to robią, tym większe poparcie społeczne ma. A NASA, jeżeli chodzi o poparcie społeczne, od tego zależy ich budżet, bo politycy ustalają budżet agencji kosmicznych na świecie. Tak samo jest z Europejską Agencją Kosmiczną i tak samo jest z polskim sektorem kosmicznym. Więc jakby to są naczynia połączone i w tym momencie też pomysł taki, żeby wejść w to również od strony biznesowej właśnie i zacząć komunikować ten sektor. Pomysły na różne, na organizacje, pamiętam w 2006 roku pierwszy Mars Festival, dwudniowe święto kosmosu, gdzie faktycznie po raz pierwszy debaty mieliśmy, żeby tłumaczyć tak naprawdę po co. A jest to tłumaczyć, dlatego że wiele osób do dzisiaj się zastanawia, że jak się pracuje w kosmosie, to się uśmiecha. Jak powiem, pracuje w sektorze kosmicznym, śmieje się jeszcze bardziej. Ale jak mówimy już o technologiach kosmicznych, no to już jest inna rozmowa, prawda? Ja zawsze tłumaczę osobom z sektora kosmicznego, moim przyjaciołom z sektora kosmicznego, klientom, żeby nigdy nie mówili, że kosmos. Bo kosmos to jest ale kosmos, ale Saigon. Prawda? Więc w tym momencie wolimy mówić sektor kosmiczny, technologie kosmiczne, a to jest coś, co korzystamy z tego na co dzień. Dlatego, że każdy z nas chyba raz w życiu skorzystał z map Google'a i nawigacji satelitarnych. Każdy z nas chociaż raz w życiu wypróbował patelnię teflonową. Chyba prościej nam jest na tej obecnej nowej patelni smażyć, niż przypomnijmy sobie, jakie patelnie jak przewierało dawniej, prawda? I każdy z nas zakłada kurtkę goreteksową, ma buty na wibramowej podeszwie, policjanci mają kamizelki kuloodporne z kewlaru, a tego by nie było, gdyby nie sektor kosmiczny.
4: No, sektor kosmiczny i sektor wojskowy to takie dwie branże, z których wynalazki, technologie mają później przełożenie na zwykłego zjadacza chleba i pojawiają się jednak pod strzechami.
5: Co więcej, pamiętajmy, że ja wymieniłem takie rzeczy, które są... No, można się bez nich obejść. Umówmy się szczerze. Można się bez tego obejść. Ale telemedycyna ratunkowa to już jest coś, co to powstało na potrzeby misji Gemini, czyli tych misji przed misją Apollo księżycową. A więc ta misja Gemini to była misja, która służyła właśnie do tego, żeby przetestować te wszystkie rzeczy i przetestowano również telemedycynę ratunkową, czy telemedycynę generalnie, żeby zdalnie badać pacjenta, zdalnie patrzeć te wszystkie przyklejane diody do ciała, żeby badać tak naprawdę jego stan i tak dalej, no bo lekarz musiał misji siedzieć i zobaczyć, co się dzieje. Natomiast jak to zostało wykorzystane? A no bardzo proszę, no jedziemy nie daj Boże, karetką. Mamy przypięte te 12 takich tych przyklejonych w różnych miejscach naklejek i one nam transmitują bezpośrednio stan naszego ciała w tym momencie, naszego organizmu do pracowni hemodynamiki. Karetka jedzie i już lekarz z pracowni hemodynamiki może powiedzieć, ok, wwozimy go prosto na salę operacyjną. To są czasami cenne minuty, które ratują życie. I to wszystko mamy dzięki sektorowi kosmicznemu. I powinniśmy o tym jasno i wyraźnie powiedzieć, że im więcej tak naprawdę inwestujemy w ten sektor, im więcej rzeczy, które tam udaje nam się opracować, tym więcej rzeczy my tu na Ziemi możemy wiedzieć. Bo drugim przykładem jest prognoza pogody. No, każdy z nas chciałby, żeby, no powiedzmy sobie szczerze, lubimy...
4: Żeby była aktualna.
5: Żeby była aktualna, no niekoniecznie musimy pytać górali o to. Każdy z nas sobie włącza prognozę pogody, długoterminową, krótkoterminową. One są teraz godzinowe, a skąd to wiemy? Dokładnie wiemy to przez to, że mamy satelity, tak zwane Earth Observation, czyli satelity, które mają za zadanie obserwować Ziemię i obserwować różne elementy, które zmiany pogody. Zresztą nie tak dawno wystrzelono nową satelitę, no, niesamowitą, która będzie na orbicie około biegunowej i ten satelita będzie mierzył, badał mniej więcej ruchy wiatrów na Ziemi, żeby z jeszcze większą precyzją przewidywać anomalie pogodowe. A o anomaliach pogodowych to my chyba wiemy dużo, szczególnie ostatnio w kraju. Susze, prawda? Te wszystkie gwałtowne rzeczy. Chcielibyśmy też mieć taki system wczesnego ostrzegania. Jest to do zrobienia, tylko musimy mieć jeszcze lepsze systemy tak naprawdę satelitarne, a bez sektora kosmicznego tego nie będzie. I paradoksalnie, jeżeli na przykład mówimy o dalekich, no dobrze, no to panie Lidziński, mówimy o Ziemi, tak? Ale po co ten Mars w takim razie?
4: No, bo no jak na razie to wychodzi na to, że ten Mars, który gdzieś tam jest w sferze marzeń, jego podbój, zdecydowanie poprawił życie na Ziemi. Kurtki, buty, technologie, to wzięło się właśnie z tej chęci podbicia kosmosu, nie która tylko, jeszcze przed nami.
5: Nie tylko, dlatego że w misjach mówimy o... Popatrz na Polaków. W pierwszej misji marsjańskiej, która była poprzednio, tam przy łaziku Curiosity jest polski detektor podczerwieni. I cóż ten detektor podczerwieni robi? No już tak powiem, ta firma z Żarwona Sowieckiego, ona generalnie nie skupia się mocniej już w tym momencie na sektorze kosmicznym, ale wykorzystuje technologię, którą tam przetestowała do badań onkologicznych. Wyskowej Akademii Medycznej, bo tam mają projekt między nimi, tak słyszałem właśnie, więc jakby wykorzystujemy też tego typu rzeczy dla nas samych, tak? Co więcej, jeżeli chodzi o obserwacje planety Mars, ta planeta wiemy już, wiemy, że Mars miał kiedyś wodę. Wiemy, że Mars miał kiedyś atmosferę, zupełnie inaczej wyglądała ta planeta, bo to widać. Zresztą niedawno odnaleziono pod warstwą lodu, odnaleziono suche jezioro. My to wiemy. A dlaczego to jest takie dla nas ważne? Dlatego, że Mars jest taką naszą przyszłością. To jest taka troszeczkę historia Ziemi w przyszłości. Chcemy dowiedzieć się, co się stanie z naszą planetą za ileś lat. I to nie jest, że tak powiem, jakieś fantasmagorie naukowców, tylko popatrzmy na to, co się dzieje nawet tu w Polsce, gdzie spada nam poziom wód gruntowych. Jak słyszałem od kolegów z sektora kosmicznego, poziom wód w Polsce de facto, jak robili pomiary, jest na tej samym poziomie, co w Jordanii, kraju pustynnym, tak? O czym my rozmawiamy w ogóle. Warto by było sobie zdać z tego sprawę. I w tym momencie tak naprawdę sektor kosmiczny z jednej strony może nam dać odpowiedź, jak to się mogło podziać. Po drugie, oczywiście to nieuchronne, i to jest nasze pragnienie takie, dowiedzenia się do takich bardziej filozoficznych rzeczy, czy my jesteśmy sami, albo jak powstaliśmy, bo to jest fenomen. Odkrycie fenomenu powstania życia na Ziemi to jest tak naprawdę największa zagadka naukowców, a pamiętajmy, że wszelkie zagadki naukowców, które są rozwiązywane, one tylko nam dają niesamowite odpowiedzi w postaci technologii, niesamowitych kierunków rozwoju naszej ludzkości. I to nie są rzeczy, które powinniśmy lekceważyć, bo to mnie dotyczy. Więc to jest o tyle fajne, że dla mnie jakby siedzenie w tym sektorze pozwala mi być w pierwszym rzędzie zmian, które nadchodzą, tak? I to jest niesamowite. To jest tak, jakby pójść do kina na premierę i siedzieć w najlepszych miejscach, czekać na to, co nadejdzie. I to jest, tym jest dla mnie tak naprawdę uczestnictwo w tym sektorze kosmicznym.
4: Pokrótce można powiedzieć, że jest też pewnie jedną wielką przygodą, chociaż tu podejrzewam, że bardzo zawęziłem teraz do tego jednego słowa. Przygoda to jest tylko jedna ze składowych, bo przygoda pewnie też. Możliwość odpowiedzenia sobie na to pytanie, co zrobić, jak uniknąć tego, żeby Ziemia nie stała się drugim Marsem, czyli taką czerwoną planetą totalnie bez niczego, tylko ze śladami, że tu kiedyś była woda i tu pewnie kiedyś było życie. Bo o tych technologiach jeszcze moglibyśmy też długo, długo opowiadać, ale na moment jeszcze chciałem nawiązać do czegoś, co właśnie z tą technologią kosmiczną jest związane, a co ciebie też fascynowało i w co się mocno zaangażowałeś, czyli w konkursy łazików marsjańskich, bo zacząłeś się organizować w Polsce, zachęcałeś studentów, zresztą oni sami już później po pierwszej edycji wiedzieli, czego się spodziewać, zaczęli się nakręcać, to kolejna przygoda i fajne doświadczenie.
5: O, mamy już w planie następną przygodę, jak będą łaziki podwodne, bo widzimy potrzebę, ale zaraz o tym powiem. Natomiast faktycznie zaczęliśmy organizować z moim zespołem te zawody. One w tym momencie już urosły do rangi najlepszych zawodów na świecie, bo już my przegoniliśmy dawno pierwowzór amerykański. Mam przyjemność ostatnio o tych zawodach opowiadać praktycznie wszędzie, bo w tym roku byłem w Mediolanie, byłem w Budapeszcie na konferencjach. Zawody łazików z perspektywy publiczności to jest coś bardzo fascynującego, ekscytującego i to jest jeden z naszych celów, które stawiamy sobie przed tymi zawodami, żeby zainspirować. Ponieważ tak jak mnie kiedyś zainspirowano, zainspirował akurat mnie znajomy rodziców, który mi pokazał, no pamiętam, na kastach wideo pierwsze odcinki Star Treka. Nie było takich rzeczy jak teraz. Ja trochę zazdroszczę młodzieży, a teraz my inspirujemy, przekazujemy to dalej, tą pałeczkę, tak? Dajemy tą możliwość dotknięcia kosmosu, dotknięcia tej robotyki, dotknięcia nauk ścisłych i tak dalej, bo trzeba to promować, te obszary STEM tak zwane, tak? A z drugiej strony to, co jest bardzo ważne dla samego sektora kosmicznego, to są ci ludzie, którzy przyjeżdżają. Dlatego, że wśród tych ludzi są albo osoby, które zasilą szeregi firm, agencji kosmicznych, lub założą firmy, bo są dwa kierunki i te dwa kierunki, one już się dzieją. My w tym roku akurat w komunikacji tego pokazujemy właśnie, wreszcie możemy pokazać, tak zwane się po angielsku nazywa proof of concept, tak? Czyli mamy wreszcie osoby, które przeszły zawody już po latach, bo startowały przy pierwszej edycji, minęły 4 lata od pierwszej edycji, a te osoby już dawno skończyły studia, zdążyły jeszcze po drodze być w różnych firmach, teraz jedna osoba, czyli Dorota Budzeń, o niej mówię, z tego pierwszego zwycięskiego zespołu, pracuje w Centrum Szkolenia Astronautów ESA. Tam jest tak zwany Young Graduate Trainee. To jest najniższa funkcja, ale już, tak powiem, dosyć istotna. Druga osoba, Szymon Dwończyk z Wrocławia, to jest osoba właśnie, która założyła firmę własną. Sam buduje już łaziki, komercjalizuje je. Bardzo sprytne, można je jako plecak spakować na plecy i dużo firm też się interesuje takimi rzeczami. Mamy też taką bardzo ciekawą historię. Trzecie miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, zespół z Egiptu. Pamiętam, kapitanem był Hamed wtedy w 2014 roku, taki z taką burzliwą fryzurą, wszyscy go przez to pamiętają, ale Hamed po zawodach został w Polsce, nostryfikował dyplom, wziął udział w drugiej edycji konkursu stażowego Agencji Rozwoju Przemysłu, czyli dostał się na staż w sektorze kosmicznym, zatrudnił się w jednej firmie i tam jest teraz jeden z lepszych specjalistów do spraw budowy rakiet krótkiego zasięgu. Jest tak naprawdę bardzo fajna historia i pokazująca, że ci ludzie, a to jest tylko kilka przykładów, my tak naprawdę tą imprezą z jednej strony inspirujemy publiczność, a z drugiej strony dostarczamy kadry dla przemysłu. I to jest dla nas absolutny motywator do tego, że warto było na tą imprezę postawić. Ja się bardzo cieszę, że ta impreza jest świętokrzyskim, dlatego że świętokrzyskie też warto też sobie podkreślić, że szczególnie Starachowice, bo to bardzo dobra lokalizacja, ale dlaczego? To miejsce przed wojną to był centralny okręg przemysłowy, tak? Na tamte czasy byliśmy niesamowicie innowacyjni. Centralny okręg przemysłowy, ja jestem z wykształcenia historykiem, żeby było ciekawie. Na tamte czasy ten centralny okręg przemysłowy to naprawdę była niesamowita innowacja. Popatrzmy, jak Gdynię budowano, popatrzmy, co się działo w tym momencie, fabryki kauczuku i tak dalej. Co tu się działo? Chemia.
4: Wtedy też mieliśmy takiego człowieka, innowatora, człowieka z wizją, Stanisława Staszica.
5: Między innymi, tak. Natomiast no potem wiadomo, nasza historia popłynęła trochę w złym kierunku. Niemcy się śmieją, że oni po wojnie mieli złego CEO, złego zarządzającego firmą. No i tak nie, bo widziałem kiedyś prezentację taką śmieszną dla turystów, że trafił nam się zły zarządzający. Natomiast my po wojnie mieliśmy absolutny regres tego wszystkiego. No, a ci naukowcy skądś wzięli się? No po wojnie na przykład taka osoba jak Mieczysław Becker. Mało ludzi pewnie kojarzy, tak? A przecież budowano w fabryce Star niesamowicie wytrzymałe pojazdy, no do dzisiaj jeżdżą po całym świecie. Wykorzystując zbliżoną tą konstrukcję, Polak Mieczysław Becker, on się zatrudnił w NASA. I na bazie tych rzeczy, które wyniósł z naszego kraju, na bazie tej całego know-how, który tutaj nabył, pomógł budować łaziki księżycowe. W 2015 roku mieliśmy okazję gościć Harrisona Schmidta, ostatniego człowieka na Księżycu. To właśnie Harrison jeździł łazikiem skonstruowanym przez Polaka. Tylko że ten Polak pracował wtedy w NASA i budował amerykańską gospodarkę. I to jest właśnie ta rzecz, którą powinniśmy też o tym myśleć cały czas. Że między innymi dlatego ja ten konkurs trzymam cały czas u nas w kraju. Bo mam duże jakby pokusy, kuszą mnie różnymi krajami i tak dalej, natomiast trzymam go u nas w kraju, bo uważam, że my powinniśmy stawiać też na nasze talenty, ściągać, pokazywać, co potrafimy i tak dalej, tylko dobrze, żebyśmy to dobrze wykorzystywali, to jest najważniejsze. Ja daję narzędzie, tak? Daję wędkę, a nie ryby. Więc tak naprawdę to jest kwestia, w jaki sposób tam wędka zostanie wykorzystana przez sektor, przez firmy, które też są zainteresowane. To, co cieszy w tym roku, to jest też obecność coraz większych firm, które do nas dołączyły. Ta wspomniana już strefa ekonomiczna, co bardzo cieszy od takiej strony właśnie gospodarczej, ale mamy firmy kosmiczne, które się pojawiły i co bardzo cieszy, jedna z tych firm, to jest naprawdę potężna, tak zwany prime contractor, czyli firma, która dla Europejskiej Agencji Kosmicznej robi najważniejsze misje kosmiczne, i to jest coś niesamowitego. Zauważyły bardzo dużą wartość, którą ten projekt European Rover Challenge daje sektorowi kosmicznemu. Oczywiście powiedziałeś przygoda. Dla mnie przygodą jest to, że udało się do tego stopnia to doprowadzić, że cały team już praktycznie pracuje na tym, już zarządza tym projektem. My już z kolegą z fundacji mamy następny pomysł. Coś, co myślę, że warto też powiedzieć, ponieważ zauważyliśmy, że jak potrafimy robić te challenge dla robotów, tak? Potrafimy zebrać wokół jakiejś idei, tutaj akurat o kwestia Marsa, ale mamy ważniejszą ideę do jeszcze do zrobienia. Jeszcze ważniejszą dla nas z perspektywy Polaków. Chodzi o drony podwodne, chodzi o tak naprawdę oczyszczenie Morza Bałtyckiego. Mamy poważny problem przy Morzu Bałtyckim. On się nazywa iperyt, który się wydobywa z beczek. Beczki są, jak popatrzymy na mapę, troszeczkę przy wyspie Uznam, kawałek dalej przy obwodzie kaliningradzkim. W każdym razie, jeżeli nic z tym nie zrobimy, w ciągu 15 lat, tak naprawdę 20, Bałtyk będzie zanieczyszczony. I generalnie nie będzie można wejść do morza. Ja nie straszę, to jest po prostu już zbadane przez naukowców. I nie amerykańskich, tylko polskich. Więc tak naprawdę my musimy coś z tym zrobić. Dlaczego to jest takie ważne? To iperyt to jest gaz bojowy, gaz musztardowy, tak? Który był stosowany podczas I wojny światowej. On został zatopiony razem ze statkiem, który przewoził na sam koniec wojny. Te beczki mają przydatność 100 lat około. Czyli jakby gwarancja się nam skończyła już na te beczki. I niestety już są pierwsze sygnały o poparzeniach rybaków na części tej wyspy Uznam. To jest zagrożenie, bo ten iperyt się wydobywa, taka bańka pęka na powierzchni wody, ona do metra potrafi być. I to jest bardzo, bardzo ciężka sprawa. No nie można tego zejść tam nurkami, trzeba go odnaleźć. Więc myślę, że tutaj zdalnie sterowane albo w ogóle autonomiczne pojazdy podwodne

0: ryk satelitarny morza, żeby też wyznaczyć te obszary. Tu wchodzi nam robotyka. Rozmawiamy z niemiecką agencją kosmiczną, która ma podobny projekt na Morzu Północnym, po to, żeby wystartować z następną przygodą, która tym razem pomoże nam, no, pomóc tutaj na Ziemi, tak? I wziąć się za Bałtyk, bo to jest bardzo istotna sprawa. Mamy już zainteresowanie też polskich firm, polskich instytucji naukowych, więc to myślę, że to jest dobry moment na to, żeby na fali tej sukcesu ERC niesamowitego pójść dalej i jeszcze następny projekt zrobić.
1: I tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, projekt bardzo pożyteczny, który pozwoli dzieciom, wnukom po tych plażach nie tylko chodzić, zażywać kąpieli słonecznych, ale przede wszystkim tych kąpieli w wodzie morskiej. Od Bałtyku można zejść już tylko niżej, na większe głębokości. Badanie dna oceanów, tam w ogóle nie wiemy, co żyje. Dna oceanów w pełni nie są zbadane, tam mogą kryć się gatunki zwierząt, o których jeszcze nie ma pojęcia, które nie są sklasyfikowane, bo one żyją tylko w swoim jakimś tam mikroklimacie na dużej głębokości. Ale tu jeszcze dochodzi wtedy ciśnienie, czyli kolejna rzecz, która może być barierą.
0: Paradoksalnie dno oceanów jest cięższą przestrzenią do zbadania niż przestrzeń kosmiczna, bo w przestrzeni kosmicznej nic nie ma. Są oczywiście zagrożenia, promieniowania i tak dalej, ale to są rzeczy, które znamy. Natomiast no, te ciśnienia, my nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć. To jest o tyle ważne, a z kolei tak, gdzie jest ten łącznik kosmiczny? Bo przy European Rover Challenge mamy Marsa, tak? To tutaj odpowiedź jest jedna, Enceladus. Jeden z księżyców w naszym Układzie Słonecznym, który jest pod olbrzymią warstwą lodu. Tam jest warstwa lodu głębokości, że pamiętam, kilkunastu kilometrów, czy kilku kilometrów. Jest ocean. I NASA myśli o tym, żeby, ponieważ jeżeli ma być, może być gdzieś życie, to może się tam ewentualnie skrywać. A wiemy, że tak jak wspomniałeś, że są organizmy, które mogą być głęboko w oceanach bez dostępu światła słonecznego. I tam są absolutne ciemności. Tam egipskie ciemności panują na głębokościach. Więc tak samo może się zdarzyć na Enceladusie. Tak? Tylko kwestia jest przewiercania się przez te parę kilometrów lodu, co jest tu niestety wyczynem. No i kwestia wpuszczenia tam oczywiście łazika, gdzie oczywiście pytanie jest, jaka tam ciśnienie panuje, skoro jest 5 kilometrów tej warstwy. Więc no, kwestia jest oczywiście, NASA myśli o takich rzeczach. Najprościej jest uczestnictwo w takich konkursach, bo NASA też sama konkursy robi, natomiast zauważyła, że można korzystać z konkursów, które robi społeczność kosmiczna. No i właśnie my tutaj się idealnie wpisujemy, jakby odpowiadamy za potrzebowania rynku. Co więcej, tego typu rzeczy, jak związane z Bałtykiem, są też w innych krajach, więc tutaj znowu będziemy dostarczać kadry wytrenowane kadry do zupełnie innych, do marynistyki, do straży przybrzeżnych i tak dalej, i tak dalej. No też ktoś będzie zainteresowany tego typu rzeczami, a z kolei jakby szeroka publiczność, bo myślimy też, jak to połączyć, no bo tutaj troszeczkę jednak nie da się uczestniczyć, zobaczyć to na bieżąco, natomiast myślę, że będziemy w stanie też jakoś to udostępnić, może streaming i tak dalej, po to, żeby też inspirować ludzi do takich działań. No generalnie najważniejsza rzecz w tych wszystkich projektach, które robimy, to chcemy inspirować. To jest, mnie zainspirowano kiedyś, ja bym chciał to przekazać dalej. To taką mam po prostu misję. No. I uważam, że tak mi się wydaje, że chyba robimy ją dobrze z moim zespołem i na razie póki co to udaje nam się z edycji na edycję zwiększać zasięg tego wydarzenia, dodawać tam pewnych atrakcji, ale też profesjonalizować się z edycji na edycję, co jest bardzo, bardzo istotne. To już, jak ktoś był na pierwszej edycji ERC, a zobaczy teraz, to zobaczy zupełnie nową jakość. Kompletna zmiana. Tak, zaczynaliśmy, ale i tak nam się udało dużą imprezę zrobić. Teraz już jesteśmy po wielu latach różnych doświadczeń i zupełnie na innym poziomie jesteśmy rozwoju. I trzeba mieć świadomość, że jakby na loty na kosmiczne to nie są tylko piloci, oblatywacze, wojskowi, ale są naukowcy. Jeżeli mówimy o Księżycu tudzież Marsie, to albo mamy oczywiście geologa, jak słyszymy, albo mamy botanika, który będzie sadził ziemniaki, bo go zostawi ktoś na Marsie.
1: Tak, to wiemy już z niejednego filmu, że zawsze ktoś taki musi być.
0: Oczywiście, że tak.
1: I musi być ktoś, kto będzie odpowiedzialny też za jakieś karmienie, badanie całej załogi.
0: Niestety nie jest to łatwe, dlatego że w przypadku Marsa nawet nie chodzi o technologię. I tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Wciąż mamy nieopanowaną, najgorszą technologię na świecie, jaki jest organizm ludzki. To jest technologia, której nie jesteśmy w stanie odgadnąć. My do końca nie wiemy, jak mózg ludzki funkcjonuje. Nie wiemy, jak psychika ludzka działa. Mamy w tym momencie takie sytuacje, gdzie największym problemem faktycznie tego lotu załogowego jest właśnie to, czy ludzie ze sobą wytrzymają, czy się nie pokłócą. A czy powinna lecieć załoga męska, czy powinna lecieć załoga typowo żeńska, czy powinny pary lecieć, czy się między sobą nie pokłócą, nie będą zazdrośni. To są bardzo poważne problemy, które trzeba rozwiązać, zanim wyślemy tam misję za wiele miliardów dolarów, tak? Więc to jest w tym momencie, do tego też służą te misje, w których też uczestniczymy, misje budowania takich habitatów na Ziemi. Mamy kilka misji, na przykład jako Europejska Fundacja Kosmiczna pomagaliśmy stawiać tą pierwszą bazę, ten habitat, który był w arcybiskupie Monteras jest w

0: Chile, na właśnie Lunares. Pomagaliśmy zebrać na to pieniądze, społecznościowo właśnie, po to, żeby tego typu misje prowadziły, tego typu badania, jakby zamknięcie ludzi, bo to jest niesamowita obserwacja takich osób. Co prawda tutaj oczywiście jest troszeczkę oszukanie, bo te osoby mają psychicznie świadomość, że za ścianą siedzą obserwatorzy, tak?
1: Taki trochę Big Brother.
0: Taki trochę Big Brother, ale dokładnie o tym mówimy. Dokładnie mówimy o tym, że jakby widzimy już po lotach Apollo, że tam było wiele buntów, tak? Wiemy o różnych sytuacjach na stacji kosmicznej. Mamy sytuacje związane z przemytem i robieniem alkoholu na stacji kosmicznej. Jak się posłucha różnych ciekawych astronautów, można zapytać Tima, jak to jest na naszym spotkaniu. Mamy mówisz o seks w kosmosie, bo to też jest taki temat tabu, który tam się pojawia. No ale to są rzeczy normalne, o których my tutaj na Ziemi normalnie rozmawiamy i te rzeczy musimy też zwalczyć. Drugą rzeczą bardzo ważną jest odległość i tak zwane procedury krytyczne, czyli w tym momencie, jak cokolwiek pójdzie nie tak na stacji kosmicznej, która raptem jest nad naszymi głowami na niskiej orbicie ziemskiej, jesteśmy w stanie tam wysłać statek zaopatrzeniowy, pomoc, prawda? A właśnie wspomniany film Marsjanin, no to pokazuje tak naprawdę, jak wielkim zagrożeniem jest wysłanie ludzi. Tylko, że żeby znowu robić ten wielki krok ludzkości, parafrazując Armstronga, my musimy to zrobić. Nie możemy zadać pytanie, po co mamy to robić? Nie po co, tylko kiedy? I to jest ta najważniejsza rzecz, którą sobie stawiają wszyscy w sektorze kosmicznym. Każdy, kto wchodzi do tego sektora, od razu zmienia w ogóle percepcję. Ja jak poznaję ludzi, którzy tam pracują, to jest coś niesamowitego. Trzeba się od nich uczyć, bo to są osoby, które naprawdę bardzo szeroko, mają szeroki zakres, ale patrzą bardzo daleko. I to jest ważne, bo czasami nam się wydaje, że ludzie na co dzień mają takie przyziemne cele i myślą o sobie w kategoriach jednego miesiąca, dwóch, na co wydam pensję i tak dalej. Warto sobie stawiać długofalowe cele, bo dzięki temu nasze życie zupełnie staje się inne.
1: My chyba nie powinniśmy być zaskoczeni ani zdziwieni tym, jeżeli się okaże, że misja załogowa na Marsa i podbój Marsa będzie już jutro. To jutro może być za miesiąc, może być za rok, ale przyjdzie taki moment, że staniemy przed taką świadomością, że to już jutro. Powiedziałeś wcześniej, że czujesz się jak w kinie, w pierwszym rzędzie podczas oglądania świetnego filmu. Zapytam inaczej, a czujesz się momentami jak Magellan, jak Krzysztof Kolumb, który w takie nieznane podąża?
0: Czy generalnie, gdybym powiedział, że się czuję, to bym stwierdził, że strasznie rozbuchane ego mam, tak? Bez przesady. Ja generalnie czuję się jak osoba, która raczej gdzieś pomagała wrzucić swój kaszyczek, przygotowując statek Magellana albo Kolumba gdzieś w dokach, przygotowując logistycznie całą wyprawę i będąc tam gdzieś.
1: Natomiast... Okej, zapytam inaczej. W takim razie, jak to jest być tym członkiem załogi u Kolumba takiego współczesnego?
0: Znaczy, super sprawa, no bo to jest tak, że wiemy, że bierzemy udział w czymś, co tak naprawdę nadaje tempo całemu światu tak naprawdę, tak? Więc to jest dla mnie motywator. To jest bardzo męczące, co my robimy. Chociażby te zawody łazików, to jest strasznie wyczerpujący projekt, absolutnie, który nas wyczerpuje zawodowo, ale nas wyczerpuje także psychicznie, bo to jest bardzo dużo tam niewiadomych, etc., bardzo dużo ustaleń, bardzo dużo współpracy międzynarodowej, pomagania, załatwienia wizy. To ludzie jak naprawdę, którzy przychodzą, nie mają pojęcia, ile my pracy w to włożyliśmy. Ja w ogóle chylę czoła i raz jeszcze dziękuję wolontariuszom, którzy nam pomagają. To jest niesamowita grupa osób, która dzień i noc tam z nami jest i właściwie po co? Ale no właśnie, to są osoby, które przychodzą po to, żeby chcą porozmawiać o kosmosie. Chcą wziąć udział w projekcie, który wiedzą, że coś znaczy.
1: Ale pasjonaci was zrozumieją, bo organizacja zawodów łazików marsjańskich, gdzie potrzeba wolontariuszy, rąk do pracy i mnóstwo jest pracy, człowiek jest zmęczony, to na przykład miłośnicy piłki nożnej z pewnością was zrozumieją, bo organizacja mundialu podejrzewam, że wygląda bardzo, bardzo podobnie i to też jest logistycznie spore wydarzenie i trzeba wiele rzeczy ogarnąć. Moglibyśmy o tym pewnie jeszcze długo, długo rozmawiać, tylko że nasz czas antenowy dobiega końca i mam nadzieję, że powoli dobiega też końca ten moment, kiedy jesteśmy od tego Marsa daleko, bo trzymam kciuki i liczę na to, że spełnisz swoje marzenie i zobaczysz tą załogę, która być może się pokłóci, może się nie pokłóci, może zodiakalnie będą jakoś tak spasowani, że to będzie wszystko grało, ale że zobaczysz i ty, i my to, jak to wygląda w praktyce, taka kolonizacja być może Marsa, potem może kolejnych księżyców, odkrywanie tamtejszych oceanów, bo nasi przodkowie też nie wiedzieli, że tak już dawno, dawno temu, że ktoś kiedyś wymyśli koło i życie stanie się lżejsze. Że ktoś wymyśli nowe technologie, które usprawnią chociażby smażenie naleśników, bo nie będą przywierały do patelni.
0: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, człowiek jako istota jest odkrywcą. My ciągle coś testujemy, odkrywamy. Dzięki temu powstały najfajniejsze wynalazki świata, które dzisiaj wspomniałeś koło, ale mamy mnóstwo innych rzeczy. Pamiętajcie, że Edison wynalazł żarówkę, ale dzięki temu, że są ludzie, którzy nam się wydaje, jak żyją w naszych czasach, że są dziwni, inni, odrębni. Wspomniany Elon Musk, który właściwie po niej nim teraz wszyscy jadą, bo mu chwilowo się noga powinęła. To są ludzie, którzy nadają tempo temu światu, ale idą w dobrym kierunku, tak? I trzeba tych ludzi wspierać, słuchać, ale też wyławiać ich podczas tego grona tu i teraz. Chętnie się uczymy o Einsteinie, chętnie się uczymy o Edisonie, ale oni w swoim czasie wcale nie byli tak mocno akceptowani. Dopiero historia, jak to się mówi, historia ich oceni. Ja oczywiście pamiętałem jedną rzecz. Ludzie nie bali się i nigdy się nie będą bać iść nieznane. I nie mówimy tutaj o Magellanie i Kolumbii, ale bardziej popatrzmy na pasażerów Mayflowera. Po prostu się zabrali i popłynęli na nowy ląd, nie wiedząc, co ich czeka zupełnie. Chcieli założyć nowe życie w nowej kolonii, na innym zupełnie lądzie. I to można porównać do wyprawy na Marsa. Po prostu zebrała się grupa odważnych osób. Wiemy, co tam się działo. Wiemy, jak wyglądał tak zwany podbój, co dzisiaj nie do końca Amerykanie są z tego dumni, ale co się działo tak naprawdę na tak zwanym dzikim zachodzie, gdzie panowało kompletne bezprawie, ale ci ludzie się nie bali. Dlatego, że dzięki takim właśnie osobom tworzony jest dzisiaj nowy świat i zupełnie mamy inną sytuację na świecie, tak? A tak, to Europa jakby nie zrobili tego ludzie tego kroku. Obawiam się, żebyśmy skończyli w jednej wielkiej, wyniszczającej wojnie o jakieś poglądy polityczne. Szczerze, poglądy polityczne, spory tego typu na tle religijnym, to wszystko są rzeczy ważne, ale z boku. No tak naprawdę istotą człowieka jest odkrywanie samego siebie i pójść do przodu. I to jest kwintesencją tego, w czym ja uczestniczę i w czym chcę uczestniczyć.
1: Życzę, żeby ta przygoda trwała, żeby się nie kończyła, tylko żeby można było się poznawać właśnie siebie, innych i to nowe, które jeszcze dzisiaj jest nieznane. Dzisiaj serdecznie dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu. Przypomnę, że moim waszym gościem był Łukasz Wilczyński z Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Przed mikrofonem Magdalena Bielak. Witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak prawidłowo dbać o cerę, na jakie zabiegi kosmetyczne możemy sobie pozwolić w salonach kosmetycznych, a także o tym, jak samemu zadbać o skórę w domu. Moim gościem w studiu Meloradia jest dzisiaj kosmetolog pani Barbara Kołodziejczyk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
3: Na początek zacznijmy od problemu, z którym boryka się wielu nastolatków, a mianowicie od trądziku. Jak sobie z nim radzić?
4: Tak, to jest taki problem, który jeszcze tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie nosimy maseczki, jest dużo bardziej nasilonym problemem wśród młodych osób. Z trądzikiem na wiele sposobów możemy sobie poradzić, natomiast najważniejsza jest tak naprawdę pielęgnacja domowa, czyli ta podstawowa pielęgnacja, którą stosujemy na co dzień. Dokładny demakijaż skóry, dokładne mycie, oczyszczanie tej buzi, a także stosowanie odpowiednich kosmetyków, delikatnych, niedrażniących skóry, a także, żeby pamiętać o tym, aby rano też dokładnie tą buzię po całej nocy umyć. To jest taka pierwsza moja rada dla wszystkich młodych ludzi, którzy się z tym borykają. Drugą rzeczą bardzo istotną też jest dbanie o tą skórę w sposób ciągły, czyli stosowanie odpowiednich kosmetyków, stosowanie odpowiednich maseczek, a także zabiegi kosmetyczne w gabinetach kosmetycznych, które często jeszcze bardziej pomagają nam w walce z tym trądzikiem.
3: I rozumiem, że tutaj pielęgnacja dotyczy zarówno dziewczyn, jak i chłopców.
4: Oczywiście jak najbardziej, zarówno kobiet i mężczyzn, natomiast jeszcze zwrócę uwagę na to, że dieta jest też bardzo ważnym, istotnym czynnikiem. Tutaj musimy podejść do sprawy mocno holistycznie, czyli zwrócić uwagę na to, co jemy. Niestety te nasze nieszczęsne słodycze, głównie czekolada, ostre potrawy, które bardzo często właśnie młodzież lubi, jak przeprowadzamy wywiady kosmetyczne w salonach, bardzo często właśnie to jest taki klucz, gdzie widzimy, że jednak te ostre potrawy i czekolada nam tutaj dominują i bardzo lubią nastolatki je jeść, więc też na to bym zwróciła uwagę, żeby delikatnie zmienić dietę. Bardzo często też, czy lekarze, czy dermatolodzy, jak obserwujemy tutaj po różnych konsultacjach, polecają też, żeby na jakiś czas odstawić laktozę. Bardzo często też to się sprawdza i też pomaga w tej pielęgnacji skóry. Natomiast dieta to nie wszystko, jak mówię, pielęgnacja to podstawa.
3: Dobrze, a skoro już tutaj nam ta młodzież przychodzi do gabinetów kosmetycznych, to co najczęściej chce stamtąd uzyskać?
4: Najczęściej właśnie jest to problem trądziku, czyli chcemy poprawić wygląd naszej skóry i my jesteśmy od tego, żeby doradzić właśnie, jakie kosmetyki używać. Zapraszamy też często osoby młode ze swoimi kosmetykami, bo to jest też istotne. Często osoby nie wiedzą, jakie kosmetyki należy wybrać, co powinno być w tych składnikach, na co zwrócić uwagę, więc my analizując na miejscu oczywiście rzeczywiście te składy kosmetyków jesteśmy w stanie doradzić, żeby jakiś kosmetyk odstawić, żeby jakiś kosmetyk inny wybrać i przede wszystkim zaplanować całą kurację zabiegową. Tutaj najczęściej właśnie wybieramy oczyszczanie skóry. Mamy różne opcje oczyszczania. Jest to na przykład zabieg oczyszczenia wodorowego, teraz taki bardzo popularny w świecie kosmetyki.
3: Właśnie wodorowo-tlenowy chyba, tak?
4: Tak, wodorowo-tlenowe, dokładnie. Jest to przede wszystkim innowacyjny zabieg, bo najmniej bolesny ze wszystkich metod oczyszczania skóry twarzy. I tutaj oczyszczamy tą skórę za pomocą takiego urządzenia, które pod ciśnieniem nam zasysa te zaskórniki, a jednocześnie właśnie mikroskopijna cząsteczka aktywnego takiego wodoru nam bardzo ładnie redukuje wolne rodniki, czyli odświeża, odżywia i nawilża naszą skórę. Więc jest to takie bardzo przyjemne, a jednocześnie skuteczne właśnie oczyszczanie skóry.
3: Czytałam, że taki zabieg to trwa nawet 1,5 godziny.
4: Tak, dokładnie, bo jest to wieloetapowy zabieg. Taki zabieg polega na przygotowaniu skóry, właśnie demakijażu. Później wykonujemy dość intensywny peeling, żeby złuszczyć ten zrogowaciały naskórek. Następnie przystępujemy do takiego głównego zabiegu. I tutaj mamy długi czas na to, ponieważ jest to zabieg dość delikatny, nie bardzo mocno inwazyjny, więc potrzebujemy troszkę więcej czasu, żeby tą skórę dobrze oczyścić. Chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz właśnie oczyszczania wodorowego, często zabiegi wybierane w naszych gabinetach to są zabiegi oczyszczania kawitacyjnego, takiego też delikatnego oczyszczania, bardzo też przyjemnego, natomiast tak jak mówię, właśnie oczyszczanie wodorowe jest teraz takim hitem w kosmetyce, a także oczyszczanie manualne. Natomiast na to oczyszczanie manualne, jak widzimy, coraz mniej nastolatek przede wszystkim się decyduje z uwagi właśnie na te odczucia takie dość nieprzyjemne, można powiedzieć, w niektórych oczywiście momentach w trakcie zabiegu, natomiast ja uważam, że ten zabieg jest jednak najbardziej skuteczny. Oczyszczanie manualne jest takim oczyszczaniem bardzo dokładnym, można powiedzieć jednorazowym bardzo często, więc fajnie wyjść jako pierwszy zabieg przygotowujący skórę do dalszego etapu pielęgnacji właśnie od takiego dobrego oczyszczania skóry.
3: A jakieś inne zabiegi? Właśnie coś pani chyba wspominała o laserze.
4: Tak, jeżeli chodzi o inne zabiegi wybierane przez nastolatki i nastolatków w ostatnim czasie, to zauważyłyśmy, że bardzo często jest to depilacja laserowa. Bardzo dużo młodych dziewczyn ma problem właśnie z nadmiernym owłosieniem. Tutaj zauważamy, że jest to głównie właśnie ten etap dojrzewania, skok nagle hormonalny. Niestety bardzo często też różne problemy hormonalne, które są już teraz coraz częstsze i dominują tutaj w naszym życiu. Więc te skoki hormonalne powodują nadmierne owłosienie i właśnie bardzo często młode dziewczyny mają z tym kłopot, wstydzą się i chcą się pozbyć tych włosków. Jest to taka sprawa, która była kiedyś może bardziej dyskusyjna, teraz już nawet lekarze często zalecają, natomiast ważne jest, żeby dziewczynka już miesiączkowała, żeby to nie była młodsza osoba i faktycznie zaczyna się wykonywać już takie zabiegi laserowe, żeby te włoski były jaśniejsze, żeby te włoski były delikatniejsze. Wiadomo, tutaj nie jest to zabieg, tak jak u starszych osób na całe życie, z uwagi na to, że to jest skok hormonalny i w przyszłości te hormony też nam jednak pracują i gdzieś pojedyncze włoski mogą odrastać, ale faktycznie tutaj widzimy fajne efekty zabiegowe i dziewczynki są bardzo zadowolone z tego.
3: No z tym, że to jest na całe życie, to chyba bym była skłonna polemizować, bo kiedyś przeczytałam taką informację, że pani właśnie po porodzie też miała kiedyś zrobioną tą depilację laserową, ale właśnie wtedy jej się te wszystkie hormony znowu wywróciło 360 stopni i po prostu, no niestety, wszystko powróciło.
4: Tak, to prawda, tutaj jest w ogóle szereg czynników. Niestety wśród mężczyzn depilacja laserowa jest, można powiedzieć, bardziej skuteczna. Włoski mają więcej melanocytów, są ciemniejsze. Tutaj panowie z reguły mają mniej skoków hormonalnych niż kobiety w swoim życiu. I oczywiście właśnie każda ciąża niestety może wpłynąć na to, że w przyszłości te włoski zaczną nam inne, nowe odrastać, ale tak samo też różne skoki hormonalne, właśnie choroby tarczycy bardzo często też są problemem, czy jakieś inne choroby autoimmunologiczne, które powodują, że w przyszłości te włoski nam kobietom odrastają. Więc trzeba takie zabiegi od czasu do czasu jednak powtórzyć.
3: A czy panowie są częstymi gośćmi salonów kosmetycznych?
4: Coraz częściej. Z roku na rok obserwujemy, że naprawdę mężczyźni coraz bardziej o siebie dbają i tutaj nie ma jakiegoś jednego zabiegu, z którego korzystają. Tutaj zaczynając od manikierów, pedikierów, takich podstawowych zabiegów, to jeszcze bardzo często właśnie korzystają panowie z depilacji laserowej, to jest bardzo częsty zabieg, ale też przychodzą regularnie na pielęgnację skór. I powiem tak, że zaobserwowałyśmy, że mężczyźni jednak bardziej stosują się do zaleceń, mają szybsze, lepsze efekty zabiegowe bardzo często z uwagi na to, że jeżeli kosmetolog doradzi odpowiednią pielęgnację, zaproponuje serię zabiegową, faktycznie panowie tutaj są bardzo solidni, są tacy chyba bardzo zadaniowi i przychodzą regularnie, a my dzięki temu mamy super efekty właśnie zabiegowe po całej serii.
3: A jeśli chciałybyśmy polecić na przykład paniom do 30 roku życia, czy też nawet takim studentkom, też jakieś zabiegi, powiedzmy, redukujące zmarszczki, ale takie nieinwazyjne, to co byśmy mogły polecić?
4: Pierwszy zabieg, jaki wymienię, to znowu będzie oczyszczanie wodorowe, ponieważ właśnie wodór ma działanie redukujące, niszczące wolne rodniki, które właśnie wpływają na proces starzenia naszej skóry, więc jest to bardzo fajny zabieg, jednocześnie nie tylko oczyszczający, ale i przeciwstarzeniowy, można powiedzieć, nawilżający naszą skórę, więc to jest fajny zabieg. Drugim zabiegiem to jest taki mój ulubiony, infuzja tlenowa. Jest to zabieg nieinwazyjny, wprowadzamy tutaj za pomocą ciśnienia i aktywnego tlenu różne składniki aktywne. I można dobrać różne terapie, właśnie na przykład taką terapię odżywczo-przeciwstarzeniową. I tutaj to nie musi być osoba powyżej 40-50 roku życia, tylko faktycznie młode osoby też w takich zabiegach w serii 2-3 zabiegi są zupełnie wystarczające, żeby właśnie już popracować nad tymi pierwszymi zmarszczkami.
3: No właśnie, jak już zrobimy jakiś taki pierwszy zabieg kosmetyczny, to czy musimy potem robić kolejne, czy można na przykład zrobić, nie wiem, raz do roku?
4: Jeżeli chodzi o zabiegi takie właśnie raz do roku, czy raz na pół roku, to polecam typowo oczyszczanie skór, bo to jest taka, myślę, najważniejsza rzecz i jeżeli ktoś chce robić rzadko, tak, bardziej skupić się na pielęgnacji domowej, to jak najbardziej wybrać proszę oczyszczanie. Natomiast jeżeli chcemy przystąpić do serii zabiegowej, zaczynamy zazwyczaj od oczyszczenia skóry, przygotowania, a później właśnie od innych zabiegów typu infuzja tlenowa i takich zabiegów niestety nie wystarczy zrobić jednorazowo. Po takim zabiegu mam efekt na około 10-14 dni, natomiast żeby faktycznie tą skórę tak pobudzić do działania, żeby ona faktycznie popracowała i nam się zmieniła, no to jednak tych zabiegów potrzeba więcej. Ja z reguły zalecam od 4 do 6 w serii zabiegowej w takich tego odstępach 10-14 dni w zależności jeszcze od zabiegu, bo przy peelingach, na przykład przy kwasach jest to odstęp 21 dni. Więc nie są to zabiegi częste, natomiast wymagające regularności, żeby właśnie tego efektu się spodziewać i widzieć go.
3: No właśnie, wspomniała Pani o kwasach. Tutaj się nawet można poparzyć, jeśli zastosujemy nieodpowiednie stężenie. A kwasy są polecane przy jakich problemach?
4: Jeżeli chodzi o kwasy, czyli tak zwane peelingi chemiczne, tutaj stosujemy do wszelakiego rodzaju skór. Tutaj głównie kwasy są jakby powiązane i najczęściej właśnie osoby myślą, że to jest tylko dla skór trądzikowych i skór z mocnymi przebarwieniami, ale nieprawda. Tutaj kwasami teraz tymi z najnowszych technologii możemy bardzo mocno skórę nawilżyć, na przykład kwasem laktobionowym. Jesteśmy w stanie na przykład podziałać sobie na naczynka, na przykład kwasem azaleinowym, więc tutaj do wszelakiego typu problemów jesteśmy w stanie dobrze dobrać peeling chemiczny. Natomiast ja tutaj ostrzegam, bo jest szeroki rynek doboru kosmetyków na rynku i faktycznie można różne kwasy kupić samemu. Jeżeli chcemy zastosować kwasy, to ja proponuję użyć krem z kwasami, który jest na pewno bezpieczny i faktycznie skuteczny. Natomiast jednak pozostawić te zabiegi złuszczające, kwasowe jednak kosmetologom czy kosmetyczkom, ponieważ tutaj jesteśmy pewni, że dobrze zostanie przeprowadzony zabieg i nie będzie takich niepożądanych skutków typu właśnie poparzenie skór.
3: Dobrze, a jeśli już tak jesteśmy w temacie tej pielęgnacji, jeśli chcemy właśnie sami pielęgnować tą skórę w domu, to co się powinno znaleźć w składzie naszych kosmetyków?
4: Powiem tak, to jest pytanie dość trudne, ponieważ najlepiej właśnie indywidualnie podejść do każdego i każdy potrzebuje zupełnie czegoś innego. Natomiast ja zawsze stawiam na nawilżanie. Każda skóra, nawet trądzikowa, i tu jest właśnie najczęściej mylone przez wszystkie osoby, które mają ten problem, że należy podsuszać te wypryski, przesuszać tą skórę, właśnie używać czegoś odtłuszczającego, silnego. Właśnie to jest takie błędne koło, ponieważ należy stosować kosmetyki jak najbardziej delikatne, jak najbardziej nawilżające. No i tutaj najbardziej znanym takim składnikiem to jest kwas hialuronowy. To jest bardzo, bardzo cenny składnik i pojawiający się w większości w dobrych kosmetykach, więc taki składnik należy wybierać. Jest szereg składników jeszcze innych, tutaj mogłabym wymieniać mnóstwo tych składów, natomiast myślę, że nikt by tego nie zapamiętał. Może powiem tak, czego unikać. To chyba będzie łatwiejsze. Ja bym unikała w kosmetykach właśnie różnych pochodnych parafiny, różnych konserwantów, parabenów. Na to zwróćmy uwagę. Z uwagi na to, że nadmierna ilość tych substancji jest drażniąca dla skóry. Bardzo często sugerujemy się wyborem kosmetyków, bo ładnie pachnie, ale niestety właśnie substancje zapachowe też podrażniają naszą skórę i często gęsto właśnie są przyczyną różnych późniejszych dolegliwości. Więc moje zdanie, im kosmetyk mniej pachnie, tym lepszy, w niektórych wypadkach oczywiście. Natomiast to nie jest też tak, że tego alkoholu, konserwantów, parabenów nie może być w ogóle, bo czasami ten konserwant jest na tyle w małej ilości, czy jest potrzebny akurat w tym kremie, że nie wywołuje podrażnień, więc tutaj musimy też mieć tą rozwagę, ale zwracajmy na to uwagę, ponieważ taki przykład nawet prosty bym podała. Kiedyś miałam pacjentkę, klientkę młodą, która stosowała się do wszelakiej pielęgnacji, robiła dużo zabiegów i nie miała efektów zabiegowych. Okazało się, że problemem był tutaj żel do mycia buzi, który jest takim podstawowym kosmetykiem i miał w swoim składzie właśnie bardzo dużo pochodnych parafiny i tutaj tworzył nam po umyciu taką okluzję, taką warstwę, można by powiedzieć, że wręcz nawilżającą, skóra nie była spięta po umyciu buzi i to było takie mylne wrażenie. Natomiast na skórze zostawał film i ten film powodował, że wszystkie inne kosmetyki, czyli właśnie serum, krem dobry, który stosowała, niestety nie miały możliwości się wchłonąć i ta skóra nie była w stanie pracować. Także tutaj jakby ta cała pielęgnacja w żaden sposób nam nie działała na tą skórę. I odstawiając jeden produkt właśnie, ten żel do mycia buzi, po jakimś czasie to naprawdę w ciągu kilku dni widziałyśmy różnicę w pielęgnacji. Więc czasami jeden kosmetyk, jedna rzecz źle stosowana powoduje, że całe efekty naszych zabiegów, czy tam efektów, które chcemy uzyskać, po prostu niestety nie są dla nas satysfakcjonujące.
3: Czy na przykład jakimiś takimi domowymi składnikami możemy poprawić też jakość tej naszej cery?
4: Jak najbardziej. I tutaj ja uwielbiam miód, ponieważ miód ma, można powiedzieć, wszelakie zastosowanie i działa przeciwbakteryjnie, ale też odżywczo, tak właśnie nawilżająco w jakiś sposób, więc jak najbardziej na mokrą skórę możemy nałożyć sobie po prostu maskę w postaci zwykłego miodu. Tutaj nie musi być to coś skomplikowanego, a tym bardziej teraz polecam, bo właśnie jeżeli mamy zdalne nauczanie chociażby, prawda, mamy ten czas, żeby coś takiego w tym domu zrobić, żeby sobie popracować z tą skórą, żeby nałożyć różne maseczki. Możemy wykorzystać też banana, awokado, też mają bardzo fajne właściwości, ale też możemy stosować taką najbardziej tradycyjną maseczkę typu jajko z oliwą chociażby i tutaj też możemy taką maskę zastosować w postaci takiego, można powiedzieć, wodnego roztworu, natomiast cieniutką warstwę nałożyć nawet patyczkami do uszu na całą skórę, zostawić na 15-20 minut i zmyć letnią wodą.
3: To teraz dosyć nośnym tematem są właśnie maseczki, bo wiele osób narzeka, że stan cery ewidentnie się przez nie pogorszył. A jakie tutaj możemy zastosować sposoby, żeby poprawić tą cerę?
4: Teraz musimy bardzo zwrócić uwagę na pielęgnację. Tak jak podkreśliłam, pielęgnację podstawową. Natomiast w dobie teraźniejszej, gdzie mamy właśnie nakaz tych noszenia maseczek, musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich czystość. Zauważyłam, że bardzo często maseczki są stosowane jednak wielorazowe, bo są ładniejsze, bardziej przewiewne, delikatne i to, że są przewiewne maseczki, uważam, że dla skóry oczywiście jest to dobre. Natomiast niestety przez to, że są wielorazowe, bardzo często ten cały podkład z dnia codziennego jest nakładany na kolejny dzień i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj moja uwaga, żeby zwrócić bardzo uwagę na maseczki. Jeżeli są to maseczki jednorazowe, powinniśmy je w ten sposób traktować, z uwagi tylko i wyłącznie na dobro naszej skóry, teraz mówię. Jeżeli są to maseczki wielorazowe, wypada je uprać i najważniejsze przeprasować, żeby właśnie pozbyć się tych wszystkich bakterii. My, jeżeli mamy maseczkę, nosimy ją kilka godzin, czasami kilkanaście, różnie, w zależności od tego, jak funkcjonujemy. Jednak to noszenie codzienne maseczek, jeszcze teraz w okresie zimowym, powoduje, że nasz ciepły oddech, prawda, tworzy tutaj bardzo wilgotne powietrze, otoczenie wokół brody, nosa i policzków i właśnie powoduje, że skóra zaczyna być podrażniona. Nawet delikatna maseczka mocno podrażnia tą naszą skórę. Dodatkowo, jeżeli mamy nadwrażliwą skórę, już widzimy pierwsze oznaki przesuszenia. Jeżeli nie, to po jakimś czasie i tak zobaczymy, ponieważ podrażniona skóra plus właśnie to niekorzystne środowisko w obrębie naszych ust przyczynia się do nadprodukcji sebum i właśnie tym samym do rozwoju różnych bakterii i wtedy właśnie widzimy różne wykwity. I do tej pory właśnie osoby, które nie widziały wykwitów, nigdy nie miały z tym problemu, zauważamy w gabinetach coraz częściej, że przychodzą właśnie z takim problemem. I ten problem dotyczy brody, nosa i najczęściej policzków. Więc ważne jest, żeby za każdym razem maseczki wymieniać, żeby bardzo dobrze oczyszczać buzię, czyli przychodzimy do domu, robimy demakijaż, myjemy tą buzię i nakładamy odpowiedni krem. I moja prośba, jeżeli w jakich miejscach nie musimy nosić maseczki, tak, czy czasami się zapominamy i tą maseczkę nosimy w miejscach, w których nie powinniśmy, powinniśmy ją ściągnąć, żeby ta skóra nam po prostu poddychała.
3: Teraz chciałabym jeszcze powrócić znowu do tematu tej naszej młodzieży, ponieważ czasami młodzi się wstydzą tego, że mają jakiś problem ze skórą. I jeśli rzeczywiście widzimy, że pielęgnacja, którą stosujemy, nam nie odpowiada, to gdzie powinniśmy zasięgnąć porady właśnie odnośnie tej skóry? Jaki krem powinniśmy stosować? Co powinniśmy zmienić w tej pielęgnacji? Z czego te problemy mogą wynikać? Czy to wystarczy tylko kosmetyczka? Czy to jednak może rzeczywiście dermatolog, czy inny lekarz?
4: Uważam, że jest dużo osób, które właśnie mogą nam w tym pomóc. Chociażby zaczynając od osób, które pracują w drogeriach, które też często gęsto mają ogromną wiedzę na temat pielęgnacji, więc też możemy się doradzić, zapytać, właśnie wybierając jakieś kosmetyki, będąc w drogerii. Drugą opcją jest właśnie udanie się na darmowe konsultacje do salonów kosmetycznych, bo dużo salonów właśnie proponuje darmowe konsultacje, żeby porozmawiać z kosmetologiem. Dobra kosmetyczka, dobry doradca po prostu powinien zwrócić uwagę, czy jest to już taki stan, który nadaje się do leczenia dermatologicznego i absolutnie od razu skierować tą osobę do lekarza, nie próbować na własną rękę tutaj leczyć już, żebyśmy nie wchodzili w te kompetencje, bo niestety powikłania mogą być różne. Natomiast właśnie późniejsza droga, myślę, że już ta ostateczna, to jest właśnie dermatolog, który już najczęściej podejmuje leczenie antybiotykami, jak widzimy. Natomiast jest to bardzo skuteczna terapia, tak, która przynosi od razu pożądane efekty. Natomiast musimy pamiętać, że tutaj jest szereg rzeczy, które wpływają też negatywnie, ponieważ najczęściej wtedy są bardzo duże problemy z przesuszeniem tej skóry. Więc my i tak później jesteśmy tą pomocą. Pacjenci wracają do nas właśnie i szukają pomocy, żeby tą skórę dobrze nawilżyć i doprowadzić do funkcjonowania. Więc polecam właśnie od samego początku pielęgnować dobrze skórę, nie doprowadzać do takich rzeczy. I jeszcze jedną rzecz powiem. Nastolatki bardzo często, wstydząc się problemu wyprysków, zakrywają je podkładem. Używają dużej ilości podkładów, kosmetyków takich właśnie kolorowych, które no, w danym momencie niwelują. Skóra wygląda pięknie, natomiast nie znam niestety takiego przypadku z własnego doświadczenia, gdzie ten problem zanika. Ten problem się po prostu z miesiąca na miesiąc, roku na rok coraz bardziej nasila i najczęściej właśnie stosowanie tych nieodpowiednich, kryjących kosmetyków, które zatykają nam pory, powoduje właśnie, że później spotykamy się w gabinetach kosmetycznych i właśnie u dermatologa.
3: Czy są jakieś zabiegi, które na przykład mogłyby młodej skórze zaszkodzić, których powinniśmy unikać?
4: Myślę, że młode skóry powinny uważać na właśnie bardzo mocne, ingerencyjne kwasy, czyli nie zaczynać pielęgnacji właśnie od tego typu agresywnych zabiegów. Uważam, że należy podejść do tematu bardzo delikatnie, czyli zaczynając od delikatnej pielęgnacji, później ewentualnie, która nie przynosi jakichś efektów w szybkim tempie, zaczynać bardziej inwazyjne. Myślę, że młode skóry nie powinny korzystać z zabiegów regularnych, oczywiście zabiegów typu mezoterapia i głowa, gdzie tutaj już mamy naruszenie ciągłości skóry. Chociaż nie mówię, bo w niektórych przypadkach, jak mamy blizny podrądzikowe, to jest czasami jedyna droga do pomocy. Natomiast myślę, że nie powinniśmy od tego zaczynać. Młode osoby bardzo często właśnie pytają się właśnie o mezoterapię, o botoks, o zabiegi, które chciałyby poprawić w szybkim czasie właśnie swoje pierwsze zmarszczki. Natomiast myślę, że pierwsze zmarszczki faktycznie jesteśmy w stanie w zupełnie inny sposób poprawić i polepszyć kondycję skóry.
3: A propos właśnie tych blizn potrądzikowych, to czym je usuwać?
4: Mezoterapia mikroigłowa jest bardzo fajnym zabiegiem, natomiast dermapen, czyli mezoterapia właśnie taka frakcyjna, tutaj poprzez mikroigiełki, bardzo często robimy to po znieczuleniu, więc nie zawsze zabieg jest odczuwalny, przez mikroigiełki jesteśmy w stanie pobudzić tą skórę do regeneracji i do pobudzenia kolagenu, elastyny, przez co jej struktura w całości się poprawia. Więc to jest jeden z najbardziej i najczęściej wybieranych przez kosmetologów, kosmetyczki czy pacjentów zabieg. Drugim zabiegiem właśnie to są peelingi chemiczne, czyli kwasy. Tutaj poprzez zuszczenie zewnętrznych warstw na skórkę jesteśmy w stanie właśnie ładnie zregenerować tą skórę, ale też taki zabieg jak mikrodermabrazja, czyli pod ciśnieniem taką głowicą właśnie z ścieralną, jesteśmy w stanie złuszczyć w sposób mechaniczny przy zabiegu już ten na skórek, więc też te blizny bardzo ładnie nam się spłycają. Jeżeli mamy takie duże blizny potrądzikowe, głębokie i tego typu zabiegi niekoniecznie pomagają, to są jeszcze zabiegi laserowe i zabiegi frakcyjne, czyli fala radiowa. To już są bardziej inwazyjne zabiegi, natomiast do tego musi być już typowe wskazanie, że faktycznie zaczynamy taką serię.
3: A czy tutaj jest jakaś odpowiednia pora roku do tego, żeby te wszystkie zabiegi wykonywać?
4: Tak, jesień, zima jest najlepszą porą roku na takie bardziej inwazyjne zabiegi, typu właśnie kwasy, czyli tak zwane peelingi chemiczne, mikrodermabrazje, mocniejsze złuszczanie, jeszcze wczesna wiosna. Natomiast niestety latem mamy już ograniczone możliwości. Tutaj oczywiście nawilżanie, pielęgnacja tak, ale najfajniejsze efekty uzyskujemy jednak w okresie jesiennym i zimowym.
3: A jakie zabiegi są polecane, jeśli chodzi właśnie o takie dogłębne nawilżenie twarzy?
4: Dogłębne nawilżenie twarzy, no to tutaj jednorazowym zabiegiem fajnym jest mezoterapia igłowa. Tutaj wprowadzamy bardzo płyciutko w obrębie naskórka, można powiedzieć troszeczkę głębiej tak te składniki aktywne, najczęściej właśnie taki czysty kwas hialuronowy, który bardzo ładnie nawilża skórę. Jest to zabieg już bardziej inwazyjny, ale po jednorazowym zabiegu dla młodej skóry faktycznie widzimy takie fajne efekty. Drugim zabiegiem mocno nawilżającym to jest infuzja tlenowa. Tutaj po jednym zabiegu też widzimy takie spektakularne efekty tego nawilżenia. Skóra jest taka odświeżona od razu po zastosowaniu całej kuracji. Natomiast później jest bardzo ważna pielęgnacja w domu. Zabieg w salonie absolutnie nie wystarczy. Tutaj musimy używać dobrych kosmetyków, musimy tutaj stosować je przede wszystkim regularnie, bo stosowanie kremu raz na tydzień, raz na dwa tygodnie absolutnie nie wystarczy. Tutaj musimy codziennie rano i wieczorem stosować dobre, nawilżające kosmetyki.
3: Czy w salonach kosmetycznych możemy dostać próbki jakichś kosmetyków, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście na przykład odpowiadają naszej cerze?
4: Bardzo często, owszem, są próbki kosmetyków, natomiast niestety nie każda firma wydaje także nam, salonom, takie próbki, nie zawsze ma takie pojemności. Oczywiście, jeżeli dany kosmetyk występuje w dużych pojemnościach w profesji, jesteśmy w stanie zaaplikować podczas zabiegu już ten kosmetyk, żeby przetestować, czy on jest dla nas odpowiedni. Natomiast próbka nie zawsze wystarczy, żeby faktycznie stwierdzić, czy on jest dla nas dobry. Po próbce możemy tylko poznać, czy zapach nam pasuje, czy pasuje nam akurat ten kosmetyk pod względem lekkości, że dla mnie kosmetyk dobry jest, który się wchłania, dla kogoś innego będzie dobry, jeżeli będzie go czuć przez całą noc na przykład na skórze, więc każdy potrzebuje zupełnie innego produktu. Niektórzy się sugerują właśnie zapachem. Ja nie jestem zdania, że próbka jest dobrym rozwiązaniem, ale oczywiście są osoby, które potrzebują tej próbki, bo na przykład szukały wiele razy i coś im nie pasowało w kosmetykach. Natomiast tak jak mówię, no nie każda firma niestety oferuje takie próbki, ale zawsze można w salonie poprosić o część kremu. Dajemy do takich słoiczków, więc nie ma problemu.
3: A czy pani zdanie właśnie dla młodzieży najlepsze to są składniki naturalne, czy niekoniecznie?
4: Jak najbardziej. Składniki naturalne, tak. Ja uważam, że czasem lepiej sobie zrobić z takich domowych produktów. Oczywiście czystych produktów, umytych produktów, przygotowanych właśnie po umyciu i dezynfekcji rąk, żeby wszystko było po prostu jak najbardziej zachowane w tych wszystkich procedurach czystości i przygotować sobie taką maskę na przykład w domu, niż często gęsto kupić jakąkolwiek maskę w drogerii, nie sprawdzając składu tych kosmetyków. Więc tak, jestem jak najbardziej za naturalnymi produktami, więc takie powinniśmy szukać. Natomiast bardzo często na etykietach jest napisane, produkt eko, produkt bio, jest coś, jakiś listek zielony, już się sugerujemy, vegan. Kupimy. Właśnie, już kupimy, bo myślimy, że to jest takie zdrowe, nic nie zawiera. I ostatnio sama złapałam się na tym, bardzo się spieszyłam i wybrałam bodajże odżywkę, to była bądź szampon do włosów, właśnie taki naturalny. Po analizie składników okazało się, że tam z naturą niewiele było wspólnego, więc na to musimy też zwracać uwagę, żeby czytać składy, nie czytać etykiet, nie sugerować się tym, co jest napisane od razu na pudełku, bo to jest taki chwyt najczęściej jakiś marketingowy.
3: Pomijając już tą jesienno-zimową porę, to powiedzmy sobie jeszcze na koniec latem, jak dbać o skórę, bo wtedy też wiadomo, jesteśmy podatni na tutaj duże promieniowanie słońca.
4: Tak, powinniśmy na pewno stosować kremy bądź kosmetyki z filtrem SPF, z filtrem przeciwsłonecznym, ponieważ tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o naszą skórę, o to, żeby się nie opalić, ale o to, żeby nie powodować nadmiernych przebarwień, ponieważ nie używając filtrów albo kremów z filtrem, po prostu narażamy się na to, że w przyszłości, czyli na kolejną zimę, jesień, te przebarwienia będą jeszcze większe. Więc jeżeli mamy tendencję do powstawania przebarwień, to filtr jest takim obowiązkowym kosmetykiem. Natomiast jeżeli ktoś nie ma tendencji do powstawania przebarwień, uważam, że i tak filtry powinny być stosowane, ponieważ na przykład skóry naczynkowe bardzo często reagują źle na nadmierne promieniowanie, naczynka zaczynają się nam powiększać, zaczynają być coraz bardziej widoczne, a stosowanie chociażby filtrów fizycznych, bo tutaj mamy dwa rodzaje filtrów, filtry chemiczne i fizyczne. Filtry fizyczne są o tyle fajne, bo działają jak lusterko, czyli odbijają to nasze promieniowanie, nie powodują, że skóra się nagrzewa. Jeżeli odbijamy promieniowanie, nie powodujemy, że naczynka nam nadmiernie pękają. Jeżeli niestety ta energia jest pochłaniana przez na przykład właśnie te filtry chemiczne, które działają świetnie na przebarwienia, ale niestety powodują właśnie to ciepło, wtedy te naczynka nam bardziej pękają i są bardziej uwidocznione. Kolejną rzeczą, jaka jest i przemawia za tym, żeby stosować filtry przeciwsłoneczne nie tylko latem, co jest najistotniejsze, ale też zimą, to jest to, że tutaj chronimy tą skórę bardzo często też przed promieniowaniem, które nie tylko odpowiada za opalenie naszej skóry, czyli za te przebarwienia, ale też, które działa na starzenie naszej skóry. Więc jeżeli chcemy zachować młodość, nie mieć zmarszczek, to też należy stosować filtry przeciwsłoneczne.
3: Dobrze, i tą informacją już zakończymy ten wywiad. Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości. Dzisiaj moim gościem w studiu Melo Radia była kosmetolog pani Barbara Kołodziejczyk, która opowiedziała nam, jak prawidłowo dbać o naszą cerę. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o pasji do gier planszowych. Dowiemy się, w które warto zagrać, a które kształtują nasz rozwój intelektualny. Temat przybliży nam pasjonat gier planszowych, a na co dzień pracownik Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, pan Przemysław Krystian. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Od lat pasjonuje się pan grami planszowymi. Jak się zaczęła pana przygoda z nimi?
5: Pewnie tak jak u każdego, będąc dzieckiem dawno, dawno temu, miałem pierwsze gry i spędzałem czas wolny z rodzicami, bawiąc się w planszówki. Na pewno jedno z pierwszych to były szachy, bo doskonale pamiętam, jak mój tato uczył mnie grać. Zresztą też pierwsze szachy, które w domu pamiętam, tato jako ślusarz, konserwator zrobił specjalnie sam dla nas. Sam wytoczył figury szachowe z drewna i takimi szachami uczyłem się grać.
3: Szachy to bardzo popularna gra w Polsce. Tak samo jak warcaby. Pytanie, czy warcaby możemy także zaliczyć do gier planszowych?
5: No oczywiście, że planszowe.
3: Planszowe, no właśnie.
5: W ogóle samo tłumaczenie gier planszowych jest dość specyficzne w Polsce, bo jakby sama nazwa w języku polskim kojarzy nam się przede wszystkim z tym, że w trakcie gry będziemy poruszali się po planszy. Natomiast w tłumaczeniu na przykład anglojęzycznym gry planszowe to jest board game. I ten board niekoniecznie określa tylko i wyłącznie planszy. Myślę, że tak, no nie przyjmie się to już w Polsce, ale bardziej adekwatnym sformułowaniem byłoby gry stolikowe. To są te gry, w których siedzimy razem przy jednym stoliku i gramy w coś. No bo na przykład jak w polskim tłumaczeniu określać grę w karty? Czy jest to gra planszowa? co do zasady nie, bo planszy nie ma. Natomiast w tej nomenklaturze już zachodniej jak najbardziej bawimy się razem przy jednym stoliku, wchodzimy w jakąś interakcję i jest to planszówka.
3: Będąc pracownikiem Muzeum Zabawek i Zabawy, na pewno ma pan tam do dyspozycji wiele innych gier. Dlaczego akurat wybrał pan planszowe?
5: Moja sympatia do gier planszowych to przede wszystkim bazuje na pewnej potrzebie. Jest to dla mnie super narzędzie, które można wykorzystać w pracy, w którym można przemycić najróżniejsze tematy, które chcemy wykorzystywać. I jest to też pewna frajda, bo gry planszowe są gadżetem. Są artefaktem, który bardzo często buduje jakąś naszą żywą relację. To może być kostka z ozdobami, to mogą być pięknie malowane karty, plansza, na której zastępuje nam to, ja wiem, mapę taktyczną. Wszystko daje dużo odniesień, a jednocześnie jest przedmiotem, który cieszy oko.
3: No właśnie, przyniósł pan dzisiaj tutaj do nas, do studia, swoje gry. Od jak dawna pan je kolekcjonuje?
5: No to muszę dobrze policzyć. Gry zbieram od około 20 lat, chociaż na początku to nie była taka kolekcja jakby zawodowa, bardziej pod kątem praktycznym. Przez pewien czas starałem się też gromadzić gry wydawane w Polsce, przy czym rynek się tak bardzo zmienił, że dzisiaj to jest właściwie niemożliwe, by jedna osoba kolekcjonowała i zbierała wszystkie tego typu rzeczy, więc ta kolekcja jest zasadniczo mocno rozproszona i bardzo niepełna. Natomiast daje mi dużą odskocznię do tego, żeby na przykład wykorzystywać je w pracy, czy na przykład móc śledzić też nowości w mechanice. Im więcej się gra, tym więcej różnic się dostrzega. To nie jest zamknięty temat. I co jakiś czas pojawia się jakiś super nowy pomysł, który odmienia branżę planszówkową i mocno wpływa także na innych producentów i innych pomysłodawców.
3: Z pana punktu widzenia gry planszowe cieszą się większym powodzeniem w Polsce niż na przykład gry wideo albo jakieś inne?
5: To jest bardzo trudne do porównywania. Gry planszowe mają bardzo dużą zaletę, jeśli chodzi o taki walor uspołeczniania. Bardzo dobrze sprawdzają się na spotkaniach rodzinnych czy ze spotkaniach ze znajomymi. Natomiast gry wideo, no to jest zupełnie inny rodzaj spędzania rozrywki. Bardzo często samodzielnie, nawet jeżeli łączymy się poprzez sieć, poprzez wirtualną rzeczywistość, w wirtualnym świecie, w jakiejś grze, to nie jest to ta relacja, którą dają gry planszowe, bo nie daje to możliwości na przykład spojrzenia w oczy swojemu przeciwnikowi. Ja bardzo często też dzieciom tłumaczę taką zdrową relację. Gramy w szachy i nawet w złości, w ferworze rywalizacji rzucamy, nie wiem, takie mocne słowa, zabiję cię, albo już zaraz tutaj cię zmiażdżę. Kiedy spojrzymy na tego przeciwnika, który siedzi po drugiej stronie, to jednak tonujemy te nastroje. Widzimy jego reakcję, patrzymy mu w oczy, to też zupełnie inny poziom takiej interpersonalnej relacji. I grając w grę wideo, no takie słowa przychodzą w ogóle bez ciężaru gatunkowego, bez zastanowienia się, kto jest po drugiej stronie, czy my aby nie szarżujemy za bardzo z takim nazewnictwem i z takimi wielkimi słowami. I w drugą stronę, bo to nie muszą być tylko złe emocje, proszę sobie wyobrazić, gramy w szachy, ostatni ruch jest szachmat i spojrzenie w oczy przeciwnikowi. Żadna relacja komputerowa, żadna gra wideo nie zastąpi tego poczucia zwycięstwa i relacji z tym przeciwnikiem, którego nam się udało pokonać. Żadna relacja typu, nie wiem, Skype nie da nam takiej satysfakcji, jak przeciwnik pokonany przy jednym stole.
3: Jednym słowem, gry planszowe powodują też to, że możemy kontrolować nasze emocje, ale też dają taką satysfakcję.
5: Wie pani co? Muszę pani zacytować Rogera Calua, to jest jeden z pisarzy, filozofów także, który powiedział o grach: tylko w grze możemy pokazać prawdziwego siebie. I bardzo często gdzieś w życiu codziennym musimy się tonować, musimy gdzieś te swoje konwenanse wprowadzać, a jednak w grze pokazujemy to, co jest naszym gdzieś skrytym celem. A w grze możemy to przepracować, nawet jeżeli to są jakieś złe emocje, to kiedy po grze gdzieś omówimy to sobie, zbudujemy relacje z współgraczami, podsumujemy sobie to, to daje nam to i odskocznie do tego, żeby ocenić siebie wzajemnie, ale też nauczyć siebie samego. Roger Calua, myśląc o tym, że w grze pokazujemy swoje oblicze, także miał na myśli to, że możemy uczyć się siebie wzajemnie.
3: wspomniał Pan, że to jest właśnie taka dobra okazja do tego, żeby spędzić czas razem, a jakbyśmy tak chcieli polecić na przykład studentom jakieś gry planszowe, które mogłyby wzbogacić ich wiedzę albo też w jakiś sposób zintegrować, no to jakie by Pana zdaniem były to gry?
5: No i to jest temat rzeka, bo dzisiaj gdybyśmy mieli komuś doradzać bezpośrednio tytuł gry, to najpierw musimy wiedzieć komu. I jeśli na przykład o mnie chodzi, to jest, co tą osobę interesuje. Czy jest na przykład pasjonatem historii, czy lubi czytać fantastykę, czy będzie chciał spędzić z rodziną chwilę na grze, czy raczej chce zagrać ze znajomymi. Bo właściwie dzisiaj ten rynek jest tak rozbudowany, że każda z tych grup, o których sobie tutaj ogólnie pomyślimy czy powiemy, może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Jest kilka gier, które sprawdzają się właściwie zawsze. Jeśli myślimy na przykład o spotkaniu towarzyskim, polecam grę Dixit. To jest bardzo piękna gra. Wspominałem wcześniej o artefaktach w grze. W tej grze są setki obrazków. I to jest klucz tej gry. Na tych obrazkach są niejednoznaczne rysunki, które mają nam kojarzyć się z różnymi rzeczami. I to jest gra w skojarzenia. Widząc obrazek, jeden gracz rzuca skojarzenie, pozostali muszą dobrać ze swoich obrazków coś, co pasuje do takiego hasła. Ja wiem, że trudno się o tym opowiada, natomiast gra daje niesamowitą dużą ilość przyjemności. Dla kogoś, kto lubi na przykład handlować i wychowywał się na grze Eurobiznes,
3: oto ja.
5: To jest świetna gra, która idzie jakby krok dalej. Nie wszystko zależy tylko i wyłącznie od rzutu kostką, choć ma to pewne znaczenie. Nazywa się Osadnicy z Katanu. Gra jest w podstawowej wersji przeznaczona od 2 do 4 graczy, przy czym osobiście powiem, najlepiej się gra 3 i 4 osoby. Sam klucz gry to jest przede wszystkim handel między graczami. I hasło wymienię owce za 2 zboża, to jest typowe hasło w tej grze, albo oddam drewno za glinę, tylko kto daje co. I te właśnie ustalenia, ten handel w grze buduje bardzo ciekawą mechanikę, gdzie nie tylko rzut kostką decyduje o tym, jak będzie przebiegała rozgrywka, ale także to, jak kalkulujemy ryzykiem, jak dogadujemy się między sobą. Można nie mieć szczęścia w rzutach kostką, a tą grę jednak przeciągnąć na swoją stronę i przechytrzyć przeciwników, handlując z nimi tymi towarami, które są w grze.
3: Czy poprzez granie w takiej grze można zostać dobrym handlowcem?
5: Można, a to jest bardzo istotne, żeby każdą grę odpowiednio sobie i przygotować, ale też podsumować. I jeśli gramy ze znajomymi, z rodziną, a w szczególności z dziećmi, poświęćmy chwilę czasu więcej, dajmy sobie 10 minut także na to, żeby się wzajemnie pochwalić, jeśli jest za co, czasem skrytykować, pokazać, który ruch był tutaj decydujący, gdzie była ta decyzja, która dawała zwycięstwo. No i tutaj właśnie jest olbrzymia przewaga tych gier, gdzie właśnie decyzje mają jakieś znaczenie. Kiedyś bardzo popularna gra Chińczyk, czy inna nazwa Człowieku nie irytuj się, właściwie interakcja graczy spoczywa tylko i wyłącznie na rzucie kostką. Gracze decydują tylko, którym pionkiem się poruszyć. Czy nawet grzybobranie. To nie są gry, które są złe, tylko musimy mieć świadomość tego, jak ograniczoną mechanikę mają. Natomiast gry, w której decyzyjność, potencjał graczy musi się uwalniać w trakcie gry, gdzie posunięcia mają wpływ na rozgrywkę, to jest ten największy potencjał właśnie takich gier. No, oczywiście przykładem najbardziej klasycznym byłyby tu szachy, gdzie każde posunięcie może odegrać istotną rolę, ale szachy też mogą zmęczyć. Jest wiele gier pośrednich, które nie muszą być aż tak skomplikowane jak szachy i też tak proste jak grzybobranie.
3: Pana zdaniem, które gry są takie, że mogą rozwijać u młodzieży intelekt?
5: Każde, bo jeżeli damy sobie czas, to o czym wspominałem na podsumowanie, to możemy wyciągnąć z każdej gry jakieś wnioski. Nawet jeżeli to jest gra, w której zarządzamy ryzykiem, to też umiejętność podsumowania tego potrafi wyciągnąć wnioski dla graczy. Jeżeli to jest gra, w której wykorzystujemy pamięć, typowe memo, no to jest też gra, która ćwiczy koncentrację. Jest wiele gier, które bazuje na takich mechanikach, ale to może być gra, której możemy sprawdzać wiedzę. Na przykład mam tu ze sobą grę pod nazwą Timeline. To jest taka gra, w której jest mnóstwo kart. Na tych kartach są wydarzenia, akuratnie tutaj historyczne, z historii Polski. I zabawa polega na tym, żeby znając nazwę wydarzenia, no tu akuratnie mam przed sobą otwarcie lotniska na Okęciu. Musimy dopasować, czy otwarcie lotniska na Okęciu było wcześniej, aniżeli powstanie ołtarza Wita Stwosza, czy później. No oczywiście, powstanie lotniska było później. Sprawdzamy, z drugiej strony mamy daty. No i mamy już te dwie karty odkryte. Powstanie ołtarza Wita Stwosza 1489, lotnisko na Okęciu 1934 i kolejna karta. Sprawdzamy Bitwa Warszawska. No i tu nie jest taka sprawa już oczywista. Musimy określić, czy to było wcześniej, później, czy może pomiędzy tymi wydarzeniami. No i gracze, po pierwsze, jeśli nie znają tych wydarzeń, to się ich uczą, a po drugie, jeżeli znają, no to muszą tą wiedzę wykorzystać. No nie ma lepszej nauki niż poprzez zabawę. I tego typu mechanik w grach może być znacznie, ale to znacznie więcej. Tu mówimy o wiedzy historycznej, ale to może być na przykład wiedza, czy w ogóle umiejętność komunikacji. Mam ze sobą kostki z różnymi obrazkami z tak zwanej serii Story Cube. Graczem w trakcie gry rzucają tymi kostkami i widząc to, co wypadło na tych fantazyjnych kostkach, muszą opowiedzieć historię. No akurat nie, tu mamy jakąś przerażoną twarz, dinozaura i kurzą łapkę. No i musiałbym ułożyć historię, która nam te obrazki połączy. Niesamowita lekcja kreatywności, ale też umiejętność opowiadania w tej grze jest bardzo istotna. Akuratnie pomysłodawcą tej gry jest trener interpersonalny, który na początku szkoleń zauważył, że grupa jest niezintegrowana, ludzie ze sobą niespecjalnie chcą rozmawiać i trzeba ich jakoś otworzyć, jakoś zmusić do tego, żeby po pierwsze nie bali się rzucać pomysłami, nie bali się myśleć kreatywnie, nie bali się zabierać głosu. No to wykorzystał zabawę do tego, żeby grupy ośmielać. W tej chwili jest to cała seria dodatków także do tych kostek, które już jako dzieci można wykorzystywać do tworzenia swoich opowieści. Zresztą wydawnictwo też robi takie konkursy, w którym daje obrazki i każe, czy zachęca do tego, do wymyślenia swoich historii, które są przedmiotami konkursu co jakiś czas. Serdecznie polecam.
3: A co dla pana jest najbardziej pasjonujące w grach planszowych?
5: To się też zmieniało. Kiedyś była istotna interakcja z graczami. Dzisiaj bardzo często, kiedy gram, to szukam też ciężkich tytułów, gier strategicznych, czy takich, które... No jedna rozgrywka może trwać 3-4 godziny, bo daje to większą frajdę, pokazuje jakby całą budowanie mechaniki i rozbudowaną strategię. Istotna jest dla mnie także taka możliwość spędzenia wolnego czasu i budowanie pozytywnych emocji. To jest zabawa, to jest też gra, która ma dawać frajdę i też taką frajdę społeczną, gdzie możemy spotykać się ze znajomymi czy z rodziną.
3: Czy to zamiłowanie do gier planszowych zaobfitowało może tym, że pan stworzył na przykład jakąś swoją grę planszową?
5: No mam kilka gier w muzeum, które wykorzystuję. Nie są to super ambitne tytuły, raczej praktyczne wykorzystanie już gotowych mechanik. Natomiast myślę, że taka gra, która będzie wyzwaniem także dla mnie, to jeszcze przede mną, bo jednak im się więcej gra, to tym bardziej gdzieś tam się w głowie rodzą swoje pomysły. Tylko mam świadomość też tego, że dzisiaj rynek gier planszowych jest bardzo obfity i bardzo mocno konkurencyjny. Ilość wydawnictw, które nawet na polskim rynku konkurują, to jest naprawdę z roku na rok coraz to co większa liczba. Mało tego, pandemia wcale tego rynku nie zamknęła, a wręcz jakby na nowo otworzyła. Czytałem całkiem niedawno raport dotyczący sprzedaży gier w czasie lockdownu w Polsce. I co ciekawe, najwięcej sprzedało się wtedy gier dwuosobowych. I to szczególnie dystrybutorzy zwrócili na to uwagę, że ten rynek jakby gier dla mniejszej ilości osób był najbardziej dochodowy. No to chyba wymuszała sytuacja. Ja też lubię takie gry, w której można się spotkać 4, 5, nawet 6 osób. Lubię bardzo gry licytacyjne, bo one są niesamowicie emocjonujące, choć czasami mechanika bywa dość uciążliwa.
3: A skoro mowa o lockdownie i o koronawirusie, to powstała gra o koronawirusie, a stworzyli ją Kielczanie. Czy miał pan może okazję ją przetestować?
5: Miałem, grałem. Tak? Mam także swój egzemplarz. Jest także egzemplarz w Muzeum Zabawek i Zabawy. Myślę, że jest to takie podejście trochę oswajające rzeczywistość i jednocześnie jest takim pozytywnym przekazem, bo gracze wcielają się w rolę badaczy, którzy muszą jednak uchronić świat przed pandemią. I tą grę jakby dla osób, które chcą zdystansować się trochę od rzeczywistości i uśmiechnąć się jednak w czasach zwiększonego zagrożenia, to oczywiście polecam.
3: A czy brał pan może udział w turniejach z grami planszowymi?
5: Tak, niejednokrotnie, bardzo często. Między innymi też pamiętam taki wyjazd, wspominałem o losodnikach z Katanu, czyli tej grze z owcami, ze zbożem, z drewnem, z gliną. Brałem udział w Mistrzostwach Polski w tą grę. Natomiast mam tu pewien taki dysonans poznawczy. Oczywiście jak najbardziej, jeżeli ktoś chce takiej rywalizacji zasmakować, to bardzo proszę. Też od czasu do czasu w muzeum, no oczywiście nie w tej chwili, organizowaliśmy takie różnego rodzaju turnieje z grami. Natomiast jedna rzecz, tutaj przestrzegam wszystkich, rywalizacja, która gdzieś tam na końcu jest nagrodą, gdzie są jakieś benefity związane z tą rywalizacją, często bywa też problematyczna, bo czasem warto spędzić ten czas po to, żeby go spędzić pozytywnie, radośnie, uśmiechając się do ciebie, bez takiego ciśnienia i presji na zwycięstwo. Jednak turnieje mają taki ciężar gatunkowy związany z tym, że dla wielu osób wywołują taką zawziętość, która nie zawsze w grach jest pozytywna, ale nie u wszystkich. Czasami można się też przy tym świetnie bawić. Turnieje organizowane przez wydawców gier także mają taki pozytywny wydźwięk. Bardzo często promują jakiś nowy tytuł, żeby w ten sposób się z nim zapoznać, przetestować ją na pokazie, czy właśnie takim pokazowym turnieju, zdecydować się wtedy dopiero, czy trafi ona do naszej kolekcji, czy też nie.
3: Czy zna Pan jakieś ciekawostki o grach planszowych, którymi mógłby się podzielić z naszymi słuchaczami?
5: Polecam szczególnie wizytę w Muzeum Zabawek i Zabawy na zajęciach poświęconych historii gier planszowych. Tutaj staram się wszystkich, w szczególności młodych ludzi, zaciekawiać takimi rzeczami i nie będę ukrywał, że bardzo lubię też historii związanych z grami planszowymi, bo jeżeli prześledzimy w ogóle historię cywilizacji, to okazuje się, że te gry gdzieś tam zawsze funkcjonowały i to, że gdzieś znajdowane są w wykopaliskach, czy znajdowane są nawet przy różnego rodzaju remontach, to nie jest przypadek. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że niedaleko od Kielc, Sandomierzu, w Muzeum Okręgowym jest wyjątkowy eksponat. Są tam szachy sandomierskie. Jeden z nielicznych przykładów średniowiecznych

0: mieście Ur w Mezopotamii, znajduje się w British Museum, wykopaliska z lat 30. I ona ma niesamowitą historię, ponieważ przez lata tworzono do niej i różnego typu instrukcje, bo jest to gra, która ma już tysiące lat i przez długowieczne czasy nawet zapomniano, jak w nią grać. Tworzono różne nowe instrukcje, które by interpretowały, jak w taką grę można było zagrać. I co ciekawe, dopiero kilkanaście lat temu profesor z British Museum w trakcie prowadzenia prac nad jedną z kamiennych czy glinianych tabliczek odkrył opis wróżenia. I gdzieś w jego umyśle ten opis wróżenia skleił się z planszą, którą widział wcześniej, i zaczął badać to, czy aby nie można tego potraktować jako instrukcję do gry. I okazało się, że tak, być może była to gra, która miała jakieś mieć wartości profetyczne, gdzie miano wróżyć przyszłość w najbliższych latach, ale też pokazuje pewną instrukcję. Gra jest dość podobna do Chińczyka, gdzie pionki muszą być zbijane. No właśnie, a propos Chińczyka. Mówimy o grze, o której mam nadzieję radiosłuchacze też kojarzą, co to za gra, ale musimy mieć świadomość, że Chińczyk jest nazwą typowo polską. Nie jest to nazwa, która gdziekolwiek na świecie komukolwiek coś powie. I co ciekawe, nie jest to gra, która w Chinach została wymyślona.
1: To skąd taka nazwa?
0: To jest też niesamowite, bo wiąże się z produkcją gry. Sama gra trafiła do Polski z Niemiec, gdzieś w okolicy 20-lecia międzywojennego. Niemiecka nazwa tłumaczona na język polski brzmiała "Człowieku, nie irytuj się" i pod taką nazwą była ta gra sprzedawana. Zresztą do teraz część tych gier ma taką nazwę wypisaną. Natomiast Chińczyk dlatego, że pionki, którymi poruszano się po planszy, były w przekroju trójkątne, przypominające komuś chińską czapeczkę. I właściwie po co taka długa nazwa? "Człowieku, nie irytuj się, Chińczyk będzie prostsza". I stąd właśnie ta nazwa. W Niemczech ta gra do teraz nosi nazwę "Mensch, Engel, nicht dich", czyli dalej "Człowieku, nie irytuj się", w krajach anglojęzycznych "Ludo". I to też pokazuje, jak ta historia gdzieś tam się wiąże z rozwojem cywilizacyjnym. Dla mnie jedna z takich ciekawostek, która jest niesamowita i taka pokazująca tą relację, jest historia szachów, a właściwie nie cała historia szachów, tylko jakby jej niewielki fragment. Jak nazywa się figura, która stoi obok króla w Polsce? Jak mówimy na tą figurę?
1: To trzeba grać, żeby wiedzieć. Królowa?
0: No właśnie, w języku polskim bardzo często, czy część osób mówi o tym, że to jest królowa, a inne osoby twierdzą, że to jest hetman. Gdzie ta rozbieżność? No jak na jedną tą samą figurę można mówić jednocześnie królowa i hetman? No przecież na żywo w życiu byśmy się nie pomylili, prawda? Mhm. Rozróżnić faceta od kobiety, no chyba łatwo by było. I dlaczego to tak z historii wynika? Otóż szachy jako gra do Polski podróżowały z dwóch stron. Jedna strona to są razem z podbojami tureckimi, czyli za pośrednictwem najpierw Arabów, później Turków, trafiała ta gra do Polski razem z kulturą wschodu. W kulturze wschodu patrzono na tą grę typowo militarnie. To nie była gra intryg, to była gra wojskowa. W związku z tym obok króla musi stać główny dowódca. Może to być wezyr, może to być hetman, tak jak w naszej kulturze. Natomiast z drugiej strony ta gra trafiła do Polski trochę inaczej. Otóż podboje arabskie zaprowadziły szachy do południowej Hiszpanii, później do Francji i do Niemiec. I podróżując przez zachodnią Europę, tam gra zyskała taki klimat dworskiej intrygi. Klimat lokajów, może gońców, trochę wojska, ale też elementem życia rodzinnego był król i królowa. W związku z tym na zachód od Polski obok króla zawsze będzie stała królowa. Natomiast na wschód od Polski będzie stał hetman, wezyr czy inny dowódca. A że Polska była zetknięciem kultury zachodniej Europy z kulturą wschodu, no mówiło się o tym, że byliśmy przed murzem chrześcijaństwa i tu było to zetknięcie tych dwóch zupełnie różnych kultur, to w szachach to zetknięcie dokładnie widać. Stąd właśnie w szachach hetman i stąd właśnie w szachach królowa. A to od razu budzi takie też reperkusje zupełnie śmieszne. Proszę sobie wyobrazić szachy wytworzone na Ukrainie, gdzie obok króla stoi brodaty hetman i ta wystawa pięknych szachów jedzie do Londynu. I w Londynie ta figura brodatego hetmana będzie podpisana niestety Queen, bo w ich kulturze ta figura ma jedną nazwę. Tak jak na wschód od nas, no to musi być generał. My rozumiemy tą relację, natomiast już zachód Europy będzie miał tu dysonans poznawczy.
1: I teraz pytanie, czy hetman i królowa mogą się tak samo poruszać?
0: Oczywiście, tak, bo to jest dokładnie ta sama figura. Jeśli

0: chodzi o zasady do szachów, to one zostały skodyfikowane już dość dawno. Były różne wcześniejsze wersje, które były także mocno losowe, bo były też takie wersje szachów, gdzie kostki odgrywały jakąś rolę. Natomiast w rozumieniu już szachowym jak najbardziej i hetman, i królowa będą się poruszały dokładnie tak samo, czyli właściwie gdzie chcą, wzdłuż, w poprzek i po przekątnych.
1: Która gra planszowa zrobiła na panu największe wrażenie?
0: To opowiem taką historię gry, która została wydana w zeszłym roku. I w życiu nie myślałem, że moim takim gralem planszówkowym będzie gra o ptakach. Tytuł gry to jest Na skrzydłach. Bardzo lubiłem wcześniej także i gry fantastyczne, oparte o literaturę, o prozę. A jest to gra, ta moja w tej chwili ulubiona, wymarzona, w której zbieramy swoją kolekcję ptaków. I jest ona wydana w sposób przepiękny. Ilustracje w tej grze są takie, jakbyśmy przeglądali album z ptakami. W grze wszystko jest przemyślane. Od karmnika, po rodzaje pokarmów, które ptaki spożywają, po samą planszetkę i ozdobne karty. Wszystko jest podporządkowane sensowi gry i mechanice. Sama gra, jak wspominałem wcześniej, polega na zdobywaniu kolejnych ptaków do swojej kolekcji, które muszą zamieszkiwać odpowiednie tereny. Nigdy nie byłem ornitologiem. Ptaki, które obserwujemy w przyrodzie, ceniłem, bo też pięknie śpiewają, ich ubarwienie zawsze jest efektowne. Natomiast ich mnogość, różnorodność w grze opisana jest i gracze nie tylko poznają samą grę, ale także mogą się dowiedzieć, który ptak gdzie mieszka, jaka jest jego rozpiętość skrzydeł. I co ciekawe, to dla mnie jest niesamowite, autorka tej gry wykorzystuje wszystkie te elementy w grze. To, czy ptak ma rozpiętość skrzydeł 30 czy 50 cm, ma znaczenie dla gry. To, czy je robaki czy ziarna w większości, ma znaczenie dla gry. Mało tego, na małej mapce, na każdej karcie oznaczone są miejsca występowania, co także może wpływać na samą grę. Nie jest to bardzo skomplikowana gra, choć nie jest też najłatwiejsza. Ma też wersję, co może dla samotników mieć istotne znaczenie. Możliwość zagrania w tą grę samodzielnie przeciwko grze. Gramy jak z automatem i muszę powiedzieć, że moja fascynacja tą grą jest tak duża, że nawet automat mnie ogrywa, a chcę grać w tą grę dalej, więc to jest dla mnie bardzo dobra rekomendacja. Mimo to, że nie wygrywam, mimo to, że gra samodzielnie mnie ogrywa, to dalej jest to dla mnie ciekawa rozrywka.
1: To na koniec powiedzmy sobie jeszcze, dlaczego warto grać w gry planszowe i poświęcać im swój wolny czas?
0: Gry planszowe jako rozrywka mają bardzo dużo zalet. Dla mnie jedną z najważniejszych, o której już wspominałem, to jest socjalizacja. Po prostu dobrze bawimy się w grupie. Dzisiaj mamy olbrzymie zagrożenie wynikające nie tylko ze smartfonów, ze świata wirtualnego czy z konsoli, ale też z takiej relacji społecznej. Nie umiemy się bawić razem. Proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo często wiele zabaw, także zabaw dzieci, dzisiaj jakby zmierza w kierunku pewnego takiego samodzielnego, indywidualnego bawienia się. A gry planszowe dają nam przede wszystkim możliwość odbudowania relacji, to nie tylko relacji gdzieś tam w rodzinie, ze znajomymi, ale też proszę sobie wyobrazić taką sytuację, mamy świąteczne spotkanie w domu, bardzo często ono może gdzieś tam prowadzić do rozmowy, nie wiem, o polityce, o której nie chcemy rozmawiać, czy o tematach drażliwych. Dajmy sobie inny kontekst. Zbudujmy inną relację. Rozłóżmy grę planszową, porozmawiajmy o tej grze. Zagrajmy w nią, podsumujmy ją. Daje nam to zupełnie nową odskocznię do tego, żeby bawić się razem. Także dzieci dzisiaj mają potworny kłopot z tym, żeby uczyć się wzajemnie ze sobą pracować w grupie. To nauczanie wczesnoszkolne bardzo często skupia się na tym, żeby dzieciaki nauczyły się funkcjonować w nowej grupie społecznej. A gra planszowa wprowadzona na przykład w domu, czy nawet w trakcie zajęć szkolnych, zmusza nas do tego, by wzajemnie współdziałać. Dzisiaj jest także bardzo wiele gier, które kładą sobie za cel konkretną umiejętność, którą chcą wprowadzić. Rozmawialiśmy w trakcie o grach, które rozwijają umiejętność historyczną czy umiejętności językowe, ale jest cała gama gier opartych o matematykę, w której wręcz matematyka jest wprowadzona w sposób zabawowy. Tabliczka mnożenia, czy nawet proste dodawanie czy odejmowanie w sposób zabawowy wprowadzone dla dzieci jest tylko i wyłącznie zabawą, a nauka przychodzi zupełnie jakby podprogowo. Poza tym coś, co jest niezależne i uczymy się nieświadomie. I to dla dzieci także jest bardzo wygodne i to jest olbrzymia zaleta gier. Ta zaleta jest z drugiej strony zagrożeniem i to przestrzegam przed tym, żeby wybierać gry odpowiedzialnie. Bardzo łatwo jest się zrazić w ogóle do spędzania czasu w ten sposób, kiedy dobierzemy źle tytuł do naszych oczekiwań. Jeżeli chcemy zagrać ze znajomymi w wieku 20-25+, no to nie wybierzmy gry familijnej dla 5 czy 10-latków, bo się mocno rozczarujemy. Dzisiaj rynek jest nasycony grami, każdy może znaleźć coś dla siebie. Mało tego, polecam też w internecie, to jest olbrzymi zasób także recenzji i osób, które zajmują się tym, by podpowiadać, co wybrać dla siebie w danej sytuacji, by nie popełniać takiego błędu, który może nas zrazić do tego typu zabawy.
1: I moi drodzy Państwo, będziemy kończyć. Przypominam, że dzisiaj w Mieście Młodości rozmawialiśmy o grach planszowych, a ich temat przybliżył nam ich pasjonat, a także pracownik Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, pan Przemysław Krystian. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, cała przyjemność po mojej stronie.
1: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Wojciech Mikołuszko, autor książki Wojtek, jest dziś moim i waszym gościem. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry.
3: Książki bardzo pięknej i mądrej, która pokazuje młodym ludziom kilka bardzo ważnych spraw. Jedną z tych ważnych spraw jest konieczność dbania o przyrodę, takie odniosłem wrażenie, a konkretnie o zwierzęta, a jeszcze konkretniej w tej książce, o bociany. No i skąd te bociany się wzięły?
4: Bociany wzięły się z tylu powodów, że aż się zaciąłem w tym momencie.
3: Mamy bardzo dużo czasu, możemy opowiedzieć o każdym powodzie.
4: Bocian jest ściśle powiązany z nami, z ludźmi, z naszą kulturą, więc wziął się z kilku powodów. Jest takim z jednej strony symbolem naszego kraju, zakorzenionym mocno w naszej kulturze i to sięgającej czasów przedchrześcijańskich, słowiańskich, ale chrześcijaństwo też przejęło tę symbolikę bociana. On był takim w najprostszym, takim banalnym ujęciu przynoszącym dzieci na wiosnę, ale tak naprawdę w takim rozumieniu mitologicznym, dużo ważniejszym, bo odlatywał na zimę do wyraju, podobnie jak wszystkie ptaki wędrowne migrujące w wierzeniach Słowian, którzy nigdy nie byli przecież w Afryce, a często nie dalej niż, nie wiem, tam 50 kilometrów od swojej wsi, to się w życiu nie oddalili, no to wyobrażali sobie, że szczególnie bociany, ale inne ptaki też odlatują do świata zmarłych, tam zrywają dojrzewające dusze, w dodatku często tam się zamieniają w ludzi. Zabicie bociana było takim grzechem wręcz. Te czerwone nogi świadczyły o jakimś powiązaniu z krwią. To, że on bywa często na podmokłych łąkach, to też wiązało się z mitologią słowiańską, więc on, ponieważ tam rozmaite żaby, węże, to z kolei była strefa zła w mitologii słowiańskiej, więc on bardzo u nas zakorzeniony, bardzo szanowany. Już w czasach stricte chrześcijańskich nawet Norwid pisał, że bociana nie można zrzucić z gniazda, zawsze się go szanuje, bo zrzucenie gniazda bocianiego to było równoznaczne z zabójstwem, a stał się z drugiej strony w pewnym momencie największa populacja bocianów białych w Europie, w całej Europie, jest w Polsce, więc tym bardziej jeszcze stał się takim symbolem ptaka.
3: Trochę też narodowym symbolem, prawda?
4: Tak, a jeszcze biało-czerwone kolory i trochę tak czarnego, co prawda, ale to idąc tak tropem kulturowym, a przyrodniczym, z drugiej strony mamy taką małą świadomość tego, jak bardzo ten bocian wiąże nas z całym światem. Z jednej strony on jest taki bardzo polski, a z drugiej on spędza, powiedzmy, w uproszczeniu, 5,5 miesiąca u nas, 5,5 miesiąca w Afryce, no i dodajmy te po miesiącu wędrówki w każdą stronę, czy tam 5 miesięcy u nas, 5 miesięcy w Afryce, miesiąc wędrówki, to jest niecały miesiąc w jedną stronę i w drugą. I tak naprawdę dlaczego my go traktujemy jako ptaka polskiego?
3: No musimy się nim dzielić.
4: No tak, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że to jest ptak afrykański, który przylatuje do nas na wiosnę, żeby się rozmnożyć. I nagle to, co się wydaje takie typowo polskie, jest tak naprawdę międzynarodowe, bo on jeszcze lecąc z tej Polski do Afryki. On często lecą aż do Republiki Południowej Afryki, czyli to jest 12 tysięcy kilometrów w jedną stronę. Mija właściwie 3 kontynenty, bo zahacza o Azję, lecąc przez kilka krajów Europy, przez kilka krajów Azji, przez kilka krajów Afryki, staje się takim międzynarodowym ptakiem, który w dodatku, jest trzeci powód, z powodu zmian wprowadzonych przez człowieka zaczyna ginąć i to na potęgę. I my tutaj podchodzimy do niego jak do ptaka świętego. natomiast sami go niszczymy, niszcząc jego środowisko, z drugiej strony nie współpracując, czy wręcz, nie wiem, jakby lekceważąc kraje azjatyckie, Bliskiego Wschodu i afrykańskie, skazujemy go na wymarcie, bo jeżeli bocian nie poleci do Afryki, jeżeli tam nie przetrwa, to nie wróci do nas. Część bocianów przestała odlatywać, a to też wcale nie jest dla nich korzystne, bo z powodu takich rozmaitych trudności, które napotykają po drodze, taki wędrowny co roku dziesiątki milionów ptaków giną i tak zawsze ginęły, bo wędrówka do Afryki z powrotem jest trudna. Natomiast z powodu działalności człowieka, zabijania ptaków i to aktywnego zabijania i niekoniecznie dla jedzenia, dla sportu, z powodu niszczenia siedlisk, z powodu rozszerzania się Sahary, z powodu niszczenia jedzenia w Afryce, czyli owadów, i nagle u nas brakuje niektórych ptaków, a my przecież tak o nie dbamy. Już pomijając, że wcale tak bardzo nie dbamy o te ptaki.
3: No właśnie, bo tutaj powiedziałeś kilka faktów naukowych, które są niezaprzeczalne, ale w tej książce dla młodszego odbiorcy, chociaż ja przyznam szczerze, że bawiłem się bardzo, może nie bawiłem się, ale bardzo dużo rzeczy z niej wyciągnąłem. Główny bohater, czyli bocian Wojtek, przeżywa właśnie mnóstwo perypetii związanych z tą właśnie niszczycielską rolą człowieka, który niekoniecznie właśnie dba o te populacje ptaków.
4: Ja przez bociana też chciałem pokazać właśnie te powiązania. Ten nasz na pozór właśnie narodowy, tylko i wyłącznie polski ptak, a tak naprawdę wiążący nas z całym światem, te silne powiązania, to, że żeby dbać o przyrodę, to nie wystarczą puste słowa, nie wystarczy tylko pojedyncze działania, czyli będziemy chronić gniazda bocianów na słupach średniego napięcia i budować im te podnośniki, te takie zainstalowane, żeby się im nic nie stało. To, że, nie wiem, duża część polityków, przepraszam, a za nim niektóra część społeczeństwa, pewna część społeczeństwa lekceważy globalne ocieplenie i emisje gazów cieplarnianych. A okazuje się, że też, proszę bardzo, nawet na naszego bociana wpływa na to, jak on przeżyje ten symbol polski. A jeszcze ostatni powód, dla którego wybrałem bociana, to jest również to, że on dużo go jest na moim rodzinnym Podlasiu, skąd pochodzę, z takim ptakiem. No już koło Warszawy, gdzie mieszkam, nie jest aż tak pospolity, ale na Podlasiu go dość łatwo spotkać. A już też taki bardzo osobisty powód, to na domu, obok domu mojej babci, we wsi Grabowiec, koło Bielska Podlaskiego na Podlasiu, gdzie spędzałem często wakacje jako małe dziecko, i dla mnie w pamięci, w wspomnieniach oczywiście upiększonych przez czas, to jest taki raj dzieciństwa. I tam było gniazdo bociana na takiej uciętej częściowo topoli, to również jest na złamanej w pół topoli, więc...
3: I więcej, bo ty w zakończeniu tej książki podajesz, co zmyśliłeś, a co było prawdą, ale o tym nie wspomniałeś.
4: Nie wszystko powiedziałem. Rozebrałem się trochę w tym zakończeniu, podając dokładnie publikacje naukowe, na których oparłem jednak wymyślono przeze mnie wędrówkę bociana.
3: No właśnie, bo bardzo mnie interesuje to, ty jesteś dziennikarzem naukowym, jesteś przyrodnikiem i z tej wiedzy takiej czysto naukowej przenosisz te wszystkie bardzo ważne aspekty do książki dla młodszych osób, prawda? Jakby popularyzujesz tę wiedzę. Ja czytając tę książkę miałem wrażenie, że to może być bardzo dobry suplement do podręcznika lekcji przyrody w szkole podstawowej, bo tłumaczy o wiele więcej niż suche fakty właśnie, które są niczym nieobudowane, bo w tę historię wchodzimy i przeżywamy.
4: No taki był mój cel. No to jest jakby moim marzeniem jest łączenie różnych rzeczy, nawet jakimś elementem mojego życia zawodowego poplątanego, no bo jestem dziennikarzem naukowym, kończyłem studia przyrodnicze, takie geologiczno-biologiczne. Miałem indywidualny tok nauczania, znaczy indywidualne studia były troszeczkę na geologii, trochę na biologii. Z drugiej strony zawsze interesowało mnie pisanie. Mam później podyplomowe studia dziennikarskie skończone, mam kurs scenopisarstwa zakończony, więc jakby
3: lubię... I to wszystko się łączy.
4: A żebyś wiedział, no to naprawdę można, właśnie ta książka pokazała mi, że można połączyć. To, co mówisz, no wiedza o emisji gazów cieplarnianych jest po prostu sucha, jeszcze przerażająca i po prostu dzieci ziewają z nudów albo z kolei wpadają w panikę, albo, nie wiem, nie potrafią odnieść do swojego życia, albo za bardzo. Natomiast jeżeli, tak samo bociany, natomiast elementy pisania fikcji literackiej, czy również elementy tego, jak się tworzy scenariusze filmowe, z których wykorzystałem, no, takie są proste zasady większości scenariuszy filmowych, że bohater musi mieć cel, bohater musi mieć przemianę, przejść w czasie trwania filmu. No i mój bohater ma tu cel, obydwaj bohaterzy.
3: Oby tak. Jeden i drugi ma konkretne cele. No właśnie, bo jest dwóch bohaterów. Jeden to jest ten bohater zwierzęcy, tak sobie to rozróżniłem, czyli bocian Wojtek, drugi drugi bohater ludzki, Jacek, kilkuletni chłopiec, który właśnie bardzo chce pomóc tym bocianom. Jest to postawa godna naśladowania. Jest to koleś, który uparcie dąży do celu.
4: Tak, połączyłem to, żeby też raz, po pierwsze mnie to poruszało, takie historie, połączenie świata zwierząt, świata ludzi, splątanie tego wszystkiego i mam nadzieję, chciałem, żeby się to udało, żeby udało się to splątanie tymi nitkami silnymi, pokazanie związków. Chłopiec broni gniazda, ale też ma w tym swój indywidualny ludzki cel. On chce ochronić gniazdo, bo wierzy, że jeżeli ochroni gniazdo i bocian wróci na to gniazdo wiosną, nie zdradzam dużo, bo to już na początku jest książki, to również jego tata wróci, który na samym początku książki wyjeżdża. Nie do końca, z czasem się dowiadujemy, z jakich powodów, o co chodzi Jackowi, ale Jacek z całych sił wierzy. To jest jego prywatna wiara, ale którą w jakiś sposób podzielamy, mam nadzieję, czytając tę książkę, że on musi to ochronić po prostu, żeby spotkać znowu tatę. A mama, która jest bardziej racjonalna, mu pokazuje, że gniazdo jest zniszczone, gniazdo może spowodować wypadek, może jemu zaszkodzić i mama wykazuje się takim racjonalną pewną nadopiekuńczością, więc mimo, że go kocha i to mam nadzieję, że widać, a z drugiej strony staje się w jakiś sposób przeciwnikiem tego bohatera. On musi dużo przejść, żeby doprowadzić do swojego celu. Czy mu się uda, to nie zdradzę.
3: Nie zdradzamy tego. Oczywiście. Zachęcam wszystkich, żeby samemu się o tym przekonać. Ale dotknąłeś teraz właśnie kolejnego wątku, który pojawia się w tej książce, bo oprócz tych bocianów, oprócz tego, że dowiadujemy się o ich losach, jak wędrują, jakie mogą napotkać ich niebezpieczeństwa, o tym, że główny bohater, ten ludzki, też dąży do pewnego celu i chce temu bocianowi pomóc, to dotykamy tutaj też bardzo, myślę, że istotnej płaszczyzny, czyli więzi rodzinnych i takich emocjonalnych zdarzeń w rodzinie. Poruszająca jest ta historia, która się pojawia w tym planie jakby ludzkim, w tym, jak ten nasz młody główny bohater czeka na swojego tatę, jak wierzy w to, żeby wrócił, jak ważne jest to, że rodzina stanowi pewną całość, prawda?
4: Tak. No, mam nadzieję, że chciałem, żeby to było poruszające. Mam nadzieję, że nie są to za mocne emocje dla dzieci, no bo tak oceniam książkę na dzieci 7+, powiedzmy od 7 roku życia. Dla młodszych może być właśnie trudne emocje, te wyjeżdżający tata i dziecko, które walczy o powrót bociana, pośrednio o powrót taty. I te relacje rodzinne, w których z jednej strony chcemy sobie pomagać, a z drugiej się ranimy. No to jest dla mnie jakiś taki paradoks, obserwując świat, swoją rodzinę, inne rodziny, że patrzę sobie, to jest dobry człowiek, ten chce dobrze, a ranią się i się niszczą, myślę, kurczę, blaszkę, no dlaczego?
3: Jak to jest możliwe, prawda? Tak. Utrudniamy sobie życie.
4: Tak, i coś w tym jest, natomiast wymaga to troszeczkę przełamania, nie wiem, naszych egoistycznych pobudek, szacunku dla drugiego człowieka, zaufania. No mam trójkę dzieci od najmłodszego Jacka też, przepraszam bardzo, tak samo jak na bohater mojej książki, jak się złożyło, bo na początku bohatera książki wyobrażałem sobie, to nie jest mój syn, natomiast trochę na wygląd fizyczny i zachowania pewne do mojego synka najmłodszego i chciałem, no na wszelki, nazwałem go tak samo, żeby to porównywać pewne cechy charakteru.
3: Ale bocian Wojtek to nie ty, to nie Wojciech Mikołuszko.
4: To nie jest. No oczywiście też tak się złożyło, że są pewne bardziej osobiste rzeczy, niż bym chciał. To, tak, bocian Wojtek to nie ja, moja żona znalazła w tym bocianie parę moich cech, przeczytała, mówi, proszę cię bardzo, mówi, to jest twoja cecha. Mówię, ale to nie zdradzę, bo ja aż tak się nie rozbiorę tutaj, jeszcze będzie. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o tytuł Wojtek jest to ludowa nazwa bociana, jest używana, sam byłem świadkiem, jak mówiono, Wojtek przyleciał i to nie było o mnie, tylko właśnie o bocianie i wydało mi się to najpierw zabawne, później się nieco przestraszyłem, ale po dyskusjach z redaktorką książki, która zawsze służyła mi radą, uznaliśmy, że zostawimy tego Wojtka. Więc tak, ale patrząc, wracając do tych moich dzieci, takiego Jacka 8-letniego już teraz i najstarszego Kacra, który ma 18 lat i jeszcze mam 17-letnią córkę Idę, taka konieczność czasami szanowania ich decyzji, co dla rodziców, którzy to wychowują, te kilkanaście lat, to bywa trudne, no bo z jednej strony myślę sobie, no ja mam doświadczenie, wiem, co jest dla niego lepsze, ale on podejmuje inną decyzję, która dla mnie jest czasami dziwna, ale no muszę to uszanować, żebyśmy się nawzajem nie niszczyli, a dziecko z drugiej strony musi uszanować pewną taką, no, dopiekuńczość rodzica, to sam będąc kiedyś dzieckiem też nie odczuwałem tego, że rodzice wychowując tyle lat dzieci, wkładając tyle miłości, uczuć, czasu, a również i pieniędzy, to później mają jakoś im się wydaje, że oni wiedzą lepiej. Mhm. I czasem wiedzą, no ale pozwólmy
5: czasem
4: dzieciom...
5: ciężko jest się z tym pogodzić po
4: tak,
5: prostu.
4: Tak, ale no, pozwólmy, nie wiem, dzieciom błądzić i nam samym błądzić. Trzeba znaleźć swoją ścieżkę. Żeby znaleźć swoją ścieżkę, trzeba czasem pobłądzić. No, nie widzę czasami innej drogi.
5: I to właśnie tutaj też w tej książce wychodzi. Ja jeszcze wrócę do tej edukacji ekologicznej młodych osób, bo tak odbieram trochę tę książkę, że daje do myślenia i zdajesz sobie sprawę, że no, kto jak nie my może o to zadbać w dzisiejszych czasach. Czy z twojej perspektywy, z perspektywy przyrodnika i dziennikarza naukowego, musimy edukować młodych ludzi?
4: No musimy. To jest
5: w kwestii środowiskowej.
4: Przemądrzale powiem, no, już troszkę widziałem, więc naczytałem się od publikacji naukowych, widać to. Natomiast żeby edukować młodych, to po pierwsze oni muszą polubić tę przyrodę. No marzyłoby mi się, żeby pokochali, ale też poczuć te więzi. Mam wrażenie, też również temu służy ta książka, że pokazaniu tych licznych więzi, jakie łączą nas z przyrodą, bo prosta zasada, bronimy czy chronimy to, co kochamy albo co uważamy za potrzebne. Jeżeli jesteśmy oddzieleni ekranem wyłącznie komputera i nie odczuwamy tej przyrody, to pomimo, że ona i tak ma na nas wpływ, bo po prostu jak przyroda zginie, to my nie mamy szans przetrwania. To jest kompletny racjonalny pogląd, niezależny od emocji, jakie mi towarzyszą, patrząc na przyrodę. To jeżeli jesteśmy, dzieci są oddzielone, dzisiaj są bardziej oddzielone przez ekrany smartfonów, komputerów, przez podwożenie do szkoły, sam mam ten kłopot, duży ruch samochodowy na ulicy, który nie pozwala mi wypuścić najmłodszego synka samego do szkoły, bo boję się, że na tym rowerku wjedzie na przejście i już go stracę na zawsze. I te lęki mi towarzyszą, a jednocześnie chcę pokazać, jeżeli dzieci polubią przyrodę, docenią ją, pokochają, poczują te więzi, to będą później chciały chronić, no ale bez przyrody No nie da się żyć. Przyroda ponadto oferuje tyle możliwości, tyle wspaniałych rzeczy do rozwoju i wydaje mi się, że po prostu jest wartościowy. No. Oprócz tego, co mówię, podstaw, że już stricte racjonalnie, ekonomicznie, finansowo, no po prostu nie przetrwamy bez przyrody.
5: W swoich dzieciach zaszczepiłeś miłość do przyrody?
4: Myślę, że trochę tak, choć to te moje myśli, że muszę zaakceptować, że wybierają inną drogę, to też dotyczą moich dzieci starszych, które w tej chwili są w liceum i myślą nad drogą zawodową i patrzę, że kierują się w stronę bardziej nauk medycznych, farmaceutycznych. Moja córka myśli o farmacji. Już widzę w nich, jest to jakieś zaszczepienie nauk przyrodniczych w szerokim znaczeniu, no ale nie stricte przyrody, więc myślę, szanuję. Z drugiej strony zależy mi, żeby nie było tak, że ci, co kochają przyrodę, szli na biologię i później zostawali biologami, nauczycielami biologii, naukowcami.
5: No wiesz, zawód można wykonywać różny, ale miłość do przyrody można mieć w sercu.
4: No więc myślę, że coś takiego zaszczepiłem. No mój syn najstarszy hoduje na przykład skorpiony, co niestety uciekł ostatnio. I znalazłem go w ziemniakach, więc zmartwiałem, widząc skorpiona między ziemniakami. Moja córka z kolei opracowuje projekt edukacji sama z siebie, zorganizowała grupę licealistów i pracują nad projektem edukacji o roślinach, o wartościach roślin. Suszyła rośliny, przygotowuje rozmaite ziółka, więc wydaje mi się, że coś w tym jest.
5: To jest ta miłość ogromna.
4: Tak, tylko właśnie idzie, myśli sobie o wartości jakby medycznej, farmaceutycznej, farmakologicznej roślin. Natomiast Kacper z jednej strony interesuje się szeroko pojętymi bezkręgowcami, z drugiej potrzebuje też, nie wiem, jakiegoś adrenaliny, dlatego myśli, nie wiem, o ratownictwie medycznym, o tak dalej. No, patrzy, no, co z tego wyniknie. A najmłodszy, ja coś jeszcze trudno powiedzieć. No, lubi z nami chodzić na spacery, nie wiem, do ogrodu botanicznego w warszawskim Powsinie, gdzie rzeczywiście sporo miejsca. Więc...
5: No dobrze, to teraz powiedz tym rodzicom, którzy nas słuchają, jak to zrobiłeś? Jak tę przyrodę zaszczepić w tym młodym człowieku? Jak pokazać mu, że po pierwsze nie jest nudna, po drugie dbanie o nią nie jest tak naprawdę ogromnym wysiłkiem, trzeba po prostu przestrzegać kilku prostych zasad. No i dla dlaczego jest tak istotna dla nas?
4: No, jakby podstawowy zasada, to spędzajmy fajnie czas w przyrodzie. Myśmy to robili z Idą i Kacrą, moimi starszymi dziećmi. Było tyle łatwiej, że odkryłem prostą zasadę, którą większość rodziców dość szybko odkrywa, że dzieci potrzebują dzieci. No, samotne dziecko się nudzi, więc jeżeli pójdziemy z samotnym dzieckiem na wyprawę przyrodniczą, to ono może się nieco zanudzić. Więc jak Ida i Kacr mają różnicę wieku 1,5 roku, więc było dużo łatwiej, bo oni we dwójkę już się razem bawili. Oni po prostu szliśmy do lasu, oni tam biegali, wspinali się po drzewach, spędzali czas, jakby ochłonąc przyrodę podświadomie, no po prostu czując, że to jest fajne miejsce, w którym się dobrze spędza czas. I to jest podstawa dla mnie, no po prostu bądźmy i nie wiem, pozwólmy dzieciom włazić na drzewach. Ja pozwalałem, no.
5: No ale widzisz, i tutaj pojawia się kontrargument od innych rodziców, którzy powiedzą, no tak, las, kleszcze, inne zagrożenia, włażenie na drzewa, no proszę, przecież można spaść i się połamać, tak? No ja pamiętam, że my w dzieciństwie łaziliśmy po trzepakach i całe szczęście, ale nikomu nic się nie stało. Teraz jakby jest straszne napięcie, prawda?
4: Tylko, że jakby coś za coś. Nie jest tak, że uchronimy przed upadkiem z drzewa, a w zamian będziemy mieli w pełni zdrowe dziecko. Dziecko, które siedzi w domu, jest narażone na krótkowzroczność, otyłość,
5: używanie słupa.
4: Tak, problemy z nadgarstkiem silne, więc oczywiście to jest ryzyko. Natomiast jest dobre ryzyko i złe ryzyko. Tak, ja nawet to, co opowiadasz, czyli na podwórku dzieci bawiące się na trzepaku. Na moim podwórku w tym mieście Bielsk-Podlaski był wielki kasztanowiec i kiedyś jeden kolega spadł i karetka przyjechała, rzeczywiście miał złamany obojczyk. Tak, tak, jest to groźne, tak, to zgadzam się. Natomiast jakby zyski są, no musimy to oczywiście minimalizować ryzyko. Kleszcze są rzeczywiście problemem, natomiast po pierwsze jedna choroba przenoszona przez kleszcze, czyli kleszczowe zapalenie mózgu, jest do ochronienia przed tą chorobą, przepraszam za niezgrabne sformułowanie, ponieważ są szczepionki na kleszczowe zapalenie mózgu. Druga choroba, borelioza, też niebezpieczna. Troszeczkę trudniej się przed nią chronić, bo nie ma szczepionek, natomiast kleszcz przekazuje te bakterie 24 godziny po wkłuciu się, więc jeżeli odpowiednio wcześnie wyjmiemy kleszcza, to problem znika. Po trzecie są antybiotyki. Jeżeli odpowiednio szybko zaczniemy się leczyć, to po prostu jesteśmy w stanie boreliozę spokojnie wyleczyć. Późniejszą boreliozę trochę trudniej, ale też się da, więc też nie ma powodu do paniki, bo naprawdę zwariujemy. To nie jest to, że chroniąc dziecko przed boreliozą i złamanym obojczykiem zapewnimy mu szczęśliwe dzieciństwo. To jest coś za coś, naprawdę. To nie ma tak.
5: Bo pojawiają się też takie argumenty, że no dobrze, ludzie na wsi mają, na wsi albo w mniejszych miejscowościach mają o wiele łatwiej, bo ta przyroda jest faktycznie bliżej nas. No ale w takim dużym mieście, nie wiem, Warszawa, Wrocław, Kielce, no jakby może jest trochę trudniej, no, ale przecież mamy parki, mamy mnóstwo ogrodów botanicznych, mamy szereg innych atrakcji, które zupełnie mogą pokazać temu człowiekowi, młodemu człowiekowi, że przyroda jest fajna, nie jest nudna, jest piękna.
4: Tak, jest oczywiście troszeczkę trudniej, ale to też zależy od jakby ambicji. Nie chodzi o i to, co swoim dzieciom przekazywałem, o jakieś ambicje, że pojedziemy do serca Puszczy Białowieskiej, pokażę im najstarsze dęby świata i najbardziej skomplikowany ekosystem leśny w całej Europie. No nie, nawet kilka drzew, chodzi o zwykłe, a również to ułatwienie, no jeżeli trawników nie kosimy tak już po prostu jak do pola golfowego, tylko rzeczywiście w mieście zostawiamy troszeczkę więcej tych tak zwanych chwastów, tam rzeczywiście jest ciekawie, tam po prostu warto wyjść na zwykły trawnik, parę drzew za blokiem. Myślę, że coś się znajdzie. Oczywiście fajnie jest pojechać do lasu. My mamy taki las koło Warszawy, gdzie jeździmy. Nie jest jakoś super ekstra atrakcyjny, natomiast wystarczająco, że jest i rzeczka, i troszeczkę wody, i zróżnicowany las, żeby dzieci znalazły swoje miejsce do zabawy, żeby czasami właśnie jak i dakacer byli mali, no ja się kładłem sobie na trawie i nawet przysypiałem, a oni tam biegali gdzieś po drzewach. To jest czasami...
5: To jest chyba trochę mniej niebezpieczeństw niż w centrum miasta, prawda?
4: Tak, gdzieś no jakby, ale to co mówiłeś o tym zagrożeniach wspięciu się na drzewa, to rzeczywiście, powiedzmy, mamy bywają bardziej nadopiekuńczy niż tatusiowi, więc to jest pewna przewaga, jak ze mną szły, bo jak moja żona gdzieś znikała, później wracała, to była zmartwiała, bo dziecko było wysoko na drzewie, a ja przysunąłem pod tym drzewem, ale nic się wtedy nie stało, naprawdę. No więc oczywiście może nie powinienem pozwolić aż tak wysoko wejść na drzewo, natomiast to, co mówiłeś, w mieście jest trudniej oczywiście, ale są miejsca, w dodatku świadomość rośnie, powstają takie bardziej naturalne place zabaw, które wykorzystują, nie wiem, drewno, drzewa, czy roślinność miejscową, czy kamienie, tak żeby dziecko poczuło tę naturalną fakturę i żeby też odbierało wszystkimi zmysłami, bo to też jest ważne, żeby jeżeli oglądamy film przyrodniczy, to widzimy, wykorzystujemy dwa zmysły, wzrok i słuch. Natomiast jeżeli jesteśmy w lesie, no to mamy dodatkowo zapach, dotyk, smak też, tylko to trzeba najbardziej ostrożnie
5: uważać.
4: Tak, bo a propos niebezpieczeństw, no jednak owoce lepiej umyć, żeby tam jakimś bąblowcem się, czy inną.
5: No i na grzyby też warto uważać.
4: Tak, i żeby tego, tak, i dzieci w dodatku widzą ładny czerwony owoc, to chcą zjeść, a nie każdy ładny czerwony owoc jest jadalny dla człowieka, bo niektóre są jadalne dla na przykład ptaków. Więc po prostu być z nimi, spędzać czas, nawet w tych małych hostelach przyrody, jakie są w mieście. No i pewna presja, ja myślę, że budząca się przez to, że przyroda niknie, to widzę, że jakby świadomość tego, że warto zostawiać kawałki przyrody, nawet malutkie w mieście, rośnie, a nie zbudowywać je wieżowcami.
5: No niestety, ta tendencja jest straszna teraz w dzisiejszym świecie. Wrócimy jeszcze na chwilę do książki Wojtek, Wojtku. Ta książka jest bardzo nietypowa pod względem wizualnym. Będziemy gościli jeszcze w Meloradiu twórczynię tego wszystkiego, ale ja chciałbym zapytać o twoją perspektywę. Jakby skąd się pojawił pomysł na współpracę z tak nietypową ilustratorką? To przecież jest... w życiu czegoś takiego nie widziałem w książce dla dzieci.
4: Z Piaskownicy, powiem ci tajemnicę, która nie jest wcale tajemnicą. I ja i Małgosia Dmitruk wychowaliśmy się w Bielsku Podlaskim. Do trzeciego roku życia mieszkaliśmy w tym samym bloku. Wówczas nosiła przy ulicy, która wówczas nosiła nazwę 1 maja. Dzisiaj już jest 3 maja, zgodnie ze zmianami politycznymi w naszym kraju. I więc znaliśmy się. Małgosia później poszła w kierunku artystycznym. Jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I znałem też jej dobrze brata bliźniaka, z którym wynajmowałem kiedyś mieszkanie w Warszawie w czasie studiów. I zawsze mi zależało, żebyśmy kiedyś z Małgosią połączyli nasze siły. Natomiast pomimo, że jakby działamy w podobnej sferze, to jest troszeczkę odmienne. Moje książki stricte takie popularnonaukowe dla dzieci, czy artykuły popularnonaukowe wymagają dokładnego czasami takiej przedstawienia eksperymentu, czy przekroju przez ziemię. Natomiast Małgosia bardziej operuje w takich sferach niedopowiedzeń, takich troszeczkę magicznych.
5: Widać to tutaj, widać to doskonale.
4: I tak właśnie jak ta książka powstawała, myślę sobie, o to jest książka, którą Małgosia mogłaby zilustrować. Spytałem się jej, bo tu jest przestrzeń na niedopowiedzenia, na magię, na taką pewną abstrakcję, na wyobraźnię, a nie ściśle tam, bo jakby ja bardzo cenię ilustratorów innych moich książek, natomiast miałem wrażenie, że to nie jest sfera, w której Małgosia czuje się dobrze. Mhm. Więc zaproponowałem jej, ona powiedziała wstępnie tak, spytam się wydawnictwo, co oni na to, oni wstępnie tak.
5: I poszło.
4: No, i poszło, no i jest.
5: Chciałbym, żeby jeszcze przy tej naszej rozmowie to padło, skoro rozmawiamy już o samej książce, to jest nietypowa technika, bo tak jak widzę, jest to wyszywanie na płótnie, używanie różnych nici i z tego tworzenie konkretnych rzeczy i potem było to skanowane, tak?
4: Nawet fotografowane, żeby pokazać tę trójwymiarowość. Rzeczywiście Małgosia jako przy swoich samodzielnych pracach, jako artysta plastyk, korzysta z kilku technik. Sławę jej troszkę, bo ma międzynarodowe wystawy, przyniosły litografię czy grafika, natomiast jeszcze bardziej ludzi przyciągają jej właśnie umiejętności wyszywania, które przejęła z Podlasia.
5: No właśnie, to się wszystko z tym wiąże.
4: I ona na przykład robi takie swetry, tak unikalne, że już przestała je sprzedawać. Musisz kiedyś zobaczyć. To są swetry tak artystyczne, że to i jednocześnie tak podlaskie, że naprawdę głowa paruje patrząc na nie. I to Małgosia sama zaproponowała, że do tej książki się wydaje, ponieważ on jakby część akcji dzieje się na Podlasiu, żeby ten podlaski sznyt zachować poprzez wyszywanki. Sama sobie utrudniła pracę, bo trudniej to wyszywać.
5: No trochę było tutaj pracy, prawda? Tak jak patrzymy na te ilustracje.
4: I zrobiła to natomiast, żeby pokazać, że te nitki są rzeczywiście nie są płaskie, tylko to są ilustracje trójwymiarowe, no to zostały zrobione zdjęcia, także lekki cień pokazuje, że
5: trójwymiarowość.
4: Tak, tym oddaje trochę tej ilustracji.
5: Tak mi się wydaje, że to oprócz tego, że ta książka byłaby ciekawym suplementem na lekcje przyrody, to też na lekcje poznawania innych społeczności, innych kultur, bo my obaj jesteśmy z Podlasia i ten klimat tej książki jest tam
4: nie
5: bardzo...
4: Nie chciałem ciebie wydać. przyznawać tutaj, ja tu się przyznałem.
5: To nie ma żadnej tajemnicy, oczywiście. Jesteśmy nawet z tego samego miasta, z Bielska Podlaskiego. Przypadkowa
4: tak, nie
5: okoliczność.
4: Potwierdzam, słowo honoru, nie znaliśmy się wcześniej.
5: Natomiast tak sobie myślę, patrzę na to z perspektywy mieszkańca innej części Polski, być może nawet innej części świata. To jest poniekąd trochę taki podręcznik Podlasia, pokazujący, jak wielobarwna jest to kraina i jak zbliżona właśnie do pewnych tradycji, tak? Do tradycji tych plastycznych, które pokazuje Małgosia, ale też do tych tradycji, o których mówiliśmy na początku, do tych wierzeń, do tych słowiańskich jeszcze mitologii, prawda? I to wszystko w tej książce wychodzi. Może być takim pięknym obrazem dla młodego człowieka.
4: Dziękuję. Starałem się, żeby ta podlaskość była zaznaczona, ale delikatnie, żeby była zrozumiałe, żeby jednak jakieś pewne uniwersalne przesłanie istniało, bo gdybym to tak stricte podlasko, łącznie z tą naszą gwarą białorusko-ukraińską użył, pomimo, że nie znam jej bardzo dobrze, ale rozumiem i wiem, z kim skonsultować, to obawiam się, że byłoby to niezrozumiałe, więc tak go delikatnie zaznaczyłem w paru tam wypowiedziach. Jeden z bohaterów na przykład nie używa wołacza, nie mówi pani Izo, tylko pani Iza, to jest takie też charakterystyczne dla naszej gwary, więc takie tak tylko delikatnie to zaznaczyłem, tam się pojawiają elementy, że we wsi, w której żyje Jacek, jego mama, okna są obramowane takimi zdobieniami, to też jest charakterystyczne dla Podlasia, więc takie dawałem delikatne sygnały, które mam nadzieję, że nie zepsują, nie utrudnią czytania tej książki ludziom z odległych krajów, natomiast może troszeczkę właśnie pokażą im ten urok naszej krainy i zaintrygują, może później będą chcieli sięgnąć i zobaczyć to nasze zdobnictwo okien na Podlasiu, które jest niesamowite.
5: Ja myślę, że ta książka zachęci nawet do odwiedzenia Podlasia, na które zapraszamy obaj, tak, mam takie wrażenie. Dobrze, ja obiecuję tutaj na antenie, że porozmawiamy jeszcze z ilustratorką Małgorzatą Dmitruk na temat tej ilustracji, ale także podejrzewam, że porozmawiamy nadal o Podlasiu. Tobie, Wojtku, bardzo dziękuję i zachęcam do przeczytania książki Wojtek, autorstwa Wojciecha Mikołuszki.
4: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.

Dzień dobry w poniedziałek, witam w nowym tygodniu. Zatem powoli wstaje dzień, ruch w mieście jeszcze mamy minimalny, więc przez Kielce przejedziecie sobie bardzo gładko o tej porze. Pamiętajcie o stałym labiryncie pod PKP na Placu Niepodległości. Wjazd pod dworzec tylko od strony Poczty Polskiej.

Trudniej zacząć, ale potem to już jakoś pójdzie. Startujemy w nowy tydzień, nie da rady inaczej. Od poniedziałku. Żebyście dobrze w ten dzień weszli, to od razu podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, cześć.

Rehab All My Life. Podkręcamy tempo w Meloradiu. To już za 21 minut, godzina 7 rano. Jak tam u was humor dzisiaj? Czy to jest trudne pytanie z samego rana? To jest dobry moment, żeby to sprawdzić. 321-321-777. Dzwoncie do Melo, bo mam fajną torbę dla was. Jest do wzięcia już teraz. Przyda się wam na pewno. Można ją zabrać ze sobą na zakupy, na imprezę. Tak na co dzień mieć, albo na przykład na wakacje na plażę. Wszędzie się świetnie sprawdzi. Możecie ją mieć. Czekam na was. Dzwoncie do Melo teraz. 321-321-777.

0: Skygo, call it, it's save my love w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, jak potrzebujecie, żeby ktoś powiedział wam, że poniedziałek jest bardzo fajny, to Agnieszka wam to powie. Siema, Agnieszka, hej, hej.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, cześć, jak tam u ciebie?
1: No, wstawaniem jest ciężko, ale muszę powiedzieć, że z waszym radiem o wiele lepiej się wstaje.
0: Poczekaj, ustalmy najważniejszy szczegół, ale wstałaś.
1: Wstałam, no musiałam, to wstałam.
0: No, a co w tym tygodniu takiego wyjątkowego może się wydarzyć, Agnieszka?
1: Słuchajcie, w tym tygodniu są urodziny najważniejsze osoby mojego serca, mojego męża, szykujemy imprezkę, więc no, dużo pracy mnie czeka.
0: Masz jakiś prezent już przygotowany?
1: Mam, słuchajcie, on sobie ostatnio kupił samochód z PRL-u i marzy o retro koszyku piknikowym.
0: Ha, i rozumiem, że... Dobra, może nie mówmy, niech to będzie jednak niespodzianka. Dla ciebie też mam niespodziankę, uważaj.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania, po których będziemy, Agnieszka, wiedzieć o tobie prawie wszystko. Woda czy sok?
1: Sok.
0: Taksówka czy autobus?
1: Taksówka.
0: Wolisz zdjęcia telefonem czy aparatem?
1: Telefonem.
0: I tak zgarnia się merch od Melo z samego rana w poniedziałek. Agnieszka, dla ciebie bardzo fajna, praktyczna Melo torba. Zmieści się w niej sporo, dla męża też coś tam na pewno zmieścisz. Dzięki, fajnego dnia, ściskaj męża od nas.
2: Trzy szoty w Melo. When the bass

0: Uwalniamy dobre moce do działania dla was od samego rana. Drenchill i Freed From Desire. Jeszcze cię nie pytałem, jak forma, co w newsach?
1: Forma spoko. W newsach między innymi zwrot akcji w sprawie dziwnych telefonów, wiadomości i tak dalej.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Jazzy, Can't Deny It w Melo. Tak, myślę, że dla wielu z was to też taki mocny zwrot akcji, co po weekendzie dzisiaj, w poniedziałek, z samego rana. Za chwilę też o pogodzie, będzie za 6 minut 7:00.
2: Meloradio Kielce na 103.9 FM. Autopromocja.
3: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10:00, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak? To Allegro.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
13: Bittersweet.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: Poniedziałkowy poranek w Kielcach wita nas na szczęście całkiem łagodnie i bez deszczu, a to chyba najważniejsze. Popadało i bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że dzisiaj troszeczkę będzie tego deszczu z nami mniej. Chociaż synoptycy prognozują, że może oczywiście pojawić się w ciągu dnia. Póki co na termometrach mamy 9 stopni.
2: Już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Na początek zwrot w sprawie fałszywych powiadomień służb dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. W ostatnich dniach policja otrzymywała informacje o zagrożeniu dla bezpieczeństwa dzieci. Okazało się, że zatrzymany w tej sprawie 53-latek padł ofiarą wykorzystania jego danych, mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.
4: Były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
3: Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości. Atak niezidentyfikowanego drona spowodował pożar w elektrowni jądrowej Baraka na północnym zachodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Maszyna uderzyła w generator elektryczny, nikt nie został ranny. Na koniec zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat zostały znalezione w Kazachstanie na pustynnym obszarze nad Morzem Kaspijskim.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: No to co, jak już jest poniedziałek, to się bierzemy za niego, nie? Żeby było naprawdę dobrze od samego rana. Znamy na to sposób. Podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek, Marcin i Daria, siema. Fajnie, że jesteście. Jest też już siódma.

Sam Felt i Memories w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w poniedziałek rano. Wiadomo, poniedziałek to jest taki dzień, kiedy najmniej się nam zwykle chce. No to pytanko do was. Macie jakąś fajną wymówkę, żeby dziś się wymigać od czegoś, co trzeba zrobić? Może od pracy, może od jakiegoś spotkania albo zrobienia czegoś, co musicie, ale wiecie, nie za bardzo wam się chce. Ja jestem trochę słaby w wymyślaniu wymówek. Rzeczy typu tam, że głowa boli albo coś tam wypadło, to wiecie, takie wyżyny. Kiedyś miałem autentyczną sytuację, że ktoś zamknął drzwi pokoju z zewnątrz. Okazało się, że zamek był taki, że od środka, nie mając kluczy, nie mogłem go otworzyć. Jak do kogoś zadzwoniłem i próbowałem się tak wytłumaczyć, to ktoś nie chciał uwierzyć, że to się zdarzyło, tylko myślał, że ja mu coś wciskam. A teraz dzisiaj pytam was, jakie wy macie naprawdę fajne, ciekawe, oryginalne wymówki na dzisiaj? Co wymyślacie, jak się wam czegoś nie chce zrobić? Co? Czekamy na głosówki na meloradio.pl, a za najoryginalniejsze wyślemy wam super fajny merch Meloradia. Czekamy, nagrywajcie głosówki, można teraz wejść ze swojego telefonu na meloradio.pl. Bardzo prosto jest taką głosówkę wysłać. Wystarczy nacisnąć na dole zieloną słuchawkę.

0: Armin van Buuren, Sophie Ellis Baxter. Mamy poniedziałek, ale na szczęście mamy też takie numery. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, jakie macie oryginalne, fajne, takie wiecie, wasze wymówki, żeby po prostu dzisiaj czegoś nie robić i trochę odpuścić sobie w ten poniedziałek. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Można nagrywać ze swojego telefonu, wbijajcie koniecznie i czeka fajny merch na was. No a teraz o czymś, od czego trudno się wymigać i znaleźć dobrą wymówkę. Jak maj, to wiadomo, że komunie, a jak komunia, to wiadomo, że koperta albo prezent. Słuchajcie, no, rower, wujek, co ty? Zrobili specjalne badanie, w którym okazało się, co się teraz daje na komunie. No posłuchajcie teraz, no, żeby obciachu nie było. Słuchaj i notuj, Marcin. Aha. Czasy zegarka czy łańcuszków, to stare są już dawno za nami. Zdecydowanie mniej osób wręcza też gotówkę, jak się okazuje. To niecałe 10% badanych tylko. Jeszcze większy jest odwrót od tradycyjnych prezentów, takich jak biżuteria, książki czy ubrania. Tego to prawie nikt już dzisiaj nie wręcza, więc żebyś się nie wygłupił. Dominuje natomiast elektronika. I teraz słuchaj, licz, łap się za kieszeń. Tak. Najpopularniejszym prezentem na komunie jest laptop. Wybiera go prawie co druga osoba. Na następnym miejscu wiadomo, smartfony, później z kolei tablety, a dalej smartwatche i konsole. No, no i co? Jak się czujesz z tą wiedzą? Jest dobrze?
1: Jest dobrze. Kiedyś były też kłady po drodze, już ich chyba nie ma, co?
0: Weź nie podpowiadaj. No, to już wiecie, że tanio nie będzie.

0: Tony Vadera i My Loving w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jak słyszę te rytmy, to od razu kojarzy mi się gorąca, fajna impreza w samym środku lata, czyli Sunrise Festival w Kołobrzegu. Będziemy was tam oczywiście wysyłać. Takie zaproszenia czekają na was w Melo Radio. Czekamy, żebyście byli blisko Melo, bo dzięki temu takie właśnie wlotki na Sunrise Festival w Kołobrzegu mogą być wasze i możecie być tam z największymi gwiazdami. Dziś kolejne bilety, bądźcie z nami. A już za chwilę uwaga o tym, jak można skorzystać z totalnie darmowych obiadków.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Let's

0: dziś chcę.
1: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Jack Sabiewy i Connor Maynard i She's So High. To teraz o pomyśle wysokich lotów. Pewien Chińczyk znalazł sposób na darmowe obiadki. Sposób działał przez prawie rok. Facet kupił bilet pierwszej klasy, ale nigdy nie wsiadł do swojego samolotu. Po prostu każdego dnia przychodził do bufetu VIP, jadł obiad i przekładał swój lot na kolejny dzień. Zrobił tak ponad 300 razy. Gdy linie lotnicze się zorientowały, okazało się, że nie złamał żadnego regulaminu. Zwrócili mu po prostu pieniądze za bilet i odmówili zrobienia kolejnej rezerwacji. Pamiętajcie, jak coś brzmi głupio, ale działa, znaczy, że nie jest głupie. BB Rexha i Fightless Melo, New Religion za 18.08.

0: Oscar Matka i Sweet Nothings. Od rana podkręcamy tempo i od rana mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w ten poniedziałek. Fajnie jest, słuchajcie, oby rzeczy wam się działy dzisiaj tak na zawołanie, na przykład u nas na zawołanie się Marcin pojawia i maniosy.
1: No i jestem i przynoszę dużo piłki nożnej i nawet zabiorę was na grilla.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Ale soj, Sasha i Destiny w Melo. Dobra muza, piłka nożna i grill. No przyznajcie sami, gdzie to dostaniecie, jak nie u nas w poniedziałek z samego rana? Za 8:00.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: M to muzyka.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
12: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: deszcz o tej porze oczywiście w Kielcach rozkręca się na dobre. Sprawdzamy, co dzieje się w regionie i od dziś w Woli Morawickiej rusza budowa włączenia nowej obwodnicy. Całkowicie odcięto wjazdy i wyjazdy z ulicy Podemunie oraz Zakładowej, także nie jedźcie na pamięć. Przez chwilę słońce wyjrzało za chmur i oświetliło nam pięknie Kielce, ale dosłownie trwało to chwilę. Chociaż na szczęście mimo tych chmur robi się w końcu u nas trochę cieplej, bo na termometrach już 11 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia mamy dobicie do 16, więc trochę ciepełka po tym chłodnym weekendzie do nas przyjdzie.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: To było pożegnanie godne legendy. Robert Lewandowski w ostatnim meczu w barwach Barcelony gola nie strzelił, ale kibice zgotowali mu owację na stojąco.
3: Kiedy tu trafiłem, wiedziałem, że Barca to wielki klub, ale dzięki wam zrozumiałem, że jest wyjątkowy. Od pierwszego dnia poczułem, że to mój dom. Dziękuję. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia.
2: A Barcelona wygrała wczoraj z Betisem 3-1. Pozostajemy przy piłce. Śląsk-Wrocław po roku gry w pierwszej lidze wraca do ekstraklasy. Dwukrotni mistrzowie Polski awans przypieczętowali tym, że pokonali wczoraj na wyjeździe Polonii Bytom 3-1. 21% badanych chciałoby zaprosić na grilla Karola Nawrockiego, a 16% Donalda Tuska. Tak wynika z sondażu Polster dla Super Expressu.
1: O, to coś czuję, żeby się działo i byłby ogień na takim grillu. Już ósma, a u nas też będzie się działo. Gotowi na wszystko, ta zabawa rusza już niedługo, a my ruszamy z kolejną godziną pełną mocy, energii i takiej muzy. Baldek, Marcin i Daria. Siema, hej, jest ósma.

Topic w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na was. Już teraz dzwońcie, bo za chwilę zabawa, w której do zgarnięcia będą dla was fajne skiety i melotorba. Czekamy teraz na dwie osoby. 321-321-777. Dzwońcie, bo bez was nie zaczniemy. Jak zawsze dwie osoby mają szansę udowodnić, że są gotowe na wszystko i zgarnąć merch od Melo, który mamy dla was przygotowany. Dobrze tak zacząć poniedziałek i nowy tydzień przy okazji, więc próbujcie właśnie teraz, a ja trzymam kciuki, żeby dzisiaj się udało. Jak jeszcze nigdy do tej pory nie mieliście takiej okazji, to niech to będzie wasz poniedziałek. Czekamy. 321-321-777. Dzwoncie teraz.

0: 17 minut po godzinie 8, no to zaczynamy. Razem z nami Ania. Cześć, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Troszkę głośniej, Ania. Ania, dzisiaj od samego rana jakieś porządki, a później to idzie odebrać paczki. Ania, ja mam dobrą wiadomość dla ciebie.
1: Tak?
0: No, być może czekasz na Grześka. Cześć, Grzesiek.
2: Cześć, witam.
0: Cześć, Grzegorz. Bo Grzegorz
2: cześć, Aniu.
0: No, Grzegorz jest kurierem, może ma twoją paczkę, to wiesz, bądź dla niego miła, nie? W razie czego.
1: Dobrze, będę
0: wyrozumiała. Okej. Okay. Słuchaj, jakby się, Aniu, 5 minut spóźniał, to nie bądź zła, bo Grzesiek ma ważne sprawy w radio do załatwienia dzisiaj z rana, wiesz?
1: Okej.
0: Dobra, słuchajcie, lecimy. Mamy dwa pytania, jak wy będziecie mieli dwie dobre odpowiedzi, to zgarniacie skiety. Za jedną jest Melo Torba i najważniejsza zasada, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
2: Tak.
0: Zaczynajmy. Gotowi na wszystko. Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Kto nie ma swojej gwiazdy na Hollywood Walk of Fame? Adam Sandler czy Brad Pitt? Kto nie ma?
1: Ania.
0: Ania była pierwsza, słuchamy.
1: Adam Sandler.
0: Adam Sandler nie ma? A wcale, że ma. Bo Brad Pitt nie ma. No, wyobraź sobie. O, ale spokojnie. No, Grzegorz, ty się nie śmiej tam,
3: no
0: dobra?
3: Właśnie, zaśmiał się. No nie.
0: Co to było? Wypsało ci się trochę, no? Dobra, bawimy się dobrze od samego rana. Uwaga, lecimy dalej. Ile pierwiastków, to pytanie drugie. Ile pierwiastków ma układ okresowy? 118 czy 150?
2: Grzegorz.
0: Grzegorz tym razem.
2: 118.
0: A skąd ty to wiedziałeś tak dobrze? Wow! Słuchaj, Grzesiek, powiem ci, że Daria zrobiła wielkie oczy, wiesz, i on
3: ja
0: to tutaj na naukowe tematy można podebrać. 118, dobrze, punkt dla Grześka. Grzesiek, dla ciebie melotorbę mamy za jedną prawidłową odpowiedź. Ania, nie przejmuj się, dobrze jest, paczkę będziesz miała niedługo. Grzesiek dojedzie, dojedziesz, Grzesiek, obiecaj. Dobra, a my jeszcze pakujemy, żeby wiesz, na złość Grześkowi roboty dorobić jeszcze, to
3: let's
0: dołożymy
3: go.
0: Mu jeszcze merch dla ciebie, też ci przywiezie. Cześć, pa, dzięki. Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio. A my tak sprawdzamy was codziennie rano. Zawsze po 8:00. Więc jutro też będzie taka szansa. Jak dzisiaj się nie udało dodzwonić do Melo, to przyczajcie się, odpowiemy jutro. Zaraz po 8:00, a my będziemy czekać właśnie na was. Telefon ten sam, niezmienny, pora również. Zawsze po 8:00. Teraz 20 po i Kongs w Melo.

0: Ebony, halo. Melo Radio, no i obyśmy tak sobie popłynęli przez cały ten tydzień, tak jak fajnie można było się pobujać przy tym numerze. Więcej takich mamy dla was. Tim Berg już za chwilę w Melo Radio, bo tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Prawie w pół do dziewiątej na zegarach.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
14: Lato w Half Price.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
4: Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: O reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM. I've been watching you.

Jak chcecie na długo zapamiętać te wakacje, to musicie być na najlepszej imprezie tego lata nad polskim morzem. Sunrise Festival już w samym środku tego lata. Jak jeszcze nie macie biletów, to nie musicie się martwić. Zamiast tego codziennie powinniście słuchać Meloradia. Dziś może być wasz ulubiony poniedziałek, bo mamy dla was zapro na tą mega imprezę, gdzie będziecie bawić się przy setach największych gwiazd. Będą Sony Fodera, Afrojack, Cosmic, Gaty Rehab i zagra też Rainer Zonneveld. U nas to nawet już dla was zagra Loco Loco w Melo. Tak podkręcamy tempo. Już za 16 minut 9.

0: Calvin Harris, Jersey, Satisfy, najlepszy drop nowych hitów w Melo, który mamy dla was, to propozycja do 30 Meloradia. Możecie głosować, oczywiście, że na naszej stronie, na meloradio.pl. Jest Marcin, oczywiście, że będą newsy za chwilę.
1: No i oczywiście opowiem wam o srebrnym medalu dla polskich siatkarzy, który zdobyli wczoraj.
0: O tym już za chwilę, a teraz za 8 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast. Tak, zaczniemy kolejną godzinę z Melo. Bądźcie z nami. Prognozy pogody dla was też mamy.

0: słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
14: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Traffic.
1: Tylko że w Kielcach już troszeczkę luźniej zrobiło się na głównych ulicach. Od środy szykujcie się na utrudnienia związane z kolejnym etapem S74. Na Jesionowej, Warszawskiej i Solidarności wyłączone zostaną buspasy oraz lewoskręty.

0: Kielce łapią kolejny oddech i znów serwują nam fajne przejaśnienia na niebie i robi się wtedy naprawdę przyjemnie, a jeżeli chodzi o temperaturę, no to szybuje powoli do góry, ale jakoś tak bez szaleństw, bo na razie 11 stopni mamy na kieleckich termometrach. No w najcieplejszym momencie dnia mamy dobić do 16, a około godziny 16 mają pojawić się przelotne opady deszczu.
1: To już prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Prezydent USA wezwał Iran, by szybko zawarł układ pokojowy. Donald Trump powiedział, że w przeciwnym razie nic z niego nie zostanie. Według portalu Axios prezydent rozważa wznowienie ataków. Rośnie rola kobiet wśród inżynierów branży budowlanej. Panie stanowią już 14% kadry pełniącej samodzielne funkcje. Wciąż jednak luka płacowa między kobietami a mężczyznami wynosi aż 26%. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum obroniła w Turynie Perugia. Tym razem 3-0, mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
3: Doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy, bo to jest wielka sprawa, grać kolejny finał z rzędu z tak mocnym zespołem, więc mamy na pewno co świętować.
2: Warta zdobyła w tym sezonie także tytuł Mistrza Polski.
1: Ja uważam, że warto doceniać was za to, że po raz kolejny mierzycie się tak świetnie z kolejnym poniedziałkiem i jesteście jeszcze lepsi niż ostatnio. No i tak będzie, bo my z naszej strony podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Zaskoczył was czymś dzisiaj ten poniedziałek? A może właśnie tym, że niczym was nie zaskoczył? To jest dopiero zaskoczenie, nie? No, aby tak dalej było. Gdybyście jednak na przykład dzisiaj rano mieli taki trochę kłopot, bo zastanawialibyście się zbyt długo, co na siebie założyć, to jest taki fajny trend i sposób, jak jutro nie mieć tego problemu. Za chwilę więcej o tym w Melo.

0: Jack Jones, You Don't Know Me. W Melo Radio tak podkręcamy tempo w poniedziałek od samego rana. Fajnie, ten tydzień nam się zaczyna. 20 minut po godzinie 9 już mamy. Trochę rzeczy macie już z głowy. Pewnie też to, jaki tam outfitik dzisiaj sobie wybraliście. Tymczasem kolejny viral, który podbija TikToki, się pojawił. W socialach zrobiło się głośno o nowym sposobie na znalezienie inspiracji modowych, które będą wyglądały znakomicie przy konkretnym wzroście. Jak to działa? Wystarczy w wyszukiwarce na TikToku lub Pinterestie wpisać swój wzrost, no i zastosować jedną z proponowanych stylizacji. Pewien influencer sprawdził ten trend, odtworzył kreację wybraną przez aplikację i całkiem podobno mega pozytywnie się zaskoczył. Komentarze też były bardzo pozytywne, więc jest to znak, że trzeba przetestować. Jakbyś, Daria, była miła dla mnie, to może i bym się tak skusił. Jutro kolejna próba.
1: Okej, no to ty to musisz przetestować, ja nie muszę, bo mój outfit zawsze wygląda świetnie, no ale tobie się coś tam, wiesz, może przydać. Aha.
0: Najważniejsze to z samego rana, w poniedziałek, na początek tygodnia, umieć sobie posłodzić.

0: Skoro tydzień się zaczął, to my mamy coś dla was, żeby polepszyć nastroje. Już w piątek szybką kasę zgarnął Mikołaj. No i jak tam, jak weekend?
1: No, super weekend ze znajomymi, z chłopakami. Grillek i później żużel.
0: No i tak to można wydawać, szybką kasę. A wy na co byście przepuścili te pieniądze? Bo dzisiaj w poniedziałek też one będą do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl, 200 są do wzięcia. Napiszcie tylko, jaki macie pomysł, taki naprawdę oryginalny i odjechany. Na co wydacie szybką kasę?

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Lato.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Take Me Away. Four Strings w Meloradio. Podkręcamy tempo. W poniedziałek rano, a w Turcji podczas oficjalnych zaręczyn to można spotkać się z dość ciekawą i śmieszną sytuacją. Przyszła panna młoda, słuchajcie, podaje przyszłemu mężowi kawę z solą. Słuchaj uważnie, Daria. Jeżeli on wypije ją bez grymasu, uznaje się, że czeka ich razem dobry czas. Ja mam takie pytanie, słuchajcie. Jak myślicie, czy tą metodą można sprawdzić, czy tydzień w pracy też się dobrze ułoży? Ktoś się odważy posolić kawę szefowi? Daria, ty masz najbliżej.
1: Dobra, nie ma problemu, testujemy. Lecisz.

0: James Hype i Be Mine, czyli jedna z gwiazd imprezy, na której będziecie mogli bawić się naprawdę rewelacyjnie. Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, wcześniej Adi, siema.
1: Siemanko, nie jestem tak gorący jak Sunrise Festival, ale zadbam o to, żeby wyszło trochę słońca. Siemanko, fajnie was widzieć w nowym tygodniu. Wyspaliście się?
2: Tak, jak wszedłeś, to się cieplej zrobiło w tym studiu, wiesz?
1: To bardzo miłe.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Ciao, see only you w Meloradio.
0: Za chwilę to ci się ciepło, stary, zrobi. Daria ci kawę przygotowała, tylko się nie krzyw.
1: Ja coś słyszałem, że wy coś majstrowaliście. Z czym jest ta kawa?
2: Dowiesz się.
1: No dobra, zrobimy unboxing kawy na antenie Meloradio. Let's go.
0: Z mocą jest.

0: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
16: Przejazd przez Kielce poza miejscami z robotami drogowymi jest całkiem oczywiście przyjemny. Pamiętajcie, od środy na Świętokrzyskiej i Jesionowej możecie spodziewać się ręcznie kierowania ruchem i krótkotrwałych zatrzymań samochodów w związku z wycinką drzew pod S74. Nie jeździcie na pamięć. Szaro-błękitne niebo rozciąga się nad Kielcami, słońca nie widać niestety na horyzoncie. Jeżeli chodzi o to, co czeka nas w ciągu dnia, no to w najcieplejszym momencie dobijemy do 16 stopni. Dobra informacja jest taka, że najnowsze prognozy mówią o tym, że z tych szaro-błękitnych chmur dzisiaj nie powinien padać deszcz. Ciśnienie umiarkowane, wiatr też umiarkowany.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
4: Ewelina Walczak. W Kielcach rozpoczęły się 23 świętokrzyskie dni profilaktyki. Dziś w Urzędzie Wojewódzkim specjaliści rozmawiają o tym, jak skutecznie wspierać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Impulsem do dyskusji są najnowsze badania przeprowadzone w naszym regionie, z których wynika, że prawie 90% mieszkańców doświadczyło w dzieciństwie traumy, mówi profesor Krzysztof Gąsior, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji.
17: One wpływają na 30-60% przyczyn, które wywołują problemy zdrowia psychicznego.
4: Wstępna konferencja jest wolna i każdy może dołączyć do dyskusji. Dzika Róża wraca do Kielc od 22 do 28 czerwca. W Teatrze Żeromskiego potrwa 34. plebiscyt publiczności. Widzowie zobaczą 4 premierowe sztuki sezonu i wybiorą najlepszy spektakl oraz ulubionych aktorów. Z desek teatru na piłkarską murawę. Korona Kielce zostaje w ekstraklasie. Skromne, ale arcyważne zwycięstwo 1-0 nad Widzewem Łódź zagwarantowało drużynie ligowy byt.
18: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
19: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Synoptycy wydali alerty dla warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Groźnie może być dziś od 14 do 21. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych od czerwca. Nie zredukują ich prawdopodobnie ci, którzy przekroczyli prędkość czy rozmawiali w aucie przez telefon, mówi Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
20: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców.
19: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, punkty nadal będą kasowane po prostu po roku. Kontakt z naturą zwiększa satysfakcję z życia, tak wynika z międzynarodowego badania na ponad 50 tysiącach osób. Kontakt z naturą pomaga też kształtować bardziej pozytywny obraz własnego ciała.
18: Kiedy miałeś ostatnio kontakt z naturą, Marcin?
19: Wczoraj.
18: To super. Ja też. 10:00 na zegarach, siemanko. Kiedy inni gadają, my już gramy, a kiedy inni nie mają kontaktu z naturą, to są smutni, ale my za to mamy dużo natury i dobrego grania. Shouts only you.

Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradiu. 15 minut po 10. Podkręcamy tempo w poniedziałek. Mamy nowy tydzień i ja sprawdzam pogodę, bo jestem bardzo zawiedziony tym, co widzę za oknami. Co to za zachmurzenia? Co to za jakieś deszcze? Ale słuchajcie, nie ma tego złego, bo będzie ciepło przynajmniej. W okolicach nawet 20 stopni zobaczymy. A jeśli chodzi o słońce, które już będzie z nami na trochę dłużej, to w środę. I od tamtej pory, tej przyszłej środy faktycznie będzie... Co ja mówię? Jakiej przyszłej? Tej środy będzie już przez bardzo długi czas pięknie i słonecznie, a pod koniec tygodnia nawet i 27 stopni. No, to tak mówię, żebyście zaczęli planować coś fajnego ze znajomymi.

0: still beautiful.
1: Anyma, Georgie, Beautiful w Melo Radio, 27 minut po 10. Tak, podkręcamy tempo i tym prawdziwym pięknem dzielimy się w najlepsze. I w tej godzinie jeszcze też będzie przepięknie. Fisher, Tones and I i Favor będzie na 100%. Będzie też Filipek, będzie jaśniej. Generalnie będzie super.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Melo Radio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon

0: Halo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
12: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka.
17: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Filipek, Nelly, będzie jaśniej, to jest Melo. I mamy 19 minut do godziny 11 i tak sobie pomyślałem, że skoro wszyscy już siedzimy w pracy, niektórzy mają wolne, czego zazdrościmy i gratulujemy, ale skoro większość jest w tej pracy, to zabawmy się. Podajcie mi 3 słowa dotyczące waszej pracy, a ja spróbuję zgadnąć, czym się zajmujecie. Dajcie znać w formie głosówki na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Za najbardziej niekonwencjonalne rozwiązania. Mam dla was coś z Melomerchu, także działajcie, czekam na was. No i co? Jedziemy z tematem.

0: Fisher, Tones and I, Favor w Melo Radio. 10 minut do 11. Zgadujemy, czym się zajmujecie. Podajecie mi trzy słowa, a my odgadujemy. Proszę bardzo, Paulina.
1: Ja się zajmuję tak. Papier, laminacja, składanie.
0: No ja obstawiam, że mechanik. A ty?
2: Wiesz co, pielęgniarka.
0: O, no i nice.
3: A już o 11 zagramy.
0: Bibi Rexha, Faithless i New Religion w Melo Radio. A co w newsach?
2: A w newsach będzie wizyta wysłannika Donalda Trumpa na Grenlandii.
0: Okej, dobra, czekamy.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Słońce w Kielcach bawi się z nami w chowanego i chowa się za szaro-błękitnymi chmurami, które zdominowały dzisiaj Kielce. Chociaż trochę jaśniej, mam wrażenie, się zrobiło. Przebijają się te promienie przez te gęste chmury. A z dobrych informacji to zabawa w tego chowanego ze słońcem ma skończyć się w środę, kiedy zawita do nas dużo słońca. Póki co na termometrach 14 stopni.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
6: Ewelina Walczak. Elektryczne autobusy już na ulicach Kielc. Nowe bezemisyjne Solarisy od soboty obsługują 8 miejskich linii. Pojazdy kupione za 85 milionów złotych oferują pasażerom ładowarki do telefonów, ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz nowoczesne kasowniki do płatności kartą i telefonem. Ratusz już planuje zakup kolejnych 20 takich maszyn, a mieszkańcy planują, jak wydać pieniądze. Znamy listę propozycji do tegorocznego kieleckiego budżetu obywatelskiego. To aż 107 pomysłów na rozwój miasta. O szczegółach Adrian Górny.
7: Mieszkańcy zgłosili 21 projektów ogólnomiejskich i 86 rejonowych. Od modernizacji boisk przez wybiegi dla psów, aż po budowę wieży widokowej na kadzielni. Ostateczną listę zadań, na które będziemy mogli oddać głos, poznamy 14 września po zakończeniu weryfikacji merytorycznej i kosztowej.
6: Dziękuję za relację. Z kolei ściana kultowego kina Moskwa znów świeci. Rozbłysła na niej plenerowa galeria 8 historycznych neonów, które wiernie odtworzono z miejskich archiwów.
8: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że nastolatek został uderzony śmiertelnie w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
10: Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
9: Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Do stolicy Grenlandii przybył specjalny wysłannik Donalda Trumpa, weźmie udział w konferencji biznesowej, a także otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. Gdzie AI nie daje rady, tam przydaje się człowiek, to w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Potrzebni są tam wolontariusze do odczytywania rękopisów, których nie rozumie sztuczna inteligencja. Chodzi o niezwykle cenne manuskrypty.
8: To lekarzy trzeba zatrudnić, oni piszą niewyraźnie.
9: Dobra.
8: 11 na zegarach. 3 słowa waszej pracy. Ja zgaduję, co to jest WhatsApp Meloradia. Piotrunia.
11: Samochód, osoba, droga.
8: No ja obstawiam, że to może być tylko jedna sprawa. Mówimy o księcu. Meloradio. A już teraz Bibi Rexa i Faithless, New Religion. Przy okazji wy też dajcie 3 słowa na WhatsAppie Meloradia. Ja spróbuję odgadnąć, czym się zajmujecie.

0: Gibbs z dupką z For Money i Win, to jest Melo Radio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, jest ze mną Daria Kulej, siema.
1: Siemano!
0: Słuchaj, poprosiłem słuchaczy o 3 słowa na temat ich pracy i my teraz zgadujemy, co to takiego.
1: Dobra.
0: Na razie nie zgadłem ani jednej propozycji, ale to nic. Kasia na WhatsAppie podesłała coś takiego.
2: Załadunek, dotykanie, było.
1: O, no mi się z tym kojarzy. Policjant? Policjantka?
0: Zły dotyk boli najbardziej. Rafał, a ty co dorzucasz?
3: Wymieniam, przyciągam, zapinam.
0: Moim zdaniem zawód mąż.

0: Kygo Khalid Griffin i Save My Love w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 27 minut po 11. Słuchajcie, cały czas czekamy na was i sprawdzamy, czym się zajmujecie. Podajecie trzy słowa, a my odgadujemy. Co mamy tutaj od Marcina?
1: Cześć, tu Marcin. Maszyna, siłownik, prąd. Zapraszam do zgadywania.
0: To jest bardzo trudne, ale mam wrażenie, że kardiochirurg.

0: Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Radio Kielce.

Bambi, Angle Osia i BFF w Melo Radio. 19 minut do 12. Podkręcamy tempo. Ten tydzień nowy warto by było zacząć od jakiegoś dobrego newsa i myślę sobie, że informacja o tym, że do zgarnięcia jest 200, a nawet 500 złotych, to jest bardzo dobra informacja. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I nie czekajcie, tylko zróbcie to najlepiej od razu, bo dzięki temu macie możliwość zgarnięcia tych pieniędzy. My później do was oddzwonimy, potem wy powiecie, na co to wydacie i w zasadzie to jest wszystko, także... Case jest bardzo prosty, nie ma co marnować czasu, tylko fajnie od razu zgarnąć siano.

0: Dub Dogs, Fizzle, Zarki, How Does It Feel w Meloradiu, 10 minut do 12. Marcin Sikora, siemanko.
1: No cześć.
0: Co tam właśnie?
1: Rusza remont drogi do Morskiego Oka, a na jednym z lotnisk wstrzymano tankowanie samolotów, więc ani nie pojedziesz, ani nie polecisz.
0: Nie no, super w ogóle, dzięki.
2: A już o 12 zagramy
0: Heaven I Run w Meloradiu. Gdzie latać, gdzie tankować, gdzie jechać? Przekonamy się za chwilę. Nie przekonamy się?
1: Nie wiem, się dowiecie.
0: Mądry człowiek.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, 4-osłowowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
7: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
8: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
6: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Samo południe na zegarach i temperatura w Kielcach wynosi już 15 stopni. Wprawdzie nad głowami wciąż gęste chmury, ale przynajmniej z tych chmur nie pada deszcz. Jutro czeka nas podobny scenariusz pogodowy, ale spokojnie, bo wyczekiwane ciepełko nadciąga do Kielc. Od środy termometry w końcu przebiją wyczekiwaną magiczną barierę 20 stopni i zaleje nas słoneczny blask.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Wielkie zmiany wokół Kieleckiego Parku. Niszczejąca kamienica przy Starzicy odzyska blask i zamieni się w mieszkania. Równolegle ratusz rusza z przebudową samego parku za 14 milionów złotych. Zmienią się ścieżki i oświetlenie, a całość prac będzie nadzorował konserwator zabytków. W Kielcach trwają właśnie 23 święto Wszystkie Dni Profilaktyki. Z najnowszych badań wynika, że prawie 90% mieszkańców regionu doświadczyło w dzieciństwie traumy. Podczas konferencji eksperci mają wypracować nowe metody wsparcia, mówi prezydent Kielc Agata Wojda.
2: Musimy znaleźć skuteczne narzędzia walki z tym cywilizacyjnym wyzwaniem.
0: Oprócz teorii wydarzenie stawia na praktykę. W programie znalazły się warsztaty w Urban Labie, takie jak emocjonalny GPS, samoobrona czy trening asertywności. A pod koniec maja rusza 5. Geofestiwal Kielce, który przez dwa najbliższe weekendy wypełni kadzielnie, wietrznie i ogród botaniczny masą atrakcji. Od lotów na Tyrolce i spływów kajakowych, aż po plenerowe koncerty. Harmonogram znajdziecie na stronie Urzędu Miasta.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rusza remont drogi do Morskiego Oka. To najpopularniejszy szlak turystyczny w polskich górach. W tym tygodniu droga będzie zamknięta dla elektrycznych busów i konnych zaprzęgów, ale można będzie przejść na piechotę. To się jednak zmieni od 25 maja, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Tu już będą większe utrudnienia. Zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza.
4: Remont ma się zakończyć 19 czerwca. Na lotnisku Lajes na Azorach wstrzymano tankowanie samolotów. To po dostarczeniu tam skażonego paliwa. Paraliż może potrwać kilka dni. Co trzeci kierowca w Polsce najchętniej zmieniałby samochód co 3-4 lata, przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają roli. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla Santander Consumer Multirent.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: 12 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. Haven, I Run. Ja też muszę trochę pobiegać. To tak dla zdrowia.

0: Ale Farben, Body Talk w Meloradiu. 15 minut po 12, podkręcamy tempo i prosiłem was o trzy słowa, które opisują waszą pracę. Wy podsyłacie to na WhatsAppie Meloradia. Mamy od Adriana coś. Siemanko.
1: Siema, podpowiedzi ode mnie to kij, pędzel, kapie. Pozdrawiam, Adrian.
0: Ja obstawiam, że chodzi o stolarza. A wy? Dajcie znać. Trzy słowa opisujące waszą pracę. Obstawiam, że niezgadne, ale za najbardziej absurdalne coś z Melomerczu myślę, że może się znaleźć.

0: Krauza i Magnetic w Meloradiu. 26 minut po 12. Jeżeli lubicie tę nutę, to możecie jej pomóc. I to w bardzo prosty sposób, bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zagłosujecie na nią w ramach 30 Meloradia. Bo ostatnio ten kawałek zajął miejsce 11, a z waszą pomocą może i pojawić się na samym szczycie. A ja mam dla was numer, który sobie przypomniłem. David Guetta, Sia i Titanium.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać.
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
10: Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
13: Bittersweet.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Ten remix brzmi trochę w stylu twórczości Roberta Milesa. Dua Lipa Illusion. A za ten remix odpowiada Ligard, którego doskonale znacie z anteny Meloradia. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Prosiłem o 3 słowa, które opisują waszą pracę. Kinga na WhatsAppie coś podesłała. Siemka.
1: Moja praca jest związana z doświadczeniem, z negocjacjami i z kupnem, sprzedażą. Mogę też podpowiedzieć, że jest to praca taka bezpośrednia z ludźmi.
0: Trudne. Coś mi się wydaje, że takie trochę dyrektorskie stanowisko, ale nie wiem. Wy macie jakiś pomysł? Jeśli tak, to dajcie znać. Czym może się zajmować Kinga? Wbijajcie na WhatsAppa. Hej!

0: Anyma, Lisa i Bad Angel w Melo Radio. 8 minut do godziny 13. Ze mną Ula Harciarek w studiu.
1: Cześć.
0: Siemanko, co tam masz dla nas?
1: Będą nowe ceny maksymalne paliw.
0: Tak jest.
1: Jakie będą jutro, to powiem za chwilę.
0: Jasne.
1: No i będzie o tym, że zima, no pada śnieg, naprawdę.
0: Nie, no.
1: No.
0: Weźcie sobie nawet jaj, nie róbcie, no.
1: Serio.
2: A już o 13 zagramy.
0: Ilenie, Mali Golding i Don't Want Your Love w Melo. Na potrzeby sytuacji myślę, że powinna powstać piosenka o nazwie Don't Want Your Snow. A my to gramy punktualnie o 13 w Melo.
2: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennym. codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka,
20: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
23: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Jeszcze niedawno własność była czymś oczywistym, dziś coraz częściej z niej rezygnujemy. Skąd ta zmiana?
24: Zmienił się styl życia i nasze oczekiwania. Dziś chcemy mieć wybór, szukamy wygodnych i prostych rozwiązań. Dlatego nie kupujemy już muzyki i filmów na płytach, tylko korzystamy z subskrypcji.
23: A jak to wygląda w innych obszarach? Sprzęt, narzędzia? Czy chcemy korzystać tylko wtedy, kiedy są potrzebne?
24: Tak, bo to wygodne i eliminuje obowiązki związane z utrzymaniem. Coraz częściej liczy się dostęp tu i teraz, a nie posiadanie.
23: A samochód? Czy też zaczynamy myśleć o nim inaczej?
24: Zdecydowanie tak. Auto coraz częściej traktujemy jak usługę, a nie decyzję na lata. W końcu nasze potrzeby się zmieniają. Z raportu Sixt Polska wynika, że w ubiegłym roku już 6 na 10 Polaków choć raz wynajęło auto. Widzimy, że rośnie trend wynajmu auta zamiast jego kupowania.
23: Dziękuję za rozmowę, a po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
22: Ogłoszenie płatne.

0: Minuta do 13. Newsy Mel Radia, Ula Harciarek.
1: Jutro podwyżki cen na stacjach paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98, 6,97, a diesla 6,85. Wyższe ceny na stacjach paliw to wynik drożejącej ropy po sygnałach o uderzeniach w Zjednoczone Emiraty Arabskie, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
2: Na razie jednoznacznie przekłada się to na perspektywę zwyżkową dla ropy i dla paliw gotowych. Jeśli chodzi o rynek polski, tutaj spodziewamy się na razie jednak nie aż tak dynamicznych zmian, nie tak gwałtownych.
1: Analitycy przygotowują się do blokady cieśniny Ormus i problemy z dostawami. Na koniec zima, która jeszcze nie idzie. W Tatrach pada śnieg, opady są większe niż się spodziewano, i wzrosło zagrożenie lawinowe.
0: Mamy 13. Siemanko, ja jestem Adi i za chwilę pogadamy o nowym miniserialu o Berlinie. Mówię tutaj o postaci z serialu Dom z Papieru. Czy warto? Zaraz wam powiem. Two ships in the-

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. No i teraz sobie trochę pogadamy o serialach, a dokładniej o nowej produkcji. Ula Harciarek ze mną.
1: Jestem, cześć. No opowiadaj, bo ty oglądałeś.
0: Obejrzałem.
1: Ja jeszcze nie. Słuchajcie. Nie wiem, czy chcę, to przekonaj mnie.
0: Zacznie. Słuchajcie, obejrzałem Berlin i Dama z Gronostajem, to jest oczywiście spin-off Domu z Papieru. I
1: mam takie.
0: No, Dom z Papieru był rewelacyjny, ale dwa sezony pierwsze.
1: Tak.
0: Później to tam się zadziało średnio. Ten spin-off to jest w ogóle taki miniserial, on tam nie wiem ile ma odcinków, z 8 albo 10, już nie pamiętam.
1: 8.
0: No. I powiem tak, ogólnie to jest całkiem sympatyczne, daję temu 6 na 10, bo zawiązanie akcji jest ciekawe, to co się dzieje na ekranie rzeczywiście imponuje, ale to co trochę przytłacza, to ten wątek miłosny, który po prostu jest wszędzie, jest go za dużo. No, męczy
1: no i
0: to.
1: Właśnie fani serialu Dom z Papieru i fani Berlina uważają, że tego jest za dużo.
0: Zdecydowanie i powiem wam więcej, no już momentami to ja się z tego po prostu śmiałem, jak oni do siebie perke, amour, l'amour. I powiem tak, daję 6 na 10, jeżeli macie zamiar z kimś się spotkać na Netflix and Chill, obejrzyjcie to sobie, powinno być git, nie? Jeżeli, if you know what I mean, nie? Bob Sinclair, QTB, Rock This Party. You know, that I'm coming at you. We just want to pick up QTB. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere it just

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. 26 minut po 13. Tylko gdzie to lato jest w sumie? Ta pogoda ostatnio to jest jakiś ponury absurd, cytując Adama Miałczyńskiego z filmu Dzień Świra. Ale słuchajcie, są dobre wieści, bo widzę tutaj na radarach, że w środę już zrobi się cieplej, słoneczniej i w ogóle pięknie. Miejmy taką nadzieję, że to rzeczywiście się sprawdzi. Synoptycy, nie oszukajcie nas. Alok Khalid i Dive Into Me jeszcze w tej godzinie.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
0: O reklamie.
10: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

T-Pain i Hey Baby, Drop It to the Floor! Tak podkręcamy tempo. Możemy podkręcić jeszcze mocniej, a dokładniej to wy możecie, wchodząc na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka na was szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. A im bardziej szalona propozycja, na co to wydacie, tym tylko lepiej. Także jeżeli macie akurat smartfona pod ręką, to wbijajcie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, szukajcie szybkiej kasy, piszcie na co chcecie to wydać, bo to właśnie dzisiaj, już niedługo, ktoś z was usłyszy dzwoniący telefon i wszystko będzie jasne.

0: Oscar Metcalf, Sweet Nothings w Meloradio. Ta piosenka przypomniała mi o tym, że bardzo bym zjadł takiego... taką bułkę z kurczakiem.
1: To pyszna propozycja.
0: I z takim sosem miodowym na ostro jeszcze, ale rewelacja. Iga Mikołaj w studiu.
2: Yo.
0: Tak, zaraz to zrobię. Iga Mikołaj w studiu, jak się macie?
1: Bardzo dobrze.
0: Wiecie, że od środy ma być słońce w końcu?
2: Jej!
1: Tak odliczam do tego słońca, bo miało być już dzisiaj, a nie ma.
0: Dziękujemy
1: sobie. To pewnie przez te tepiarę z Turcji, co kupiła słońce.
2: No właśnie. A już o 14:00 zagramy. Ale my się śmiejemy, ale odkąd ona kupiła to słońce, to go nie ma.
1: Faktycznie.
0: Ej, faktycznie, bez kitu. To było jakoś w zeszłym tygodniu, mówiliście o tym, nie?
1: Ale o 14:00 będzie ten numer. Where is my husband? Ray David Guetta i Hypaton.
0: A to prawdziwe słońce.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Przybywa ofert pracy w kwietniu, było ich więcej niż w marcu. Najwięcej ogłoszeń przybyło w województwach podlaskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Ubrania, obrusy, biżuteria czy wyroby skórzane. Aż 7% sprawdzonych przez UOKiK rzeczy zawiera zbyt duże stężenia substancji szkodliwych. Jagoda Kruszewska.
3: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów. Skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
2: Noszenie takich rzeczy może skończyć się podrażnieniem skóry. Od 500 do 1000 zł wydajemy najczęściej na prezenty dla młodej pary. No i co ciekawe, więcej na prezenty wydają kobiety niż mężczyźni.
0: Nie zaskakuje mnie to w żaden sposób, że my wydajemy więcej.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: No dzień dobry, jest poniedziałek. Jak super, jak się ty cieszysz w ogóle. Zobacz, no słońce wyszło specjalnie dla ciebie.
2: Faktycznie. Ciekawe, kiedy zajdzie. Pewnie za 30 sekund, jak tylko skończymy mówić.
1: Ale w ogóle nie siej takiej negatywnej energii, bo my mamy dużo pozytywnej energii dzisiaj.
2: No to, ale ja tę pozytywną energię właśnie chcę przekuć dla tych ludzi, którym może brakuje dzisiaj słońca.
1: Okej, okay, a zajrzymy na Eurowizję?
2: O, zajrzymy, bo tam drama.
1: Iga Mikołaj, hej.
0: Free

0: Shouse, Won't Forget You, a my przenosimy się na Eurowizję. Omówimy ją, żebyście wy nie musieli sprawdzać, co tam się ogólnie wydarzyło. Wygrał ten kawałek. Tara.
1: Ten konkurs powinien się skończyć już dawno temu.
0: To jest twój statement. Mhm. No tak, bo są różne dramy wokół właśnie Eurowizji i wokół tego, wokół punktacji, tak to nazwijmy.
1: I wokół uczestników.
0: Ponieważ
1: był taki jeden uczestnik, który dostał maksymalną liczbę punktów tylko od polskiego jury.
0: Ale nasza Alicja, 12. miejsce, gratulujemy.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu Under Control w Freak Fajcie. Mikołaj, o co chodzi z tym Robertem Lewandowskim? Bo ja się już pogubiłam.
1: No, Robert Lewandowski zagrał ostatni swój mecz w barwach Barcelony i powiedział adios, ale... you later i odszedł.
0: Pourquoi? Pourquoi?
1: No bo kontrakt mu się skończył, nie dali mu kolejnego. Zresztą sam Robert w sumie nie wiem, czy by chciał zostać, czy by nie chciał zostać. Znaczy pewnie by chciał, ale chciał też dużo pieniędzy i prawdopodobnie dlatego pójdzie teraz do Arabii Saudyjskiej, gdzie oferują mu naprawdę dużo pieniędzy.
0: Ale co on taki na te pieniądze jakoś na
1: balony? No bo wiesz, no Robert to już ma swój wiek jak na piłkarza i znajduje się już tak w schyłkowym momencie swojej kariery raczej, więc pewnie chce z tej końcówki wycisnąć ile tylko się da, żeby potem móc sobie na emeryturze spokojnie siedzieć, rozwijać jakiś inne biznesy.
0: Znaczy, mi się wydaje, że to nie chodzi o pieniądze, bo w Arabii Saudyjskiej masz fenomenalnych chirurgów plastycznych. Może on po prostu dba o swoją...
1: Ale Robert nie potrzebuje żadnej operacji plastycznej.
0: Na razie nie, ale jak będzie stary na przykład i nie będzie mógł się z tym pogodzić, a?
1: Co ty, to prędzej bym stawiał na Ankę.

0: don't wanna go home. Mikołaj, chciałbyś być nauczycielem?
1: Wiesz co, myślałem kiedyś o tym.
0: Naprawdę?
1: Nawet.
0: Ojej.
1: Nawet zrobiłem tam jeden semestr filologii angielskiej i miałem iść na specjalizację pedagogika.
0: Wow, a wiesz, ile byś zarabiał, gdybyś tak sprawdzał matury?
1: Mało.
0: Ale zawsze jakiś dodatek do pensji, o tym pogadamy w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A te sery mleczne Solent Mar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.

0: Ale romantycznie. Just in case, Melo Radio. Mikołaj, ja pisałam matury dawno temu, ty w sumie też. I ja nie wiedziałam, że tyle pieniędzy można zgarnąć za sprawdzanie tych matur.
1: No właśnie, znamy stawki w 2026 roku za sprawdzanie pojedynczej pracy i najbardziej opłacalne jest sprawdzanie matur z języka polskiego i z języka obcego na poziomie rozszerzonym. 59 zł za jeden arkusz.
0: Wow, a matma?
1: Matma 40 zł za podstawę i 50 za poziom rozszerzony.
0: No tak, umiesz liczyć, licz na siebie, prosto.
1: Czyli 5 matur podstawowych z matmy, to już macie szybką kasę od Meloradio.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: Mine. Mikołaj, u ciebie dzisiaj się spotykamy i gramy w gierki całą noc.
1: Dobra, ale super. W jaką? W Baldura może?
0: Jestem w to coraz lepsza, wiesz?
1: Okej.
2: No słuchajcie, no to właśnie w newsach będę miała o grach.
0: Super.
2: I o tym, jaki jest pierwszy symptom, że jesteśmy uzależnieni od gier komputerowych.
0: Nie, to nie my. Czyli co, całą noc zarywamy notkę?
1: Tak.
0: Dobra, fajnie.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Zokaria, Andy Dust i Charis. Właśnie on. Albo ona.
0: Mój Boże. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: 99 FM. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
14: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
18: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
17: Serio? Też na wysokie kwoty?
18: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
19: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
20: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Znowu lecicie?
21: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
21: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
22: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: 3,5 roku za kratami ma spędzić kobieta, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Film z auta obiegł sieć. Kobieta przyznała się do winy i przeprosiła taksówkarza. Pomoc psychologiczną oferuje studentom województwo łódzkie. Będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Mierzymy się z ogromną presją, mówi student Politechniki Łódzkiej Jakub Cisło.
4: Nie mamy doświadczenia, nie mamy pewności, nie mamy na czym się oprzeć i potrzebujemy często ramienia, na którym będziemy mogli na chwilę odsapnąć, odpocząć, złapać oddech i iść do przodu.
3: Program potrwa do listopada. A na koniec, jak rozpoznać uzależnienie od gier komputerowych? Według polskich naukowców pierwszym sygnałem jest gwałtowne przerwanie gry w wyniku złości.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 15 i zdradzimy wam, co zrobić, żeby mieć pewność, że to ten jedyny, tudzież ta jedyna.
2: No to jak wiesz, to się pochwalisz tą wiedzą.
1: No nie wiem, czy to ja wiem.

0: to on, Jax Jones. Where did you go w Meloradiu? Młodzi zmieniają zasady gry. Taki piękny nagłówek mi wyskoczył przed chwilą.
1: No i jakiej gry i jakie zasady się zmieniają?
0: Mianowicie, gdybyśmy się hajtnęli, to powinniśmy podpisać intercyzę, bo to nie jest zimna kalkulacja, to jest polisa ubezpieczeniowa.
1: No dobra, ale jak wchodzisz w związek małżeński z przekonaniem, że coś się w nim wysypie i trzeba będzie wziąć rozwód, to jakby już na samym starcie dajesz sobie furtkę na to, żeby się to wydarzyło, więc po co w ogóle zawierać taki związek małżeński?
0: Tego jeszcze nie zbadali, okej? Okay? Daj im chwilę.
1: Jeszcze się muszą młodzi ludzie zastanowić, tak? Czy im zasady takie odpowiadają? Dobrze.
0: Save my love, Kaigo. It was

0: No Money, Galantis. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To jest ten moment, to jest ta chwila. Dzwonimy do Kaśki, która ma bardzo ciekawy plan.
1: Fajny plan, takie amerykańskie nawet bym powiedział.
0: W zasadzie to tak, wbiła na meloradio.pl, potrzebuje 200 zł, za chwilę dowiemy się na co. Hej Kasia, Iga Mikołaj.
1: Siemanko.
2: No hej.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: A jest aktualnie u babci.
0: U babci. Obiadek się szykuje jakiś?
2: Tak, już po obiadku.
0: Mniam, mniam, mniam. A na co byś chciała 200 zł?
2: A na tajną misję. Na tajną misję urodziny przyjaciółki. Aha. Wyjazd limuzyną. Torcik, jakieś konfetti. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
1: To grube takie plany. To w takim razie my musimy po prostu ci w nich pomóc. I ten dźwięk oznacza, że w tym momencie możesz wybierać się już do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Super, ekstra, dzięki bardzo.
0: A wiesz, że Mikołaja największym marzeniem jest przejażdżka limuzyną?
1: Skąd wiedziałeś?
2: Tak.
0: No, czy mógłby z wami?
2: Pewnie, zapraszamy.
1: To ja będę wystawał tam z tego szyberdachu i będę krzyczał. Woo! Może być?
2: Dzięki.
0: Szybka kasa od Meloradia. I chyba może być. Woo!

0: Jak to brzmi? Rita Ora, You For Me i Sigala. A wiesz, że Sigala wystąpi na białej scenie na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
1: Przepraszam bardzo, on jest z Wielkiej Brytanii, więc on wystąpi na White Stage, alright?
0: Alright, I'm so sorry, man. A my was wysyłamy.
1: Na Sunrise Festival oczywiście, słuchajcie, w piątek po 21:00 Sunrise On Air.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam. Mam super ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Wszystko spoko?
1: Kopnęło mnie prądem.
0: Ale kto?
1: No ten kabel biały, to on jest niebezpieczny.
0: A ten, faktycznie, on
1: Odepnę
0: też mnie
1: go.
0: Zawsze kopie prądem.
1: Coś jest z nim nie tak, musimy go wymienić.
0: Dobrze. A wiesz, co ja kocham najbardziej na świecie? Zaraz
1: ziemniaki.
0: Po czekoladzie, tak, ziemniaki, pyry, mniam.
1: No to w takim razie dobrze się składa, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło teraz akcję promocyjną, bo się okazało, że jest za dużo ziemniaków, ludzie nie kupują tych ziemniaków i one się marnują i trzeba kupować i jeść polskie ziemniaki.
0: Dajcie mi wszystkie ziemniaki, a ja je zjem.
1: A tyle rzeczy można zrobić z ziemniaka.
0: Placki
1: ziemniaczane. Można zapiekankę zrobić z ziemniaka. Pieczone ziemniaki.
0: Jaka jest twoja ulubiona potrawa z ziemniaków?
2: No frytki chyba.
0: Frytki? Mhm, u mnie placki ziemniaczane, a wy, drodzy słuchacze, dajcie znać. WhatsApp Meloradia. Czekamy na wasze ulubione dania ziemniaczane. Głosówki albo tekstówki. Meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik.
1: Ja już wiem, co się pojawi.
0: Tak? No nie.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Tak podkręcamy tempo w Meloradio i sprawdzamy, jakie są wasze ulubione dania ziemniaczane. Jest głosówka od Damiana.
1: Najlepsze ziemniaczki to są takie pieczone we folii i nadziewane sałatką śledziową z dodatkiem świeżej pietruszki albo jakiejś innej zieleniny, którą można sobie tam posypać do smaku. Bardzo polecam.
2: Trzeba będzie sprawdzić, bo tak na papierze to brzmi niezbyt, ale... Ale...
0: No taka trochę kuchnia fusion, bym powiedziała.
2: Najważniejsze, żeby ziemniak był polski.
3: A już o 16 zagramy
2: Rumors, Thomas Gray.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
4: Ej, ale co się działo?
5: Cały czas tłukło.
6: Ale gdzie tłukło?
5: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
4: Ale jak to brzmiało?
5: No i? Ani spać, ani się położyć.
7: No jak co? Wstawać!
8: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
4: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
9: Waldek,
4: Marcin
8: i Daria.
7: I to nie było tylko pum, pum, pum.
3: Autopromocja. Reklama.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
19: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
18: Są sprawdzone przepisy
19: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
18: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
19: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
21: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Autoglas naprawia auto.
6: Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
23: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
24: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
25: Castorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii miała być jedna doniczka.
25: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Po reklamie.

0: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Poniedziałek w Kielcach to, słuchajcie, idealny moment, żeby zaplanować sobie nadchodzące dni. Ale zacznijmy od dzisiaj. W kielockim Heliosie możecie obejrzeć nowy thriller psychologiczny, trochę taki horror, obsesja. Historia, która wciąga widza w skomplikowaną sieć kłamstw, fascynacji i sekretów z przeszłości. A w najbliższy piątek zapomnijcie o tremie i uderzajcie do klubu kawiarni Quest na karaoke, bo to najlepszy moment, żeby sprawdzić swoje struny głosowe i wykrzyczeć ze znajomymi swoje ulubione nutki. A też mała zapowiedź. 20 czerwca w Kielcach wystąpi królowa polskiej sceny komediowej Katarzyna Piasecka. Jej najnowszy program to gwarancja tematów bez owijania w bawełnę, historii z życia wziętych, w których każdy z nas znajdzie cząstkę siebie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Masło za 99 groszy pod lupą Wokik. Jest zawiadomienie na dwa popularne dyskonty. Portal dlahandlu.pl informuje, że z połem podejrzewa stosowanie nieuczciwych praktyk. Uważajcie na wiosenne burze, mogą być bardzo groźne, ostrzegają strażacy, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
4: A jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego wewnątrz pojazdu, jesteśmy bezpieczniejsi. A na koniec sukces filmu o Michaelu Jacksonie około miesiąca po premierze wciąż jest chętnie oglądany, no i zarobił już ponad 700 milionów dolarów na całym świecie, a kosztował około 150.
3: Najlepsze ziemniaki to ziemniaki w plasterkach popijane zimnym mlekiem, napisała słuchaczka.
2: To takie bardzo wakacyjne.
3: A jakie są według was najlepsze ziemniaki? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl.

0: pistolet. Dręczyli w Maloradiu, a my sprawdzamy, jakie ziemniaki lubicie najbardziej. I dziękujemy za wszystkie głosówki. Kasia?
1: Kluski śląskie.
2: Bardzo dobry wybór. Też dobrze mi się kojarzą z dzieciństwem.
0: Mikołaj?
3: Cześć, to Mikołaj. Ja lubię frytki i pleski ziemniaczane.
2: No i połączył nasze ulubione rzeczy.
0: Klasa, klasa, klasa sama w sobie. A propos klasy, pogadamy za chwilę o Ani Lewandowskiej.

0: Kisses, Bless Melo Radio. A Mikołaj przegląda Instagrama i szuka wspaniałości różnych newsów, informacji i znalazł.
1: Przegląda, bo musiałem sprawdzić, czy to naprawdę wylądowało na Instastory Anny Lewandowskiej, ale tak. No więc Robert pożegnał się z Barceloną. O tym już mówiliśmy w dzisiejszym programie. Bardzo taka wzruszająca scena. Wszyscy mówili, piłkarze i kibice, że o, przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, dziękujemy ci za wszystko, nie? I generalnie dużo podziękowań dla Roberta, no bo w końcu przyszedł do tej Barcelony i trochę ją odmienił faktycznie, bo taki czas dla nich był niezbyt dobry.
0: On jest bardzo dobry, tak?
1: Jest bardzo dobry. Jest no, jednym z najlepszych na świecie. I Anna Lewandowska kiedyś udzieliła takiego wywiadu, w którym mówiła, że ona się przez tego Roberta czuje taka zamknięta, wiesz, w domu.
0: No nie? Tak,
1: bo,
0: że on musi
1: bo wszystko
0: iść
1: dookoła tego Roberta. I tylko
0: emeryturę.
1: Ten Robert. No i udostępniła takie story z podpisem. To takie wzruszające. Za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta.
0: Co, źle?
1: Wiesz, no, nie powiedziałbym, że źle, ale czasami może warto po prostu zastanowić się przez sekundę i jednak dać temu swojemu mężowi
0: błyszczeć. No bo jej tylko chodzi o to, że ona nie musi dostosować swoje życie
1: pod Roberta.
0: Tak, ja
1: wiem, no gotuje mu i pierze,
0: no,
1: nie,
0: no właśnie,
1: i tak dalej.
0: No.
1: Chociaż w klubie też to robią, bo też mu tam wszystko piorą i gotują, więc...
0: W sensie, że
1: za każdym sukcesem mężczyzny stoi klub piłkarski.
0: Dobrze wiedzieć. Obejmuje noce. Jonatan, PZ, Liwka.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i bikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodu.

0: szybową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: A tak robią mewy, wiesz?
1: W sensie tururu robią?
0: Nie, poczekaj. Czekaj.
1: O, a to znam, bo za oknem mi latają mewy.
0: Mieszkasz nad morzem?
1: Nie, właśnie o to chodzi. Zawsze mnie to dziwi właśnie, że w Warszawie tak często, gęsto latają mewy. Ale teraz z Warszawy przenosimy się do Piotrkowa Trybunalskiego.
0: Pięknie.
1: Ponieważ tam powstał nowy symbol przyjaźni polsko-japońskiej. Została narysowana postać w stylu anime. Postać nazywa się Ania. I będzie takim symbolem tej naszej przyjaźni polsko-japońskiej.
0: A skąd to się wzięło w ogóle?
1: Co, anime skąd się wzięło? Z Japonii.
0: Dzięki, bo nie wiedziałam. Dzięki.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

0: A to nowość w Meloradiu, Favor, Fisher, Tones and I. Tak podkręcamy tempo. Drodzy kierowcy, proszę się skupić na te newsy Meloradia.
1: Skupiam się.
2: Będą ważne, skup się. Newsy dla kierowców.
0: Mocno. Dobrze, przepraszam, już jest Mikołaj skupiony.
2: Tak, zauważyłam. Jestem pod wrażeniem, słuchajcie, kierowcy, bo będą utrudnienia.
0: Tylko się nie...
1: Dobra. Ale się skupiłem. 17 zagramy. Can't deny
0: it. Jesteś dalej w stanie skupienia?
1: Bardzo się skupiam. Już czekam na newsy.
0: To brzmi jakbyś... A ten numer zagramy punktualnie o 17.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
14: Bittersweet.
15: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Po reklamie.

0: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Poniedziałkowy wieczór w Kielcach wcale nie musi być nudny, bo dziś wieczorem możecie poprawić sobie humor i zaliczyć totalny reset, bo w Kielcach wystąpi Tomasz Boras dzisiaj wieczorkiem w WDK. Jeśli cenicie sobie nieszablonowe żarty, to słuchajcie, on na Was czeka. A w kieleckim Heliosie jeszcze możecie nadrobić film Hail Mary dla fanów kina science fiction. No to będzie coś naprawdę absolutnie wybitnego. Ale myślę, że nie tylko, bo ja, jako nie fanka do końca fantasy, po prostu zakochałam się w tym filmie. A w nadchodzącą sobotę Klub Maska zaprasza na Moon Party. Będzie dużo tuptania i muzy pod ogromnym księżycem, który rozświetli dla Was parkiet.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Zbliża się 17, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Nie będzie redukcji wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że mamy do czynienia z reorganizacją wojsk amerykańskich w Europie. Kierowcy, uwaga, szykują się utrudnienia na S8 w Warszawie i okolicach. Drogowcy będą wymieniać asfalt, a to oznacza też zmiany w komunikacji miejskiej, mówi Tomasz Kunert z warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego.
5: Połączenia będą utrzymane, natomiast autobusy będą pomijały część przystanków.
4: Utrudnienia zaczną się dziś po 22 i potrwają do soboty. A na koniec Hiszpania. Tamtejszy sąd uniewinnił Shakirę od zarzutu oszustwa podatkowego. Państwo będzie musiało zwrócić jej około 60 milionów euro.
2: Myślicie, że zaśpiewa łaka, łaka?
3: Pewnie.
2: Bo się ucieszy, wiesz o co chodzi. Tak?
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Lubicie się kłócić w związkach?
3: Nie.
2: To niedobrze.
3: O!
2: I udowodnię ci to
3: no tak,
2: za chwilę.
3: No tak. Czemu mnie to nie dziwi, Iga? Czy uważasz, że to niedobrze?
2: Musimy się pokłócić. Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu.

0: Mikołaj, jak ty siedzisz? Może się wyprostujesz, co?
1: Daj mi spokój, kobieto.
0: Ale to dobrze, że my się tak czasem kłócimy. Wiesz, kto się czubi, ten się lubi, to raz. A dwa, mamy świadomą, fantastyczną relację.
1: Ponieważ są takie relacje, które teraz są opisane jako settling i to jest takie życie razem, ale osobno, tak obok siebie. I nawet są pytania pomocnicze, żeby sprawdzić, czy jesteś w takim związku.
0: No to my nie jesteśmy.
1: Iga, czy czujesz dumę, przedstawiając mnie rodzinie i znajomym?
0: Ogromną.
1: Wow, a czy masz potrzebę napisać do mnie, zadzwonić, zobaczyć mnie, gdy nie jesteśmy razem?
0: Zawsze.
1: No właśnie, niestety wiem.
0: Ale jak byłeś na urlopie, to się powstrzymywałam.
1: No, raz się tylko zdzwoniliśmy.
0: Tak.
1: I to dlatego, że kupowaliśmy bilety na sobotni event.
0: Ja idę w sobotę na mecz?
1: No.
0: Oh.

0: Jest to Jonas Blue, Rita Ora. Rita Ora chciałam powiedzieć, ale...
1: Ładnie tak po polsku. Jak przyjedzie, to tak ją przechrzcimy.
0: Na Rite Ole?
1: Tak.
0: Fajnie. A chciałbyś zapłacić na przykład 5,5 tysiąca złotych za apartament z widokiem na morze?
1: Nie.
0: A 1400 złotych za po prostu pokój?
1: No też bym nie chciał. Ale za jedną noc?
0: Za jedną noc.
1: Nie, to bym nie chciał.
0: Dlaczego?
1: Bo drogo.
0: Drogo, ale w jakże pięknym miejscu.
1: No gdzie?
0: W Polsce.
1: W Polsce? A, to przepraszam bardzo. Nie no, takie ceny w Polsce?
0: Nad morzem, tak. Powstała nowa... No nie wiem, nowa sieć. Znaczy, to jest stara sieć hoteli, ale się rozrasta.
1: To tam, gdzie taka cebula jest, się zjeżdża i się wpada do ten.
0: Dokładnie
1: do wody.
0: Tak.
1: Dobra, to już wszystko wiadomo. No powiem ci, że ja wiem, że nad polskim morzem bywa drogo, ale 1400 za noc. Ja, słuchaj, zrozumiałbym, jakby to był, nie wiem, Dubaj, Miami. Ale pobierowo?
0: Ale słuchaj, 26 tysięcy złotych za tygodniowy rodzinny urlop. Jedziemy.
1: To cała rodzina się zrzuca na niego, tak? Rozumiem.
0: Tak. Pracujesz cały rok, żeby móc potem ten tydzień sobie odpocząć.
1: Super.
0: Nie no, u nas jest łatwiej, bo mamy szybką kasę od Meloradia.
1: Tak, no to będzie... Czekaj.
0: Jedna siódma.
1: Jedna siódma.
0: Świetnie.
1: Nocy.
0: A, nocy? Myślałam, że... Wow, no dobrze. No to 1/7 nocy specjalnie dla was. Szybka kasa od Meloradia. Śmiało. Naprawdę 1/7?
1: No jak 1400, a dajemy 200, ale też dajemy 500, więc... Więc troszkę dłużej tam będzie można spędzić. Tak, kilka minut dłużej.
0: Dobry z matmy. Imponujesz mi z każdym programem coraz bardziej.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie w Meloradiu. A my z Mikołajem wiemy, z kim nie chcielibyście grillować.
1: Tak, został przeprowadzony sondaż i... No i omówimy go, bo wyniki są całkiem interesujące.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie.

0: Sportem narodowym jest oczywiście robienie grilla i my z Mikołajem przeczytaliśmy, kogo nie chcielibyśmy na takim grillu mieć jako Polacy.
1: No i okazuje się, że jako naród nie lubimy generalnie polityków. Mhm. Bo pytanie było, jakiego polityka byście zaprosili do siebie na grilla i 34% badanych powiedziało, że żadnego.
0: Ciekawe czemu.
1: A 4% powiedziało, że nie wie.
0: A, i koniec badań.
1: Nie no, największy tutaj, taki wygrany tego plebiscytu, tak? To jest prezydent Karol Nawrocki. 21% zaprosiłoby na grilla właśnie jego. A na drugim miejscu jest Tusk. Znaczy premier Donald Tusk.
0: No tak, może bezpiecznie by się po prostu czuli, czy coś.
1: Boże. Ja też bym nie zaprosił żadnego. Jeszcze by nakłamali, że ale super kiełbasy przyniosę, a potem z jakimś jednym kabanosem.

0: tylko Olek wbił i zobaczcie, jakie numery.
1: Wow, oh yeah. Yeah. No bo ja to potrafię, nie?
0: No a jak? Najlepiej potrafisz.
1: Dzięki, Iga.
0: Co tam?
1: Nigdy we mnie nie wątpisz, to mi się nie, bardzo podoba. Nigdy. Jest fajnie, jest poniedziałek, jest 18, jest poniedziałek, który się kończy, to w ogóle jest super.
0: Słońce świeci.
1: Tak, słońce świeci, jest fajnie i za chwilę idę w Melo.
0: O.
1: A wy chodźcie ze mną.
0: Dobra. Mikołaj?
2: No dobrze.
3: A już o 18 zagramy.
1: New Religion, BBRX i Faithless rozpoczną. Będzie też Doda.
0: Wow.
1: Fajnie będzie.
0: Będzie najlepiej.
1: Tak, a jak się doda do tego dobry humor, to już w ogóle super. I gabuzi.
3: Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: O reklamie.
15: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Get ready with me!
16: Hejka, kochani! To teraz czas na kolejną serię beauty lifehacków. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się już wspaniale. A to tylko dlatego, że wyszło słońce. No musicie się ze mną zgodzić, że to zmienia totalnie wszystko. Humor się zmienił, ale zmienił się też nasz ubiór. W końcu możemy zakładać typowo letnie, wiosenne ubrania. A co za tym idzie? Trzeba być turbo dobrze na to przygotowanym. I ja na przykład nie wyobrażam sobie wyjścia bez gładkich nóg, mając, wiecie, jakąś krótką spódniczkę lub spodenki. No ale jak ty masz inaczej, to to też jest okej. Słuchamy, nie oceniamy. No ale chyba każdy z nas kiedyś tak miał, że albo nie kupił sobie pijanki do golenia, albo po prostu się ona skończyła. Po kilku takich wpadkach wpadłam na naprawdę świetny pomysł. Zamiast pijanki do golenia użyłam oleju rzepakowego. No i pierwsze, na co zwróciłam uwagę, to to, że maszynka lepiej się, tak wiecie, sunęła, plus to, że było mniej podrażnień. Więc jak będziecie w takim kryzysie, to już wiecie, co robić. I pamiętajcie, another day, another slay.
15: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. Nowe wejdą w życie od czerwca i będą ostrzejsze. Z możliwości redukcji wypadną m.in. przekroczenia prędkości i jazda na podwójnym gazie. A teraz o dowcipnisiach, którzy żartowali, że mają w bagażach bomby. Interweniowali nadwiślański oddział Straży Granicznej. Pasażerowie na urlopy nie polecieli. No to jeszcze piłka nożna. Robert Lewandowski zamyka rozdział kariery związany z Barceloną. Bez względu na to, co wybierze, to sobie poradzi, uważa dziennikarz Eleven Sports Mikołaj Kruk.
2: Wolałbym jeszcze Roberta Lewandowskiego przez może rok, może dwa oglądać na europejskich boiskach, bo jeżeli odejdzie za ocean albo wybierze kierunek bliskowschodni, to obawiam się, że stracimy go trochę z radarów.
1: Bo zainteresowanie tymi rozgrywkami nie jest duże.

0: idę w Melo.
1: No właśnie, w ten weekend Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, no a coś mi się wydaje, że my poniedziałek będziemy żegnać trochę mniej czule niż Barcelona Roberta, ale zróbmy to razem i tak będzie lżej. Dodaj melodia ta, ten numer wam na pewno zagram. John Samity, The Chainsmokers, oni z numerem All The Time też się pojawią, a zaczyna Bibi Rexha i Faithless, to New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Jonesami, TDG Smokers. All the time w Meloradio. 18:08 na zgarach, a za chwilę ktoś z was zgarnie wlotki na Sunrise Festival. To się wydarzy już za kilka chwil. A to Tayo Cruz.

0: Melo, Jelly Guldin. To Save My Love w Melo. A już w te wakacje.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Ale będzie się działo. Ja już tutaj w studiu przebieram nóżkami na myśl o tym, co się wydarzy od 31 lipca do 2 sierpnia. Wtedy w Kołobrzegu Sunrise Festival. 6 naprawdę cudownych scen. Piękne polskie morze. No i najlepsi DJ-e na świecie. No a pierwszego dnia Sunrise Festival, no między innymi wystąpią tak. Sigala, Urzel, będzie Skuter. No, masa naprawdę fantastycznych dźwięków, a ja mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival do zgarnięcia. Żebyście ją dostali, no to wystarczy, że wejdziecie na WhatsApp Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, no i dacie mi znać, jaki był wasz największy festiwalowy przypał, no i dlaczego. Czekam na wasze odpowiedzi, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: I od razu humor w poniedziałek jest lepszy. Dive into me, Alok i Khalid. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A dla kogoś z was to może być naprawdę mega poniedziałek, no bo mam dla was podwójną wlotkę na Sunrise Festival, konkretniej na pierwszy dzień tej imprezy, 31 dzień lipca. No i zapytałem was, jakie wy mieliście największe festiwalowe przypały, no i dlaczego one były największe, daliście mi znać głosówkami na WhatsAppie. Piotrula, dawaj!
2: Mój największy przypał to kiedyś na Sunrise, nie pamiętam, to chyba było w 2014 roku, w amfiteatrze usiadłem na gumie i potem ta guma się ubrudziła i to wyglądało, jakbym po prostu narobił w majtki.
0: O nie! Ale słuchaj, mam nadzieję, że tym razem już tej pasty nie podtrzymasz, nie będziesz żadnych przypałów i że będziesz się naprawdę świetnie bawił. Piotrek, podwójna wlotka na Sunrise Festival na pierwszy dzień tej imprezy leci do ciebie, a wy nie bójcie nic, bo tych wlotek będzie jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, już jutro wieczorem Melo Radia, kolejna taka szansa się pojawi.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką.

0: Afryką. No i Polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Po reklamie.

0: Anne-Marie i Coily Rae to Baby Don't Hurt Me w Melo. Tak podkręcamy dla was tempo. I trochę śmiechu na poniedziałek poprosimy. A dzięki dziewczyny, na was zawsze można liczyć.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To już dobrze znacie, a teraz czas na coś zupełnie nowego. Shimza, DJ z południowej Afryki, gość, który zna się naprawdę na mocnych wakacyjnych brzmieniach. Razem z Topikiem jakiś czas temu współtworzył jeden z jego numerów, a tym razem przychodzi do nas z kawałkiem Fire Fire, no i to będzie prawdziwy ogień. Zresztą posłuchajcie, no i wczujcie się w ten wakacyjny, letni klimat.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: A to żartownisia. Spokój. Tak nazywa się ten numer, ale tu spokoju zdecydowanie nie ma. Natalia Nykiel jeszcze przed 19, ta wybije już za moment.
1: A już o 19 zagramy
0: Gordo i Rainier z Unewelt. Loco Loco, tak nazywa się ten numer i to właśnie od niego rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Select.
1: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Idę w Melo.
3: Na zgarach punktualnie 19. Niektórzy o tej porze włączają dobranocka, ale my nie, my idziemy w Melo. I zaczynamy naprawdę grubo. Będzie Kygo, Kality Griffin z numerem Save My Love, Armin van Buuren i jego już kultowe In and Out of Love. To na pewno wam też zagram, a zaczynam od jednego z waszych ulubionych numerów ostatnich tygodni. Gordo i Rainier z Unewelt, Loco Loco to na sam start. Tupychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

Drink some margaritas by string of blue lights. Jeden z moich ulubionych numerów ever. Listen to the mariachi play at midnight. Lost Frequencies. Are you with me? I Are You With Me? Are you with me? Podkręcamy dla was tempo. 16 minuty po 19 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No a za nami dużo wydarzeń, które odbyły się w weekend. No między innymi Eurowizja. Już pomińmy tę dwunastkę od polskiego jury dla wiadomo jakiego kraju. Działy się też rzeczy fajne. No między innymi Polska, która zyskała od innych jury bardzo dużo punktów. Po raz pierwszy od lat dostaliśmy dwunastki. No gratulacje, Ala, za twoje występy były naprawdę, naprawdę mocne. Zawiodły Szwecja czy Austria. No naprawdę bardzo mało punktów zdobyły, no ale w głowach wszystkich chyba została Bułgaria, która zmiotła konkurencję, no i to bardzo, bardzo mocno. Dara, dziewczyna, która ma zaledwie 27 lat, zachwyciła Europę swoim numerem Bangaranga. No to co wy na to, żebyśmy posłuchali teraz, jak brzmi ten numer, który wygrał tegoroczną Eurowizję. Dara i Bangaranga po raz pierwszy w Meloradiu.

0: Talk to You, to Another w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo, 26 minuty po 19. Słuchacie Meloradio właśnie. A chcecie zniżki do restauracji? W tej godzinie powiem wam o pewnym nowatorskim sposobie na to, jak je dostać. Meloradio. No i fajnie jeszcze zagram do 20. Na pewno Gipsy Win na playce Melo się pojawi.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
15: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
14: Get ready with me.
15: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
14: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
15: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
16: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Po reklamie.

Sun is Shining, tak? Słyszeli Sebastian Ingrosso w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Za chwilę nowość od Cerba i Ritory. Słuchacie Meloradia. Zbierasz śmieci i dostajesz zniżkę. Na taki pomysł wpadli nasi zachodni sąsiedzi. W stolicy Niemiec, Berlinie, powstał program, który zachęca do sprzątania. Takiego, wiecie, wokół, w mieście. Zasady są proste. No wystarczy wyrzucić coś z chodnika do śmietnika, wyłowić jakieś śmieci z wody albo zadbać w jakikolwiek inny sposób o czystość w mieście. No i jak to zrobisz, to dostajesz na przykład zniżkę w restauracji albo darmowe wlotki do muzeów, albo na podróż kajakiem. No i tak sobie myślę, że szkoda, że nasi rodzice nam takich atrakcji nie zapewniali, jak musieliśmy co sobotę sprzątać nasze pokoje, jak byliśmy mali.

0: Sigala i Melody. Ten gość wystąpi już w te wakacje na Sunrise Festival, a jeżeli chcecie jeszcze więcej Sunrise Festival, to macie go oczywiście w Meloradiu w piątki po 21. Jak co tydzień, już taka nasza mała tradycja to będzie, że startujemy z programem Sunrise On Air, tam jeszcze więcej o tej imprezie, muzy z tej imprezy i w ogóle czego tylko chcecie z Sunrise Festival.
1: A już o 20 zagramy
0: Yearbooks i Graceland. A ta 20 już za moment wybije, więc zostańcie z Meloradiem po takie fajne dźwięki.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
0: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
0: O reklamie. Idę w melo.
7: Na zgrach już punktualnie 20. Słuchajcie, tu nie ma co gadać, tu trzeba grać, bo naprawdę mocne numery mam dla was w tej godzinie. Sony Fodera i My Lovin, to na pewno się pojawi, będzie David Guetta i Bibi Rexa z wielkim hitem I'm Good, czyli nową wersją Blue, a zaczyna Yearbooks i jego Graceland. Harmonijki na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Millennium. Eli Goulding, to Don't Want Your Love. Słuchacie Meloradia, 13 minut po 20 na zegarach. Shakira będzie bogatsza. Słuchajcie, właśnie czytam, że wygrała walkę z urzędem skarbowym w Hiszpanii, no bo została posądzona o oszustwa podatkowe. Poszła z tym do sądu, nie zgodziła się, no a sąd powiedział, że no w sumie racja, nic takiego nie było. No i teraz nie musi płacić naprawdę potężnej grzywdy. 55 milionów euro. Tyle zostanie w kieszeni Shakiry. No i tak mi się wydaje, że niech się cieszy, że to w Hiszpanii się wydarzyło, a nie w Polsce. No bo znając nasze urzędy, to sprawa to by się co prawda rozwiązała, ale wtedy jakby Shakira nagrała piosenkę na mundial za jakieś 20 lat.

Ten numer wywołuje tylko pozytywne emocje, a ile wspomnień. Kultowa sprawa na antenie Meloradio. Velvet i Chemistry to już za nami. 26 minut po 20. Pychu z tej strony. Siemano. No i właśnie, ja siedzę w radiu. A gdzie siedzicie wy? Gdzie mnie teraz podsłuchujecie? Gdzie my teraz się słyszymy? Dajcie mi o tym znać. Gdzie teraz słuchacie Meloradia? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie. Melo, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najlepsze głosówki będę miał dla was zestawy naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Taki zestawik być może do kogoś z was trafi. Gdzie teraz słuchacie Melo? Dajcie mi znać, jestem naprawdę mega ciekawy, do kogo teraz mówię, no i gdzie teraz siedzicie, stoicie, jedziecie, dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki, no i fajnie wam gram. Calvin Harris i Jazzy, ich nowość, Satisfy, to już teraz.

0: ale żartowniście Weekend nazwali numer. Ja mam go grać w poniedziałek, no. Lizot w Meloradio. Już za nami 19 minut do 21 nam zostało. A gdzie wy teraz słuchacie Meloradia? Sprawdzam to cały czas, dajecie mi znać głosówkami na WhatsAppie. No i tak zrobiła Klaudia. Co tam u ciebie?
1: Hejka wszystkim.
0: No siema.
1: Wpadłam na genialny pomysł, aby w dzień wolny umówić się do fryzjera na 9. Żeby było lepiej. Nie w moim mieście, w którym aktualnie mieszkam, a w mieście rodzinnym, więc mam świetny poniedziałek.
0: No słuchaj, Klaudia, dałaś mi też znać, że 60 km w jedną i drugą przed tobą, no ale spoko, jak już wyjdziesz od fryzjera, to będziesz mogła przyjaciółkom powysyłać zdjęcia. No, jak ci będą pisały, że pięknie i zazdro, to w ogóle zapomnisz, że tyle trzeba było jechać. I będzie luz. Mega.

0: Widziałem, jak śpiewaliście w samochodach. Plan B, a za chwilę wybije 21.
1: A już o 21 zagramy.
0: Inny fajny sztos będzie New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Ten numer punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia. To już za moment się stanie, a zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: czasie. Autopromocja. Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Idę w Melo.
8: Na zgrach już punktualnie 21. Słuchacie nas w naprawdę różnych miejscach. Dajecie mi o tym znać na WhatsAppie Meloradia. Cały czas zachęcam, żeby wysyłać głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Znalazł go Kuba. No i gdzie ty, Melo, teraz słuchasz?
9: No jak to gdzie? W tramwaju standardowo. Pozdrowienia dla motorniczych z Warszawy, dla Meloradia i całej mojej rodzinki. Buziaki, pa.
8: A pozdrawiamy również. No mam nadzieję, że u was poniedziałek też jest na dobrych torach, tak jak u Kuby. A ja postaram się, żeby był ten wieczór jeszcze lepszy. W&W i Kashmir Bed wam zagram na pewno. Będzie Cheat Codes i Demi Lovato. A zaczynamy od Bibi Rexy i jej New Religion. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

0: Iben i Halo w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut po 21. A gdzie wy tym późnym wieczorem słuchacie Meloradia? Dajecie mi cały czas znać na WhatsAppie, wysyłacie głosówki. Gosia, co tam u ciebie?
1: Cześć, ja akurat wracam od córki. Byłam u niej w Sosnowcu, teraz akurat jestem w samochodzie. Dokładnie stoję na światłach w Czeladzi. Spędziłyśmy fantastycznie całe popołudnie, między innymi na zakupach, na plotkach, na pogaduchach.
0: No proszę bardzo, no jak mama z córką się spotkały i były plotki, pogaduchy i do tego zakupy, to ja się nie dziwię, że to popołudnie się skończyło o 21. Dzeko i Torres, l'amour toujours. Dla wszystkich, którzy teraz w autach są, ten numer sprawdzi się idealnie.

0: Alesso i Nate Smith, to I Like It. Słuchacie Meloradia. 21.30 punktualnie na zegarach. No mamy późny wieczór poniedziałkowy, ale każda pora jest dobra na to, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 do zgarnięcia tak naprawdę od ręki. Dostajecie się na antenę Meloradia i już możecie biec do bankomatu i wypłacać hajs. A na co takie 200? Na co tylko chcecie. Wbijacie na meloradio.pl, no i tam piszecie nam wasz pomysł na to, na co byście takie 200 wydali. Tak ostatnio zrobił Mikołaj. No i posłuchajcie, na co on hajs przepuści.
1: No super weekend ze znajomymi, z chłopakami. Grille i później żużel.
0: O, proszę bardzo. Na różne aktywności można 200 wydać. Meloradio.pl, tam się po nie zgłaszacie. DOD i nowość Closure to już teraz.

główka sama chodzi, co nie? Milki, David Guetta, Just the way you are. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio. 16 minut do 22 nam zostało. Już nie tylko wynagrodzenie. No słuchajcie, mam przed sobą badania, które pokazują, na co młodzi stawiają, wybierając miejsce pracy. No i dżinziaki podobno bardziej od wynagrodzenia cenią sobie, uwaga, dobrą atmosferę i stabilność w robocie. Ale tak sobie myślę, że no co działa lepiej na atmosferę niż podwyżka, co nie? Nie bójcie się nam ich, drodzy szefowie, dawać.

Be Mine. To James Hype. Nowość od tego pana jeszcze przed 22, a my w międzyczasie kilka chwil temu poznaliśmy drugiego spadkowicza z Ekstraklasy. Arka Gdynia spada do pierwszej ligi, którą to w sumie Arkę ściągnął Brookbet Termalika Nieciecza. Panowie przed chwilą grali. No i skoro Brookbet już w tej pierwszej lidze jest, no to ściągnął też Arkę. No co, kumpla chciał mieć. No to ma. Na trzeciego spadkowicza poznamy już w sobotę, wtedy ostatnia kolejka polskiej Ekstraklasy.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa.
2: Ale w sumie
1: mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan. M.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś moim i waszym gościem w studiu jest Tomasz Brzozowski, prywatny informatyk. Witam serdecznie.
2: Witam wszystkich.
1: A porozmawiamy na temat siebie w sieci. Warto też spojrzeć na to z drugiej strony, czyli ze strony bezpieczeństwa. Nasz gość jest ekspertem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie internetowe, więc tutaj też w tym temacie podpytamy go, co zrobić, żeby się zabezpieczyć, ale na początek powiedzmy o tym, jak możemy się w sieci wyrazić. Portali społecznościowych mamy multum. Serwisów, które pozwalają nam na dosłownie wszystko. Od Facebooka, gdzie możemy wrzucać i krótkie posty, i możemy wrzucać zdjęcia i filmy. Tych mediów społecznościowych mamy bardzo, bardzo dużo. Jedne polegają na tym, że możemy tam zamieszczać filmy, inne skupiają się tylko i wyłącznie na zdjęciach. Jeszcze inne oferują nam transmisję live z tego, co robimy. Można się też dzięki temu jakoś w internecie sprofilować.
2: Media społecznościowe dają nam możliwość wyrażania się w sieci, tak jak powiedziałeś. Jest to darmowe narzędzie, w którym każdy może czy to zaprezentować siebie, czy swoją firmę, albo po prostu utrzymywać kontakty ze znajomymi. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla kogoś, kto nie ma po prostu większych wymagań odnośnie sieci internet.
1: No, pozwala się przede wszystkim też dobrze bawić na początku, a potem prezentować albo siebie, albo swoje produkty, bo firmy też używają tego do reklamy swoich towarów, usług.
2: Można się bawić, można lajkować zdjęcia znajomych, dodawać komentarze, no ale poza tym, że tak wyrażamy siebie, każdy to może zobaczyć. Czy to jest do końca takie dobre, to są zdania podzielone na pewno.
1: No ty jesteś w tej grupie, która jest nastawiona do mediów społecznościowych sceptycznie. Ciebie w mediach społecznościowych jest niewiele, podchodzisz od trochę innej strony do tego tematu. Bo jedni twierdzą, że te media społecznościowe są za darmo, a ty widzisz w tym takie drugie dno i że wcale nie jest to takie darmo. Płacimy, tylko w trochę inny sposób.
2: Oczywiście korzystam z mediów społecznościowych, ale trzeba mieć na uwadze, że wszystko to, co wpisujemy w sieci, nie ginie i kiedyś w przyszłości może to być wykorzystane, że tak powiem, przeciwko nam. Dlatego korzystając z mediów społecznościowych, musimy mieć na uwadze, jakie treści chcemy tam dodawać. Nie ma nic złego w korzystaniu z mediów społecznościowych, trzeba to tylko po prostu robić z głową, aby w przyszłości po prostu nie stać się osobą zbyt
1: narażoną na różnego rodzaju czające się niebezpieczeństwa?
2: Media społecznościowe są za darmo dla każdego użytkownika. No aczkolwiek, no cóż, no każdy ma znajomych, każdy tych znajomych zaprasza. Media społecznościowe utrzymują się z publikowania reklam, ze zbierania informacji o nas i o naszej działalności.
1: No bardzo często jest też tak, że polubiamy jakąś aplikację, która do zalogowania się chce użyć naszego konta w mediach społecznościowych. I przy tej okazji od razu nas prosi o udostępnienie czy nadanie zgody na dostęp do zdjęć, do aparatu, do mikrofonu. Bardzo często to są funkcjonalności, których dana aplikacja nawet nie potrzebuje, żeby poprawnie działać, więc to już nam powinno zapalić jakąś czerwoną lampkę?
2: Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że chodzi ci dokładniej o telefony typu smartfon, gdzie każdy może sobie zainstalować różne aplikacje, jest ich tysiące. Nie wszystkie są bezpieczne. Trzeba mieć to na uwadze, że możemy zostać okradzeni z naszych danych osobowych, możemy zostać okradzeni z konta bankowego, co dzieje się dość często. Coraz więcej nawet moich znajomych zgłasza, że padło ofiarą, że tak powiem, hakerów, no nie wiem jak to nazwać, po prostu pieniądze z konta bankowego znikają i nikt nie wie jak to się dzieje. Jest to na pewno jakieś niebezpieczeństwo i trzeba mieć na uwadze, co chcemy używać, w jaki sposób i nie ufać zbytnio aplikacjom, które wymagają od nas wszystkich uprawnień lub uprawnień, które w naszej wiedzy nie powinny po prostu być, nie powinna ta aplikacja po prostu ich od nas żądać.
1: No jeżeli instalujemy już aplikację, to z reguły klikamy dalej, żeby tylko ona już się zainstalowała, żeby zaczęła działać, a tu chyba powinniśmy się na moment zatrzymać. Nad tym dalej powinniśmy poświęcić tej operacji jednak kilka bądź kilkanaście sekund, doczytać, co my tak na dobrą sprawę klikamy dalej, na co się zgadzamy po drodze.
2: Oczywiście, naszą uwagę od razu powinna przykuć ilość informacji, którą żąda od nas aplikacja. Jeżeli tych informacji jest dużo, trzeba by się zastanowić. Jeżeli instalujemy aplikację, która nie wymaga nas żadnych uprawnień, no to możemy założyć, że ta aplikacja jest bezpieczna, w zależności jeszcze czym ona się zajmuje. Ponieważ z każdą kolejną aktualizacją tej aplikacji wszystko może się, że tak powiem, zmienić. Aplikacja może zażądać od nas uprawnień lub jeżeli mamy już zhakowany telefon, po prostu takie aplikacje mogą się instalować samoczynnie i nawet nie zauważymy, że ona wymaga jakichkolwiek uprawnień. No i jesteśmy narażeni na różnego rodzaju ataki.
1: Co to znaczy, że mamy zhakowany telefon?
2: Zhakowany telefon to taki telefon, który poza nami, bez naszej świadomości mogą go używać osoby trzecie i wcale nie jest to rodzina.
1: Czyli to może być efektem na przykład jakiejś aplikacji pobranej, zainstalowanej, dzięki której ktoś obcy się dostaje do naszego telefonu, a dostaje się właśnie dlatego, że nie doczytaliśmy tych wszystkich zgód po drodze.
2: Może to być efekt tego, że czegoś nie doczytaliśmy, ale może to być efekt błędów w oprogramowaniu. Miejmy na uwadze, że jeżeli korzystamy z internetu przez telefon i mamy zainstalowane jakąś przeglądarkę internetową, to gdy ona nie jest aktualizowana na bieżąco, może posiadać w sobie błędy, które powodują, że ktoś poprzez stronę internetową może uzyskać dostęp do naszego telefonu. Najczęściej dzieje się to poprzez kliknięcie jakiegoś linku, który bez naszej wiedzy pobierze złośliwe oprogramowanie, które następnie systematycznie będzie instalowało różne oprogramowanie na telefonie w celu pobrania naszych danych osobowych, kontaktów, SMS-ów, informacji o kontach bankowych, co może prowadzić w przyszłości po prostu do inwigilacji lub po prostu do kradzieży.
1: Ale może być taka sytuacja, że telefon mamy zainfekowany w jakiś sposób, tylko o tym nie wiemy, a ktoś z zewnątrz też nie musi tego naszego telefonu używać w danym momencie. Gorzej, jeżeli zauważymy, że nam znikają pieniądze z konta, mamy różne możliwości płacenia telefonem chociażby i jeżeli do tego zestawimy wejście na dziwne treści internetowe o podejrzanej zawartości, delikatnie mówiąc, jedno w połączeniu z drugim może poskutkować właśnie tym, że tak, pieniądze zaczną nam z konta wypływać. I jak sobie poradzić w tej sytuacji? Czy przywrócenie telefonu do ustawień fabrycznych załatwi tutaj jakąś sprawę?
2: Myślę, że najważniejsze jest po prostu włączyć myślenie i uświadomić sobie, do czego ten telefon służy.
1: Służy teraz do coraz większej ilości rzeczy.
2: Tak, ale dam taki przykład. Mój kolega, który został ukradziony właśnie prawdopodobnie przez telefon, sprawa jest jeszcze wyjaśniana. Telefonem bawiły się jego dzieci, które instalowały tam różne gry, prawda, i zabawy, co mogło spowodować właśnie zainfekowanie tego telefonu złośliwym oprogramowaniem. No i teraz boryka się z wyjaśnianiem tej całej sprawy. Zainfekowani możemy zostać poprzez wiadomość mailową, w którą klikamy, przykładowo jakiś link, pobieramy jakąś fakturę, która się okazuje złośliwym oprogramowaniem, ponieważ mamy niezaktualizowany telefon lub niezaktualizowaną aplikację do odbierania poczty. Może to też skutkować przejęciem naszego telefonu przez osoby trzecie. Także należy pamiętać o tym, żeby telefon, oprogramowanie, no nie tylko na telefonie, ale i komputerze było jak najbardziej aktualne, aby aplikacje, z których korzystamy, były zaktualizowane. Poczytajmy trochę o tych aplikacjach, zobaczmy, jakie mają opinie, sprawdźmy, jakich wymagają od nas uprawnień i korzystajmy z nich bezpiecznie. Aktualnie telefony są wyposażone w skanery antywirusowe, różnego rodzaju firewalle. Miejmy to na uwadze, jeżeli nasza aplikacja nie musi mieć dostępu do internetu, zablokujmy ją na firewallu. Używajmy aplikacji zgodnie z ich przeznaczeniem.
1: Wtedy możemy się poczuć o wiele bardziej bezpiecznie. No i przede wszystkim samo używanie telefonu. Im mniej ryzykujemy podejrzanymi czy transakcjami, czy wejściami na strony internetowe z dziwnymi treściami, tym teoretycznie powinniśmy się czuć bardziej bezpiecznie, mniejsze ryzyko.
2: Póki mamy świadomość, jak aplikacja działa, możemy się czuć na pewno bezpieczniej niż kiedy takiej świadomości nie mamy. Jeżeli ktoś używa telefonu do płatności internetowych lub zarządzania swoim kontem w banku, no to powinien mieć na uwadze, że na tym telefonie nie powinien instalować gier lub oprogramowania z nieznanych źródeł, ponieważ może to doprowadzić do kradzieży po prostu z tego konta bankowego. Bądźmy świadomi, jeżeli używamy telefonu do płatności, nie dajemy telefonu dzieciom do zabawy.
1: To też dość ważna uwaga, którą powinniśmy sobie wziąć do serca w tym momencie.
2: Telefony aktualnie, oprogramowanie telefonów daje nam dużo możliwości. Możemy telefon zaszyfrować Możemy telefon odblokowywać dotknięciem palca. Także na pewno są to bardzo dobre zabezpieczenia dla naszego telefonu. Ale też musimy mieć na uwadze, żeby to hasło było mocne, żeby to był nasz osobisty telefon, a nie telefon, z którego korzystają osoby trzecie lub dzieci na przykład.
1: No właśnie, mocne hasło, czyli takie, które zawiera określony szereg znaków, nie tylko litery duże, małe i nie tylko cyfry.
2: Myślę, że w przypadku telefonów, aczkolwiek hasło musi być takie, że najlepiej gdyby było długie. Długie, co znaczy długie? No co najmniej 8 znaków, żeby to nie było jakieś znane słowo ze słownika, tylko najlepiej jakaś fraza krótka, która nam przychodzi do głowy, ponieważ w momencie, kiedy przyjdzie nam ten telefon odblokować hasłem, to przy długim haśle możemy po prostu nie być w stanie albo sobie go nie przypomnieć i telefon zostanie po prostu bezużyteczny.
1: A przy zbyt prostym haśle ktoś może je po prostu nawet nie tyle złamać specjalnym oprogramowaniem, co najzwyczajniej odgadnąć. Ostatnio w tej kwestii zabezpieczeń internetowych i bezpieczeństwa w sieci głośno zrobiło się o krakowskim systemie do biletów, gdzie system owszem był przygotowany na mnóstwo użytkowników, na bazę danych z ich danymi osobowymi, PESEL-em, imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, tylko że hasło było bardzo proste. Admin 123. To tak jakbyśmy, nie wiem, spojrzeli na okno i ustawili sobie hasło okno 123. Trochę chyba za proste.
2: Zgadza się, Krzysztof. Co prawda nie słyszałem o tej sprawie, aczkolwiek jestem administratorem systemów serwerów hostingowych.
1: No właśnie, ty musisz dbać zawodowo o bezpieczeństwo nie tylko swoje w internecie, ale też użytkowników, którzy powierzyli tobie opiekę nad swoją stroną internetową.
2: Zgadza się. Monitorując bezpieczeństwo na moich serwerach, niejednokrotnie zauważyłem użytkowników, którzy zainstalowali sobie stronę internetową, a po godzinie ona już była zhakowana. Zhakowana, czyli przejęta przez osoby trzecie, przez roboty, które skanują strony internetowe. Po analizie, po rozmowie z administratorami tych stron, po prostu wychodziło, że wprowadzali hasło, tak jak powiedziałeś, admin raz, dwa, trzy. I to, że strona była nowa, nie przeszkodziło w tym, żeby ona była w ciągu 10-15 minut już przejęta przez osoby trzecie.
1: Czyli silne hasło to jedna rzecz. Najlepiej zabezpieczenie jeszcze dwustopniowe, czyli albo jakiś wzór odblokowujący nam telefon, plus do tego potwierdzenie jakimś kodem, albo odcisk palca. Ta myśl, że jeżeli używamy telefonu na przykład do celów biznesowych, typu robimy przelewy, płacimy przez internet, to do gier używajmy zupełnie innych urządzeń. Jeżeli już potrzebujemy na przykład pograć albo gdzieś obejrzeć coś w internecie, korzystać z jakichś streamów, żeby tego nie krzyżować, bo zwiększamy tylko niepotrzebnie ryzyko.
2: Oczywiście do gier służy konsola, do rozmowy służy telefon, a do gotowania służy kuchenka. No to nie możemy łączyć tych rzeczy. Będąc osobą, która dokonuje dużo płatności internetowych przez telefon, osobą, która prowadzi biznes i zarządza tym biznesem za pomocą telefonu, na pewno nie powinien na tym telefonie używać innych aplikacji niż te, które mu są potrzebne do prowadzenia biznesu. Telefony dają też jeszcze jedną możliwość. Można za pomocą telefonu dzielić łącze internetowe, które mamy w telefonie. Nazywa się to tiering. Dzięki temu możemy korzystać z innych urządzeń, które nie są podłączone do internetu, na przykład z bezpiecznego komputera, który mamy przy sobie. Możemy korzystać z tabletu i wtedy w bezpieczny sposób możemy dzielić za pomocą telefonu, który w tym momencie będzie naszym modemem, połącze internetowe poprzez Wi-Fi lub poprzez USB. Dzięki temu z bezpiecznego urządzenia, któremu ufamy, możemy korzystać z internetu, możemy prowadzić nasz biznes, możemy komunikować się ze znajomymi.
1: Dlaczego warto często sprawdzać swój telefon, albo dlaczego warto często zmieniać swoje hasło, bo to też jest taka rada, że jeżeli mamy hasło, to jesteśmy zalogowani na Facebooku z jednym hasłem, w innym serwisie z innym hasłem, w banku z trzecim hasłem. Dlaczego wszyscy eksperci radzą nam, żeby to hasło było w różnych miejscach inne i żeby nie korzystać z tego samego hasła w wielu, wielu miejscach?
2: Dla profesjonalnego użytkownika internetu, który posiada wiele kont, czy to konta bankowe, czy to konta do stron internetowych, do mediów społecznościowych. Taka osoba automatycznie potrzebuje zapamiętać wiele haseł. Z tego względu zaczyna korzystać z jakiegoś oprogramowania, któremu służy do przechowywania tych haseł. Jest dużo takich fajnych, ciekawych aplikacji, gdzie możemy przechowywać te hasła, więc w momencie, kiedy używamy aplikacji do przechowywania haseł, to już nie ma dla nas znaczenia, czy to hasło będzie miało 10 znaków, czy 50 znaków, czy to
1: ale,
2: będą...
1: Ale trzeba o tym wiedzieć.
2: Ale mamy bazę danych, możemy się do niej zalogować, w dwa kliknięcia pobrać hasło, wkleić je w przeglądarce i mamy dostęp do mediów społecznościowych, czy do stron internetowych.
1: No właśnie, dlaczego lepiej nie mieć tego samego hasła w wielu różnych serwisach?
2: Hasło można łatwo podejrzeć, nie wiem, wpisując hasło w galerii handlowej, ktoś nas może przez ramię podejrzeć, jeżeli jest to hasło krótkie, to bardzo łatwo zapamięta, może nas nagrać kamera, możemy to hasło wprowadzić przy kimś lub po prostu nasze hasło może wypłynąć z jakiegoś urządzenia typu telefon. No i niestety wszystkie nasze konta są wtedy zagrożone. Hakerzy aktualnie działają skrycie. Chodzi mi o to, że strony internetowe nie są hakowane po to, żeby komuś zrobić na złość. One są, najczęściej są w taki sposób przejęte, że użytkownik nie widzi różnicy. Ta strona dalej działa sobie w sieci, ale jego serwer, jego konto hostingowe, jego strona jest wykorzystywana do innego celu. Najczęściej jest to wysyłanie spamu, lub taki serwer może też posłużyć do przeprowadzenia ataków wszelkiego rodzaju na inne serwery. Czy nawet koparki kryptowalut też są instalowane, też niejednokrotnie widziałem, jak na przejętej stronie internetowej, na koncie hostingowym jest próba zainstalowania koparki do kryptowalut. Także my nawet możemy nie wiedzieć o tym, że nasze konta hostingowe zostały przejęte, a już od dawna mogą być wykorzystywane do różnych innych celów.
1: Niecnych celów. To wyjaśnijmy jeszcze, czym jest taka koparka kryptowalut, bo kryptowaluty, może to komuś niewiele mówić, bitcoiny, litecoiny i różnego rodzaju jeszcze nowe nazewnictwo nam tutaj się wkrada. Krótko mówiąc, to jest złośliwe oprogramowanie, które zabiera moc obliczeniową danego komputera. Nasza strona działa wolniej, może się w ogóle nie otwierać. To tak to będzie funkcjonowało?
2: To zabiera moc obliczeniową, ale może nasz serwer tego tak bardzo nie odczuje. Jednak no, mając tą świadomość, że ktoś inny naszym kosztem stara się wzbogacić, no jakoś ciężko się z tym pogodzić, prawda?
1: No tak, mamy gdzieś konto, a ktoś sobie na nim działa bez naszej wiedzy. I wtedy dobrze mieć informatykę albo firmę hostingową, która skanuje nasze konto, sprawdza, czy tam nie doszło do włamania i powinna nas o tym czym prędzej poinformować.
2: W aktualnym świecie, gdzie internet jest wszechobecny i urządzenia podłączone do internetu również są wszechobecne, ponieważ już to nie jest tylko telefon czy komputer, ale często to jest i lodówka podłączona do internetu, samochód, zgadza się, monitoring, który instalujemy w mieszkaniu, czy po prostu telewizor nawet, no wszystko jest podłączone do sieci internet. Wszystko to musi być w jakiś sposób skonfigurowane i kontrolowane. Jeżeli nie mamy wiedzy, w jaki sposób tym zarządzać, posługiwać się, dobrze jest mieć obok siebie prywatnego informatyka. To osoba, zaufana osoba, która po prostu zajmuje się za nas tymi wszystkimi sprawami.
1: To trochę jak trener personalny na siłowni. On nam pomoże ćwiczyć, wyrzeźbić w naszym ciele poszczególne mięśnie, uwypuklić je. Tylko, że tutaj mówimy o naszym bezpieczeństwie w sieci, bezpieczeństwie naszym, naszych bliskich i naszych portfeli.
2: On nam we wszystkim pomoże. Pomoże skonfigurować system operacyjny, ustawić konta na portalach społecznościowych w sposób bezpieczny. Ponieważ my, ufając tej osobie, wiemy, że ta osoba nas po prostu nie oszuka i możemy w każdej chwili na nią, że tak powiem, liczyć. Dobrze jest mieć prywatnego informatyka, ponieważ no, na pewno ma to wpływ na bezpieczeństwo naszych danych w internecie.
1: Możemy wtedy spać spokojniej.
2: Możemy spać spokojniej i nie musimy się przejmować, martwić różnymi rzeczami technicznymi. Prywatny informatyk za nas ogarnie wszystkie najważniejsze tematy.
1: Pozwoli wybrać z tej bogatej oferty internetowej, bo można znaleźć mnóstwo ofert, które pozwalają nam na, tak jak mówiliśmy na początku, na darmowe media społecznościowe, darmowe miejsce na stronę internetową, chociaż takich też już chyba jest coraz to mniej, ale to są właśnie rzeczy, które w internecie możemy mieć teoretycznie za darmo. Płacimy jednak naszymi danymi osobowymi, bo niejednokrotnie musimy podać tam imię, nazwisko, adres mailowy, jeszcze parę innych danych, które są wrażliwe, a gdzieś na rynku danych osobowych dość cenne. My też nie mamy do końca wpływu na to, gdzie te dane są używane i później dziwimy się na przykład, czemu na naszej skrzynce pocztowej jest tyle ofert, tyle reklam, tyle spamu. No i nie zawsze to wiążemy z tym, że aha, faktycznie gdzieś w jakimś konkursie trzeba było podać adres mailowy, gdzieś logując się do jakiegoś nowego serwisu trzeba było podać adres mailowy i w konsekwencji później dostajemy mnóstwo niechcianej poczty.
2: Dobrze mieć przygotowane fikcyjne dane.
1: Jak to brzmi? Wytłumaczmy, tak. Dlaczego fikcyjne dane mogą nam się przydać?
2: Nasz adres mailowy możemy wykorzystywać w kontaktach z bankiem, w kontaktach biznesowych, w kontaktach z przyjaciółmi, ale logując się do różnych usług internetowych, gdzie wystarczy tylko pomyśleć o tym, że nasze dane tak naprawdę nie są im potrzebne, możemy się posłużyć fikcyjnym adresem mailowym, naszym zapasowym adresem mailowym, którego możemy usunąć w każdej chwili, jeżeli uznamy, że przychodzi na tą skrzynkę bardzo dużo spamu. Nie musimy za każdym razem wpisywać naszego imienia i nazwiska. Możemy wpisać fikcyjne dane, ponieważ nie ma to tak naprawdę dla nas i dla świata większego znaczenia. Oczywiście sami musimy podjąć tą decyzję, czy faktycznie ta firma potrzebuje naszego imienia, nazwiska, czy PESEL-u, czy po prostu tego nie potrzebuje. No, jako przykład mógłbym dać firmy, które prowadzą jakieś usługi w internecie i aby użytkownika zweryfikować, wymagają skanu dowodu osobistego. Mało ludzi o tym wie, ale skan dowodu osobistego to nie musi być taki zwykły, typowy skan tego dowodu i wysłany. Może to być skan, że tak powiem, na którym możemy zakryć jakieś ważne nasze informacje. Na przykład możemy zakryć nasze zdjęcie, możemy zostawić odsłonięte nasze imię, nazwisko, możemy zakryć PESEL, możemy zakryć nasz adres zamieszkania i to danej firmie powinno wystarczyć do weryfikacji tego, że jesteśmy pełnoletni i możemy korzystać z jej usług.
1: No, z drugiej strony ogranicza możliwość takiego niepowołanego wykorzystania tego skanu, bo gdzieś komuś możemy pokazać skan naszego dowodu osobistego, a za kilka miesięcy otrzymać pocztą przesyłkę, gdzie mamy, nie wiem, jakiś kredyt do spłacenia.
2: Oczywiście firmy, które wymagają skanu dowodu osobistego, to one tak naprawdę potrzebują potwierdzenia naszej pełnoletności.
1: No tak, to nie wystarczy już tylko kliknięcie, tak mam 18 lat.
2: Zgadza się i tak naprawdę czy temu administratorowi danego serwisu czy usługi potrzebne jest widzieć nasze zdjęcie? Czy potrzebne jest mu widzieć nasz adres zamieszkania? No oczywiście nie. No. On potrzebuje w jakikolwiek sposób zweryfikować, że jesteśmy pełnoletni. Wymaga od nas dowodu osobistego, lecz nie musi to być zdjęcie tego dowodu ze wszystkimi naszymi danymi. Mało osób o tym wie. Możemy wrażliwe dla nas dane zakryć, wysłać taki skan i na 99% nasza usługa będzie aktywowana.
1: No my będziemy spokojniejsi, że jednak ten dowód, jego skan nie zostanie wykorzystany w jakichś niecnych celach.
2: Oczywiście, że tak.
1: Wymagają pełnego skanu. Jeżeli coś tam byłoby zakryte, no to już
2: banki,
1: kredyt na nasze nazwisko nie przejdzie.
2: Banki raczej działają trochę w inny sposób. Najczęściej odwiedza nas kurier z umową, który weryfikuje naszą tożsamość. I tego dowodu wcale od nas nie musi robić zdjęcia tego dowodu, żeby zweryfikować, że tak powiem, naszą tą tożsamość.
1: Czyli jeżeli chcemy używać konta do pracy, no to mamy konto w pełni oficjalne z naszymi danymi, a jeżeli chcemy też używać w internecie rozrywki, to dobrym rozwiązaniem jest posiadanie takiego właśnie konta alternatywnego, czy też na jakieś dane typu myszka Miki zamiast imienia i nazwiska, albo też na nasze dane, tylko żeby to było zupełnie inne konto, nie powiązane z tym pierwszym, takie, które wiemy, że ono służy tylko i wyłącznie do serwisów rozrywkowych.
2: Oczywiście, tak. Miejmy na uwadze, że w wysłany przez nas skan dowodu osobistego czy jakiekolwiek dane, nawet drogą mailową, mogą zostać przechwycone przez wiele serwerów pośredniczących. I dlatego warto jest to ten nasz skan naszego dowodu odpowiednio zabezpieczyć, czyli zakryć wrażliwe dla nas dane w taki sposób, żeby umożliwić firmie na weryfikację tego, że jesteśmy pełnoletni, a żeby nie dać mu też zbytniego wglądu w nasze dane osobowe.
1: Jeżeli wysyłamy też taki plik, tak jak powiedziałeś, że mogą pośredniczyć w przekazaniu tej informacji różnego rodzaju serwery, czyli różne komputery, z których część może być na przykład zainfekowana złośliwym oprogramowaniem. Ustawić takie oprogramowanie można w różny sposób, tak żeby tylko ściągało dane, które interesują daną grupę. Jeżeli ona będzie szukała skanów dowodów, to pewnie gdzieś tam hasła skan dowodu się pojawią. Jeżeli tak nazwiemy nasz plik, no to też narażamy się na dodatkowe ryzyko. Nazwa pliku też może tutaj grać kluczową rolę.
2: Oczywiście, nazwa plików, ale też niezabezpieczone sieci. Mam tutaj na myśli tak zwane hotspoty, otwarte hotspoty, które...
1: Tak, czyli te miejsca, gdzie w galerii handlowej się chętnie łączymy, bo jest darmowy internet.
2: Tak, i często użytkownik łączy się do swojego konta bankowego, korzystając z takiego hotspota, a okazuje się, że za jego plecami siedzi osoba, która po prostu tworzy ten hotspot i filtruje wszystkie jego zapytania, wszystkie dane, które on przesyła przez internet. Może nie przechwyci hasła do konta bankowego, ponieważ połączenie z bankiem jest w jakiś tam sposób szyfrowane, ale są dane, które nie są szyfrowane. Może to być niezabezpieczona strona internetowa, na którą się logujemy hasłem i loginem, które nie korzysta z szyfrowanego połączenia internetowego. Może odczytać nasze wiadomości prywatne, może odczytać maile, które nie są zaszyfrowane. Może przechwycić skany dokumentów, które przesyłamy taką drogą mailową. Dlatego wystrzegajmy się otwartych hotspotów, korzystajmy z sieci, którym całkowicie ufamy. Wracając jeszcze do telefonów komórkowych, możemy ufać sieci naszej komórkowej jak najbardziej, korzystajmy z niej inaczej. Jeżeli jesteśmy poza domem, korzystajmy z naszego własnego prywatnego internetu, który mamy w naszym telefonie. Nie łączmy się do hotspotów, nie łączmy się tym bardziej do hotspotów darmowych i zawsze musimy myśleć o tym, co robimy w sieci.
1: Czyli po prostu, jeżeli chcemy być bardziej bezpieczni, to powinniśmy zweryfikować swoje podejście do smartfonów, do tej najnowszej technologii, bo jeżeli nie chcemy się znaleźć w domu, który przed chwilą odwiedził włamywacz, nie chcemy zobaczyć wybebeszonej zawartości naszych szafek, to taki dom przy wyjściu do pracy po prostu zamykamy na cztery spusty. Telefon? Mam wrażenie, że tutaj podchodzimy tak bardziej otwarcie do tej kwestii, że ten telefon nie zawsze jest zamknięty na cztery spusty i nie zawsze jest chroniony przed dostępem osób do tego niepowołanych, czyli osób obcych, które nie powinny tam mieć żadnego wglądu, więc chyba tutaj nad tym powinniśmy się troszeczkę zastanowić i faktycznie wziąć pod uwagę rady ekspertów, żeby nasze hasła na przykład do różnych czy to serwisów społecznościowych były w każdym przypadku inne, żeby nie korzystać z tego samego hasła w kilku różnych miejscach i najlepiej, żeby takie hasło też raz na jakiś czas sobie zmienić.
2: Zgadza się, aczkolwiek taką ciekawostkę powiem, rozmawiałem z różnymi osobami na różne tematy związane z bezpieczeństwem. Okazuje się, że najczęściej osoby, które hakują lub po prostu podsłuchują telefon, to są często nasi małżonkowie, nasze żony, nasi mężowie, którzy może z zazdrości potrafią taki niezabezpieczony telefon wziąć, zainstalować odpowiednie oprogramowanie i za jego pomocą nas szpiegować. Dlatego, jeżeli korzystamy ze smartfona, dobrze jest, żeby on był odpowiednio zabezpieczony, żeby to był nasz osobisty telefon, żeby nikt postronny nie mógł się na niego zalogować i wtedy będziemy mogli czuć się troszeczkę bezpieczniej. No i miejmy na uwadze, że telefon ma mikrofon, ma aparat, jest zawsze przy nas, ma GPS, ma naprawdę takie funkcje, które naprawdę pozwalają dowiedzieć się o nas wszystkiego.
1: Tak, możemy być szpiegowani niemalże na każdym kroku, nawet o tym nie wiedząc. Więc lepiej się przed tym zabezpieczyć, chociażby tak na wszelki wypadek. Warto być bezpiecznym w sieci, warto o to bezpieczeństwo zadbać, tym bardziej, że sami możemy, a jeżeli nie czujemy się na siłach, możemy zawsze kogoś do tego wynająć. I dlatego dziś w studiu moim i waszym gościem był Tomasz Brzozowski, prywatny informatyk. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękuję państwu.
0: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Krzysztof Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy znów z pasjonatem, człowiekiem czynnie uprawiającym sport, a ten sport, no, jeszcze można potrenować. Gdzieniegdzie lód się znajdzie, lodowiska są czynne, działają. A moim i waszym gościem jest Michał Gałczyński, amator hokeja, albo hokeista amator. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mówię amator, bo nie grasz w hokeja zawodowo, ale to amatorskie granie i tak się przełożyło na takie, no, może półamatorskie, półzawodowe, bo jednak drużynę założyliście, ale zapytam na początku, jak to się zaczęło w twoim przypadku? Kiedy założyłeś pierwszy raz łyżwę, a później dojdziemy do tego etapu, kiedy powstała drużyna hokejowa Kojoty Suchedniów, kiedy zorganizowaliście pierwsze turnieje, zaprosiliście inne amatorskie drużyny do tego, żeby razem pograć i kiedy spotkaliście się z gwiazdami hokeja, bo o to też będę chciał zapytać, ale początek, czyli pierwsza przygoda z łyżwami.
3: Powiedzmy, że teraz mając lat 30 kilka, moje pierwsze spotkanie z łyżwami odbyło się dość późno, biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości, bo miałem 20 kilka lat, wtedy założyłem łyżwy. No i tak się zaczęło od jakiejś sadzawki, lodowiska przyszkolnego. Wtedy to też z kolegami zbieraliśmy się właśnie na takich obiektach, które były wtedy tylko dostępne w naszym

0: rodził się po prostu pasja do hokeja i ogólnie hokej w województwie świętokrzyskim tutaj w latach obecnych, można tak powiedzieć.
1: No tak, bo byliście prekursorami takiej gry zespołowej, a dlaczego od razu postanowiliście postawić te buty jako bramki, zagrać się w hokeja, a nie jeździliście tak jak większość ludzi zakłada łyżwy i jeździ w kółeczko?
0: Myślę, że to ogólnie środowisko hokeistów, do którego ja należę, wywodzi się z takiej dużej grupy amatorów sportu, bo można w nim odnaleźć zarówno i kolarzy, i biegaczy, całą rzeszę piłkarzy. Sięgając wstecz, mogę także dodać, że hokej w województwie świętokrzyskim nie ma jakby takich, w takiej fajnej historii jak w innych województwach, w innych regionach, czy to na Pomorzu, czy na Śląsku. Natrafiłem na takie wzmianki około roku 1938. Odbywały się mecze pomiędzy jednym ze stowarzyszeń działających w Kielcach przy ówczesnym gimnazjum, a drużyną Granatu Skarżysko. I co ciekawe, właśnie zawodnicy Granatu Skarżysko, już wtedy piłkarze, gdy mijał sezon, schodzili z murawy i zakładali łyżwy i grali normalnie w hokeja, uczestnicząc tutaj między innymi w spotkaniach z zawodnikami Tęczy Kielce. Doszło to do pewnego momentu, nie wiem kiedy to dokładnie było, no ale cała ta pasja jakby umarła. Natomiast my, no tak chyba właśnie z całej tej pasji do sportu postanowiliśmy wziąć te kije, odnowić, nasłuchaliśmy się swoich rodziców, bo kiedyś oni też grali na takich lodowiskach, które były utworzone przy szkołach, czy to na stawach zamarzniętych. No i po prostu tak od słowa do słowa zrodziła nam się tutaj drużyna, amatorska drużyna, ale dająca sobie radę.
1: Tak jak powiedziałeś, w innych województwach, w innych częściach Polski są głęboko zakorzenione tradycje hokejowe, są drużyny, które działają zawodowo. Ta liga hokejowa w kraju istnieje, ale są też województwa, gdzie tego hokeja na próżno szukać. Trzeba zajrzeć na jakieś glinianki, zamarznięte stawy, tak jak powiedziałeś, przyszkolne lodowiska, gdzie amatorsko ktoś próbuje, ktoś się uczy. Szczęście, jeżeli znajdzie się trener, który ma jako takie pojęcie i zaczyna coś z tymi chłopakami robić. Wy zaczynaliście sami. Drużyna powstała, skąd wzięła się nazwa Kojoty Suchedniów, bo kojotów próżno tu szukać.
0: Tak, próżno szukać u nas w województwie. Ogólnie mogę powiedzieć, że na tafli świętokrzyskiego lodowiska możemy znaleźć kilka takich nazw egzotycznych, bo są i kojoty, i piranie, i są także sokoły z drużyna skońskich. Może tak od początku, skąd się to wzięło. Impulsem do założenia drużyny był rok 2011, ze względu na to, że w Skarżysku powstało pierwsze w województwie pełnowymiarowe lodowisko, które posiada bandy, posiada pleksę, która chroni kibiców przed uderzeniem krążka, a także pomaga w graniu. To był impuls do tego, że my żeśmy przeszli z sadzawek na prawdziwy obiekt, można tak powiedzieć prawdziwy. To jest tak naprawdę hala, taka wiata, nazywamy to wiata, bo to jest lodowisko pokryte dachem, obok znajdują się szatnie. Wchodząc z tych sadzawek, nie mieliśmy wyposażenia, nasze wyposażenie się nie zmieniło. No i tak po prostu uprawialiśmy taki wesoły hokej do momentu, kiedy w ostatnim meczu sezonu, ponieważ sezon na lodowisku też jest uzależniony od pogody, pomimo że to jest też sztucznie chłodzone lodowisko, to on trwa około 3,5 miesiąca. I takim impulsem do zakupu sprzętu hokejowego, takiego profesjonalnego, było zdarzenie właśnie w ostatnim meczu, kiedy to kilku kolegów się zderzyło, no i jednemu podbił się taki, że po prostu złamał nos. Po czym na pierwszy mecz przyszłego sezonu każdy już miał kask z kratą, aby się chronić. No i tak z meczu na mecz po prostu dozbrajaliśmy się. Mieliśmy coraz lepsze łyżwy, coraz lepsze kije, coraz to bardziej nowoczesne, ponieważ w hokeju, tak jak w każdym sporcie, sprzęt odgrywa dość dużą, znaczącą rolę.
1: No i technika poszła do przodu w tej materii.
0: Tak, zdecydowanie technika poszła do przodu, ponieważ przeszliśmy z na przykład łyżew plastikowych na łyżwy już takie wykonane z różnego rodzaju, na przykład karbonu, z takich materiałów już nowoczesnych. No i cóż, te łyżwy są też dużo lżejsze, kije są wykonane też z kompozytów. Wszystko idzie ku temu, żeby po prostu lepiej grać, uprawiać tą dyscyplinę, no i podwyższać z roku na rok swój poziom, co

0: co po prostu się staje.
1: No to już ciężko mówić o was, drużyna amatorska, bardziej trzeba mówić pół albo ćwierć profesjonalna, skoro już tak daleko zeszliście w kompletowaniu stroju. Później przyszły koszulki jednolite dla wszystkich zawodników. Później nawiązaliście kontakt także z innymi drużynami, niekoniecznie z województwa świętokrzyskiego, bo współpracujecie też na co dzień z drużynami z Mazowsza, organizujecie wspólne turnieje. No, po to, żeby się poruszać. Was ilu jest w drużynie? Możecie tak między sobą rozegrać mecz, czy właśnie przydałby się jakiś sparring partner, żeby zagrać tak na pełni swoich umiejętności, możliwości?
0: Więc nas w drużynie jest na tą chwilę około 18. Mówię około, ponieważ no tak jak mówię, jesteśmy amatorami, treningi mamy, spotkania dwa razy w tygodniu i to różnie bywa, różne mamy zajęcia, pracę, obowiązki, dlatego nie zawsze te 18 osób się znajdzie. Na pewno jest nas 12 minimum. Jako sparring partnera naszego głównego tutaj mamy praktycznie najmłodszą drużynę województwa świętokrzyskiego, czyli to są Sokoły Końskie. Drużyna, z którą mamy bardzo dobry kontakt. Ponadto w naszym województwie gramy jeszcze z drużynami, przede wszystkim z drużyną, która tu wiedzie prym, czyli Piraci Skarżysko, Samson Samsonów. Dojeżdża także drużyna z Radomia, Rola Radom, oraz także z tego, co wiem, tutaj powolutku zbiera się drużyna w Sandomierzu, aczkolwiek oni troszeczkę daleko mają do Skarżyska, w związku z czym mają utrudniony dojazd. Wiem, że tam są pasjonaci, wiem, że zaczynają i mam nadzieję, że ta drużyna też powstanie, żebyśmy mogli z nimi skrzyżować kije na lodowisku. A jeżeli chodzi o drużyny z Polski, to udało nam się nawiązać kontakt z drużynami przede wszystkim dziecięcymi, ponieważ kilka lat temu powstała też taka drużyna, która funkcjonuje pod nazwą Piranie. Jest to, ja to nazywam świętokrzyską reprezentacją hokeja dzieci i młodzieży, ponieważ jest to jedyna drużyna w naszym województwie. Radzi sobie dość dobrze, widać postępy. Dwa tygodnie temu odbyła się druga impreza pod nazwą Świętokrzyski Piknik Hokejowy. Mamy nadzieję, że ta impreza przejdzie do historii, to raz, a dwa, właściwie już przeszła, ponieważ był to pierwszy turniej młodzieżowych i dziecięcych drużyn hokeja na lodzie. Mamy nadzieję, że będzie to impreza cykliczna i będziemy starali się po prostu tą cykliczność zachować w kolejnych latach. Co było dla nas dużym zaskoczeniem, to to, że specjalnie do Skarżyska na tą imprezę przyjechała drużyna z Elbląga, Wikingowie Elbląg, czyli przejechali praktycznie pół Polski po to, żeby stawić się na tym mini turnieju. Przyjechała drużyna z Mińska Mazowieckiego, zaprzyjaźniona drużyna z Radomia, także wystąpiły w turnieju cztery drużyny, była bardzo fajna atmosfera. Jeżeli miałbym porównywać, to na pewno wskażę piknik hokejowy dzieci i młodzieży jako tą imprezę, która naprawdę niosła dużo większe emocje, a nawet w niektórych momentach wskazywała na dużo wyższy poziom rozgrywek.
1: Czysta rywalizacja wśród dzieci i młodzieży, ale dochodziliście do tego etapu organizacji takiego turnieju małymi kroczkami. Pierwszy turniej to było poszukiwanie drużyn. Powiedzieli, że teraz macie już kontakty z podobnymi do was drużynami, z podobnymi zapaleńcami z całego kraju, a pierwszy turniej, pierwsze takie spotkanie, co sprawiło największą trudność, z czym musieliście się zmierzyć, co było dla was taką nowością, no bo na pewno jak każdy organizator chcieliście, żeby to wypaliło, żeby przyjechały media, relacjonowały wasze spotkanie, żeby dopisali kibice i na trybunach, żeby było bardzo, bardzo gorąco. Z drugiej strony pewnie były obawy, czy to wszystko uda się spiąć jedną klamerką na ten ostatni guzik, jak to wyglądało w praktyce?
0: Więc jeden z pierwszych turniejów, który my żeśmy organizowali, to był turniej o Puchar Prezydenta miasta Skarżyska Kamiennej. Powiem szczerze, że przygotowaliśmy się bardziej na regionalny charakter tego turnieju i od tego czasu, to było 3 lata temu, jest on kontynuowany, tylko że organizacyjnie przejmują to my, żeśmy zaczęli jako Kojoty Suchedniów, potem Samson Samsonów i w tym roku ten turniej organizowała ekipa ze Skarżyska. Jeżeli chodzi o organizację, to tak jak wspominałem, mamy tylko 3,5 miesiąca na to, żeby założyć łyżwy i kontynuować tą historię z hokejem.
1: No tak, nie jesteśmy drugą Kanadą.
0: No tak, także myślę, że na trzecią ligę hokeja starczy. Póki co organizacyjnie cieszę się, tak powiem na przykładzie tegorocznym, cieszę się, że w organizację włączyły się różne stacje radiowe, media, telewizja, portale internetowe, pojawili się reporterzy. Informacja poszła w świat, głęboko w świat, ponieważ na tym nam zależy, żeby promować tutaj nasz region jako ten, w którym odradza się hokej, ale osoby z zewnątrz, które przyjeżdżają z dziećmi, specjalnie przyjeżdżają zobaczyć, jak ten piknik, nasz turniej turniej wyglądał. Widzą, że coś się, jakiś ruch w naszym województwie i sami są zainteresowani tym, żeby nam pomóc, wesprzeć całą inicjatywę, wesprzeć przede wszystkim reklamując hokej i przekazując tą informację dalej.
1: No właśnie, powiedziałeś, że robicie to dla popularyzacji samej dyscypliny, jaką jest hokej. Ludzie przychodzą, patrzą, że to jest świetna zabawa, zarażają się tym hokejem, bo dla wielu osób są to zupełnie nowe emocje. To jest tak, jak kiedyś Polacy nie wiedzieli, co to są skoki narciarskie, do czasu, kiedy pojawił się Adam Małysz i nagle były wyniki, pojawili się kibice. Myślisz, że z hokejem może być podobnie, jeżeli pojawią się jakieś wyniki, nawet tak lokalnie, w poszczególnych województwach naszego kraju, pojawią się drużyny podobne do was, które gdzieś będą tą jaskółką, jeżeli chodzi o zarażanie innych, to może się coś w tej materii zmienić i hokej będzie jeszcze bardziej popularny?
0: Myślę, że takich drużyn jak my jest na pewno w kraju wiele, tylko problem polega na tym, że nie ma takiego impulsu odgórnego, który spowodowałby to, że na przykład tworzymy Świętokrzyską Ligę Hokeja na lodzie. Mamy 5 drużyn, tych drużyn może zjawić się zupełnie więcej. W związku z czym, gdyby była jakaś organizacja, nie wiem, czy to rządowa, pozarządowa, jakieś stowarzyszenie, które podjęłoby się takiego wyzwania, myślę, że jest to do zorganizowania. Tak jak mówię, drużyn mamy kilka. Nie ma problemu, żeby drużyny przyjechały z Łodzi, z Krakowa, z Warszawy czy z Lublina. Jak wiadomo, zapewne wszystko będzie rozbijało się o koszty i o koszty organizacji. Myślę, że gdyby takowe się znalazły, to nie ma najmniejszego problemu, aby nawet w Skarżysku zorganizować taką ligę hokeja. Kolejnym problemem jest także to, że no, na miejscu w województwie nie znam nikogo, kto byłby takim profesjonalnym sędzią hokejowym. Musimy ściągać specjalnie takie osoby na turnieje z innych miast wojewódzkich.
1: A nie patrzycie czasem takim zazdrosnym okiem na Orliki i te wszystkie boiska, które powstały przy szkołach? No mówię tu o takiej zazdrości, że w podobny sposób nie powstały boiska hokejowe. Nie mówię, że na stałe, jakaś stała infrastruktura, bo sam powiedziałeś, że to 3,5 miesiąca w roku można tylko pograć w hokeja, więc ta infrastruktura większą część roku stałaby pusta, ale można zagospodarować już istniejące boiska, wylać na nie tylko odpowiednią warstwę wody, zrobić tafle i podobna infrastruktura, myślę, że mogłaby powstać w każdym mieście po jednym takim lodowisku na miarę Orlika. To dla was to byłoby chyba spełnienie marzeń.
0: Myślę, że tu jest temat troszeczkę bardziej skomplikowany. Nie wystarczy tylko zalanie wodą jakiejś tafli, która wcześniej jest na przykład wykorzystywana do grania w piłkę, czy na przykład w tenisa.
1: Ja oczywiście to bardzo spłuciłem tutaj, bo nie chciałem się aż tak bardzo zagłębiać.
0: Oczywiście. Wszystko dotyczy w naszym klimacie pogody. Wiadomo, że jeżeli pojawią się agregaty, które będą chłodziły tą powierzchnię, to wtedy po prostu ten lód będzie dużo dłużej wytrzymywał niż przy takich warunkach, gdzie mamy mrozy po minus 10-15 i wtedy dopiero tworzone są takiego typu ślizgawki. Natomiast do hokeja takiego, który my już chcemy uprawiać amatorsko, ale jednak uprawiać, no to jednak takie lodowiska jak w Skarżysku to jest bardzo dobra inicjatywa. Z tego co wiem, koledzy z Końskich też w planach jest utworzenie tam lodowiska troszeczkę mniejszego niż w Skarżysku, ale jednak takiego, na którym będzie można hokej bezpiecznie uprawiać. Natomiast takie orliki zimowe, to na pewno byłby także dobry impuls do tego, żeby pasję do hokeja, do grania w hokeja zaszczepić przede wszystkim wśród najmłodszych mieszkańców takich miejscowości. Oni na pewno, gdy pojawiłyby się tam osoby z kijem, z krążkiem, to myślę, że spokojnie zachęciłyby do tego i najmłodszych, i trochę starszych. Może powiem, jak to było w naszym przypadku, ponieważ, tak jak wspominałem, Piranie Świętokrzyskie, czyli drużyna młodzieżowa naszego województwa, jedyna właściwie. Historia tej drużyny była taka, że do uprawiania hokeja swoje dzieci zachęcili rodzice, którzy już tą dyscyplinę uprawiali wcześniej. Tych dzieci zrobiło się coraz więcej, no teraz jest ich około 20. Są to zarówno dziewczynki, co ciekawe, bardzo dobrze dają sobie radę. Jest duża grupa chłopców I teraz sytuacja zrobiła się odwrotna, ponieważ z tego, co widzę, to zaczynamy mieć też grających rodziców, czyli nie rodzice wciągają dzieci, tylko teraz dzieci, które przyszły, bo zobaczyły, że taka inicjatywa jest w Skarżysku i mogą grać w hokeja, zaczęły przyciągać swoich rodziców. I mamy takich rodziców, którzy pograli troszeczkę z dziećmi i teraz widzę, że mają chęć na to, żeby już troszeczkę na wyższy poziom wskoczyć i przychodzą też na nasze treningi, żeby z nami troszeczkę pograć.
1: Czyli trochę efekt domina, efekt motyla. Jedno napędza drugie. Wy też powiedziałeś, że daliście taki impuls w Polskę, że w Skarżysku, w Suchedniowie, czyli w stosunkowo małych miejscowościach, małych miastach, można zrobić coś fajnego, można się zjednoczyć, założyć strój, łyżwy, pograć w hokeja, a jak często kontaktujecie się i wymieniacie opinie, doświadczenia z innymi podobnymi grupami w naszym kraju?
0: Czy tutaj akurat każda z drużyn ma jakby swoich znajomych, więc jeżeli byśmy zebrali wszystkich, okazuje się, że ta siatka drużyn jest bardzo duża w naszym kraju. My jako drużyna kontaktujemy się przede wszystkim między sobą. Między sobą toczymy rywalizację. Na bieżąco tutaj z kolegami ze Śląska. Teraz, tak jak mówiłem wcześniej, to kontakty się rozwinęły przede wszystkim na Elbląg i na Mińsk Mazowiecki. Będziemy pielęgnowali te kontakty i starali się, aby ta sieć powiązań wszystkich amatorskich drużyn rosła z roku na rok i stawała się coraz większa, tak żeby organizując kolejne turnieje, czy to dla seniorów, czy przede wszystkim dla dzieci, ponieważ chcemy stawiać w tym sporcie na dzieci, ponieważ to jest przyszłość w ogóle, jeżeli mamy mówić o hokeju, to skądś muszą ci amatorzy starsi wyrosnąć, więc stawiamy na dzieci. Także chcielibyśmy, aby nie było takiej sytuacji, że my poszukujemy drużyn, które przyjadą do nas, żeby zagrać w turnieju, tylko po prostu same się drużyny zgłaszają i ta lista chętnych jest dużo dłuższa niż możliwości, jakimi my dysponujemy.
1: Gra w hokeja to nie tylko przyjemność z tych endorfin, które wydzielają się podczas wysiłku fizycznego. Wy, tak jak powiedziałeś, a przypomnę, że moim i waszym gościem jest Michał Gałczyński z drużyny Kojoty Suchedniów, jeden z założycieli tej drużyny, ale nie tylko amator hokeja, bo tak jak to padło na początku rozmowy, może nie każdy od początku słucha, drużyna powstała z zapotrzebowania na ruch. W jej składzie są kolarze, są biegacze, osoby uprawiające inne dyscypliny sportu, którym po prostu zimą brakowało tego ruchu. Założyły łyżwy i tak w kolejnych miesiącach ewoluowało to wszystko, że powstała drużyna hokejowa. Później, jak już drużyna była scalona, graliście, pojawiły się turnieje, pomysły na turnieje, a później od pomysłu do realizacji imprezy wypaliły. Na tych imprezach pojawiały się też gwiazdy hokeja, bo to też jest taki przykład, który idzie z góry. Powiedziałeś, że tym młodym zawodnikom, kilkuletnim często, ktoś musi dać przykład. Dla tych nieco starszych była to okazja, żeby sobie w ogóle przypomnieć o hokeju, powspominać stare czasy. Przyjechał do Skarżyska mistrz olimpijski Gabriel Samolej, czyli Archanioł Gabriel, który świetnie spisywał się w bramce polskiej reprezentacji. Opowieści trwały bardzo długo, ale też mieliście okazję skrzyżować kije na tafli.
0: Tak, zgadza się. Na zaproszenie kolegów ze Skarżyska pan Gabriel podjął wyzwanie, można tak powiedzieć, i zjawił się tu w Skarżysku na jednym z turniejów, które były organizowane kilka lat temu. No cóż mogę powiedzieć, mimo że pan Gabriel swoje lata już ma, to jednak poziom, jaki on reprezentuje, to myślę, że my nigdy jako amatorzy tak wysokiego poziomu nie osiągniemy. Dlatego z całym szacunkiem odnosimy się tutaj do tych zawodników. To jest naprawdę bardzo dobry przykład, przede wszystkim dla młodego pokolenia, które obserwując takie osoby, po prostu dostaje jakby dodatkowej motywacji do tego, żeby tą dyscyplinę uprawiać. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta i jeszcze więcej gwiazd takiego światowego formatu odwiedzi nasze lodowisko w Skarżysku.
1: Dla was to była duża przygoda, skrzyżować kije właśnie na tafli, zagrać mecz?
0: Zgadza się, takie sytuacje nie zdarzają się dość często. Praktycznie była to jedna jedyna historia, taki wątek w całym tym okresie trwania lodowiska w Skarżysku. Na pewno bardzo duże przeżycie, bardzo, bardzo miła i fajna tutaj rywalizacja. Poziom, tak jak mówię, bardzo wysoki, dlatego wspominamy to wydarzenie i chętnie do niego wracamy. po meczu odbyło się takie spotkanie mniej oficjalne, na którym był czas na wymienienie jakichś spostrzeżeń, tudzież na różnego rodzaju opowieści, także naprawdę cieszymy się z takich odwiedzin i liczymy na więcej.
1: No i była okazja też powspominać to, co wydarzyło się przed laty, coś, co sprawiło, że właśnie Gabriel Samolej zyskał ten swój słynny w siatku hokejowym przydomek, czyli Archanioł Gabriel.
0: Tak, zgadza się, to pamiętne mecze olimpijskie, w których właśnie wspomniany tutaj Gabriel Samolej niesamowicie bronił tutaj bramki naszej reprezentacji. No, pozostaje tylko życzyć tutaj naszej reprezentacji osiągania takiego samego wyniku, no i mieć też takiego samego podejścia do sportu. No, nie liczy się tylko osiąganie sukcesów, ale też według mnie to jest też pasja do sportu przede wszystkim. No i co za tym idzie, przyjemność z uprawiania tej dyscypliny.
1: Naszej rozmowy słuchają nie tylko mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, jesteśmy słyszalni także w Warszawie, we Wrocławiu. Co mieszkańcom tych województw mógłbyś powiedzieć na początek? No jeżeli już są zaciekawieni, czym w ogóle jest ten hokej, jak się go uprawia, czy może spróbować, od czego najlepiej zacząć?
0: Myślę, że najlepiej wybrać się po prostu na lodowisko, przeszukać internet w miastach typu w Warszawie, we Wrocławiu, w tych dużych ośrodkach. Myślę, że nie ma problemu ze znalezieniem amatorskiej drużyny hokeja. Ja polecam też tutaj, jeżeli mogę, zareklamuję naszą stronę facebookową, na której można śledzić nasze poczynania. To jest strona Kojoty Suchedniów. Wrzucamy tam wszelkie informacje w czasie trwania sezonu. Nie tylko o nas, ale także i o naszych najmłodszych zawodnikach. Także jakieś wzmianki o hokeju w województwie świętokrzyskim na pewno tam można znaleźć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, naprawdę polecam wybrać się na lodowisko, znaleźć drużynę, która działa w danym regionie, poszperać w internecie. Drużyn jest naprawdę dużo. Czasem ludzie się nie spodziewają. Dzisiaj jadąc w windzie właśnie rozmawiałem z jednym panem i mówię, że gram w hokej, a on w hokeja? Taki zdziwiony, po prostu nie wiedział, że taka instytucja jak drużyna hokejowa działa czynnie w naszym województwie. To też wskazuje na to, że chcemy jak najszerzej z informacją o naszych zawodnikach, o naszych poczynaniach, turniejach docierać do jak największej liczby osób.
1: W epoce internetu powszechnego, na tyle, że każdy w telefonie ma jakiś pakiet internetu i może w każdej chwili poszukać odpowiedniej strony, poszukać informacji albo skontaktować się z innymi, jest o wiele łatwiej. Wy jak zaczynaliście, byliście jednymi z pierwszych w województwie, którzy postanowili wziąć kij i czynnie grać w hokeja. Później te kontakty rozszerzyły się, jedne są częstsze i bardziej zażyłe, inne gdzieś może podupadają, ale tak jak powiedziałem, byliście prekursorami w województwie tej gry, z was brali przykład inni, trochę się to zaczęło rozrastać. Wspomniałeś, że w Końskich już jest plan zbudowania lodowiska na kształt lub na podobieństwo tego, co macie na co dzień w Skarżysku, czyli tego lodowiska, z którego korzystacie. Jak to się rozrastało? Jakie były te początki? Do was też przyjeżdżali inni podpatrywać, jak to wygląda, tak jak przed chwilą radziłeś innym?
0: Zgadza się. Właściwie w województwie świętokrzyskim takimi pierwszymi osobami, które zaczęły bawić się w hokej, to byli koledzy ze Skarżyska, czyli drużyna Piratów. Równorzędnie tutaj drużyna Samsona Samsonów oraz my jako Kojoty Suchedniów. Wtedy jeszcze nie mieliśmy nazwy, po prostu spotykaliśmy się w soboty, w niedzielę, gdy były ku temu warunki pogodowe, żeby pojeździć sobie i pograć w hokeja. Zaczynaliśmy od lodowiska na zalewie suchednioskim, przy szkołach, czy przy gimnazjum, czy przy wtedy jeszcze szkole podstawowej. Wyglądało to tak, że czasem, rzadko, ale jednak spotykaliśmy się z kolegami ze Skarżyska bez ochraniaczy, bez jakiegoś tam szczególne zasady mieliśmy co do gry mówiące o tym, że nie możemy podnosić krążka zbyt wysoko, ponieważ nie dysponowaliśmy ochraniaczami. Także tak jak mówię, taki wesoły hokej. Mimo wszystko, że to był taki poziom naprawdę bardzo, bardzo amatorski, sprawiało nam to dużą frajdę i do tego stopnia, że dalej kontynuujemy tą historię. Z roku na rok przychodzili nasi koledzy, podpatrywali, niektórzy grali czynnie z nami, odchodzili, a niektórzy z tej grupy jednak ci tacy najbardziej zażyli zostali i grają do dziś. I pomimo tego, że nauczyli się właśnie jeździć na łyżwach mając 20 kilka lat, to według mnie troszeczkę późno, ale wskazuje to też na to, że dla chcącego nic trudnego i wystarczy po prostu mieć w sobie troszeczkę pasji, zażyłości do sportu, chęci przede wszystkim, do tego, żeby no, kontynuować tą historię dość długo.
1: Wy pokazaliście, że jeżeli kończy się sezon rowerowy i nie macie opon z kolcami, które pozwalają jeździć na śniegu, chociaż niektórzy pewnie inwestują w taki sprzęt, to nie chcecie się zastać, tylko ścięgna, stawy, mięśnie muszą cały czas pracować i stąd ten pomysł na hokej. Jak gdyby nie hokej, to pewnie wymyślilibyście coś innego.
0: Powiem jeszcze odnośnie zastania, to w naszych drużynach, jeżeli wziąć pod uwagę przedział wiekowy, to zawodnicy mają od 8 do 63 lat, także kilka pokoleń zawodników, amatorów. Jeżeli nie hokej, no ciężko by powiedzieć, ale zapewne kiedyś, jeżeli nie, w czasach, kiedy nie było hokeja, no była to na pewno piłka halowa, futsal oraz siatkówka na hali. Było też wątek łuczniczy, można powiedzieć o tym, że no, na bieganie jest zawsze pogoda i zawsze warunki, także to jest taka uniwersalna dyscyplina. Jest ich wiele, na pewno każdy wybierał to, co lubił, ale z tego, co widzę, to jednak bieganie, rower i hokej to są takie bardzo wytrzymałościowe, wymagające dużej kondycji, dyscypliny i właśnie w te dyscypliny widzę, że moi koledzy chętnie inwestują i chętnie je uprawiają.
1: To jest tak, że końcówka lata, w zasadzie końcówka jesieni, początek zimy, wy już z utęsknieniem patrzycie na łyżwy, a koniec sezonu zimowego z utęsknieniem patrzycie na rower?
0: Dokładnie tak, jak już zbliża się wrzesień, to już człowiek tak myśli o tym, że już sprzęt trzeba odkurzyć, łyżwy naostrzyć, już tylko wypatruje terminu, kiedy lodowisko zostanie otwarte, zazwyczaj jest to początek grudnia, teraz już mamy środek marca, więc już jesteśmy myślami przy rowerach i przy innych dyscyplinach sportu, dlatego no, jest ciągłość tego, ale to jest też dobre ze względu na to, że no, nie ma czasu na nudę i jakby płynnie przechodzimy z jednej dyscypliny w drugą. Jeszcze wszystko uzupełniamy między innymi siatkówką, bieganiem, także no, no nie ma czasu na nudę i na jakieś tam zastanie się czy stagnację.
1: Czyli od ruchu można się uzależnić.
0: Zdecydowanie. Od ruchu, adrenaliny, endorfin. To jest coś, co jest po prostu lekiem na wiele przypadłości no, dzisiejszych czasów, gdzie jesteśmy zabiegani, zalatani, zestresowani. Także to jest naprawdę bardzo dobre odreagowanie, oderwanie się od rzeczywistości. Człowiek zapomina, poświęca, skupia się na czymś innym. Przede wszystkim tutaj też uczy się wielu rzeczy, ponieważ naszym dzieciakom chcemy wpoić to, że jednak muszą się stawić na trening, uczą się przez to systematyczności, uczą się tego, że no niestety na treningach nie bywa zbyt lekko, więc jakiegoś takiego hartu ducha, uczą się także przegrywać. Myślę, że wszystko to przyda im się, po prostu przełożą to w jakimś stopniu na życie.
1: I tego się trzymajmy. Oczywiście, kto jeszcze nie próbował jakiejkolwiek aktywności fizycznej, to polecamy, żeby spróbować, jak powiedział przed chwilą Michał, na bieganie pogoda jest zawsze, a to jest najtańszy sport do uprawiania, wystarczą tylko wygodne buty i jakaś luźna koszulka, spodenki, nie trzeba ubierać się grubo, bo od ruchu ciało samo się rozgrzewa, jest nam wtedy cieplej. A żeby się przekonać, trzeba spróbować. Oczywiście do tego namawiamy, a dziś serdecznie dziękuję za opowieści o hokeju, chociaż moglibyśmy też i o rowerach porozmawiać, ale to temat na zupełnie inną rozmowę. A przypomnę, że moim i waszym gościem był członek drużyny Kojoty Suchedniów Michał Gałczyński. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Jak bez skrępowania rozmawiać z córką o dojrzewaniu? To temat kolejnego spotkania w Meloradiu, a to za sprawą kampanii Porozmawiajmy Mamo. W studiu jest ze mną pani Agnieszka Górecka, ekspert kampanii, wiceprezeska Fundacji Edukacji Społecznej, pedagożka, edukatorka seksualna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: To zaczynamy tradycyjnie od początku. Dlaczego powstała kampania Porozmawiajmy Mamo?
4: Kampania Porozmawiajmy Mamo powstała z tego względu, że uznaliśmy na bazie doświadczeń różnych. Ja mogę mówić z perspektywy osoby, która spotyka się z młodymi kobietami w szkole. Młodymi kobietami mam tu na myśli dziewczynki, które wchodzą w okres dojrzewania, albo też takie, które już w jego trakcie są, ale również spotykam się ze studentkami, prowadząc różnego rodzaju zajęcia. No i na tej podstawie widzę, że rzeczywiście ta wiedza dotycząca w ogóle swojego ciała, kobiecości, intymności, ale również dojrzewania jest wiedzą, która nie zawsze jest wystarczająca do tego, żeby tak naprawdę bez wielkich kompleksów, bez skrępowania, bez wątpliwości myśleć pozytywnie o swoim ciele i o tych zmianach, które zachodzą. I oczywiście prowadząc zajęcia w szkole staram się bardzo, żeby tą wiedzę rzetelnie, merytorycznie przekazywać, żeby odpowiadać na wszystkie wątpliwości i pytania. Natomiast mam takie poczucie, też spotykając się z rodzicami, że dużo jest jeszcze takich wątpliwości w mamach szczególnie, jak o tym dojrzewaniu ze swoimi córkami rozmawiać, jak mówić o tych zmianach związanych z miesiączką na przykład. Szczególnie, że one same mówią, że po